0: 2 Kraków.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Magazyn lokalny.
1: Brian Bednarczyk to jest magazyn reporterów ze Skawiny. Wyburzenie kamienic, odbudowanie ich od podstaw, do tego powstanie nowego budynku, a w planach remontowych także rewitalizacja remizy strażackiej. Znamy wstępne plany dotyczące remontu skawińskiego ratusza i terenu wokół magistratu. Inwestycja może powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
2: Anna Wąsowicz, radna Rady Miejskiej. Temat budowy ratusza w Skawinie pojawiał się już wiele lat temu. Oczywiście to się wiązało z dużymi nakładami finansowymi, na które gminy Skawina nie było stać. Wielokrotnie w swoich wypowiedziach publicznych, też w poprzedniej kampanii wyborczej, postulowałam o to, że w naszej gminie powinien powstać nowy budynek urzędu, który pozwoliłby przede wszystkim obsługiwać mieszkańców w nowoczesnym standardzie, w dostępności pełnej dla osób niepełnosprawnych, no i oczywiście też zapewniać pracownikom urzędu dobre warunki do realizacji zadań i obsługi mieszkańców. Wiem, że pojawiało się wiele koncepcji, przede wszystkim dotyczących miejsca, gdzie ten nowy budynek powinien powstać. Rozważany był parking przy basenie, czy plac po dawnym pawilonie Skawa. Również była mowa o tym, żeby nowy budynek ratusza powstał na parkingu przy parku. Myślę, że to nie najlepsze miejsce, bo wiemy, jakie problemy parkingowe, z jakimi problemami parkingowymi boryka się gmina Skawina. Natomiast wiem, że na ostatniej sesji, tak jak pan burmistrz powiedział, jest rozważana koncepcja i projektowana koncepcja rozbudowy dwóch budynków przy ulicy Rynek 2 i 3, które są obecnie zajmowane przez urząd. I myślę, że to jest bardzo dobra koncepcja, a przede wszystkim kierunek lokalizacji nowego urzędu. Po pierwsze, pozwoli to skupić te wszystkie usługi administracyjne w jednym miejscu, w centrum miasta, który jest w mojej ocenie łatwo dostępny dla mieszkańców wszystkich sołectw, pozwoli dalej rynkowi być takim centrum naszej miejscowości. Także zobaczymy, jak finalnie zespół projektujący, tworzący tą koncepcję, postanowi zaprojektować to nowe miejsce, nową przestrzeń administracyjną.
3: Tomasz Orzuk, zastępca burmistrza miasta i gminy Skawina. To może cofając się kilka lat wstecz, jakiś czas temu była podjęta uchwała Rady Miejskiej o tym, żebyśmy poszukali nowej lokalizacji, nowego pomysłu na ratusz. No bo wiadomo, że obecna sytuacja, sposób funkcjonowania gminy, ale też te przestrzenie, zwłaszcza pod kątem dostępności dla mieszkańców, zwłaszcza mieszkańców z niepełnosprawnościami czy rodziców z dziećmi, są mocno ograniczone. W związku z tym poprosiliśmy zespół architektów, urbanistów z Politechniki Krakowskiej, którzy razem z nami przemyśleli tę lokalizację, gdzie ewentualnie ten nowy ratusz powinien stanąć. Były brane pod uwagę wszystkie te lokalizacje, które w przestrzeni publicznej od lat się pojawiają, teren po byłej Skawie, teren przy Parku Miejskim, obecna lokalizacja, teren przed Centrum Kultury, przed basenem Kamena. No i w toku jakby tych rozmów, prac zespołu, takich też założeń urbanistycznych, architekci, urbaniści stwierdzili, że mimo wszystko najlepszą lokalizacją będzie obecne miejsce. Głównie dlatego, że jest to jednak miasto długoletnią tradycją, miasto o pewnym założeniu urbanistycznym, gdzie Kazimierz Wielki, zakładając to miasto w 1364 roku, jednak założenie było takie, że to rynek będzie tym głównym miejscem krzyżowania się usług handlowych, usług społecznych, społeczeństwa, a także tego władztwa publicznego. No i że wyprowadzenie tak naprawdę urzędników, ratusza, tych wszystkich usług, które tutaj są z centrum, może w znaczący sposób spowodować degradację tej części miasta, czyli głównie rynku i tego, co jest wokół. Z drugiej strony pozostawienie tych usług tutaj będzie sprzyjało rozwojowi tej części, da też sygnał, impuls dla prywatnych inwestorów, że skoro gmina, urząd zostaje w centrum, to warto w tym rejonie inwestować. A ten rejon z uwagi chociażby na to, że jest w ochronie konserwatorskiej, do inwestowania nie jest ani łatwy, ani specjalnie tani. Założenia mówią o tym, że urząd gminy zostaje w obecnej lokalizacji, czyli to jest kamienice Rynek 1, Rynek 2 i Rynek 3, czyli ratusz który wszyscy znamy. Natomiast kamienice rynek 2 i rynek 3 zostałyby tak naprawdę wyburzone i zbudowane na nowo. Zgodnie oczywiście z założeniami architektoniczno-konserwatorskimi, zgodnie z układem urbanistycznym, który jest, no ale jednak w środku byłyby to nowe przestrzenie, które odpowiadałyby standardom obsługi mieszkańców, które dzisiaj funkcjonują w wielu urzędach i w wielu miejscach w Polsce. Podstawowe rzeczy to jest kwestia oczywiście dostępności dla osób z ograniczeniami, z trudnościami typu osoby niepełnosprawne czy rodzice z dziećmi.
4: Ratusz, kamienice pod numerami 2 i 3, wiemy co się z nimi stanie, natomiast co będzie z terenem, na którym one stoją, czyli między innymi parkingiem, który znajduje się za budynkami, bardziej kiedy patrzymy w stronę ulicy Mickiewicza, czy na przykład z jednostką OSP Skawina 1, czy ona dalej tam będzie stała, no i czy te plany renowacji czy rewitalizacji także tę jednostkę obejmą?
3: Tak, jednym słowem obejmą, natomiast wyjaśniając, na tym dziedzińcu, na tym parkingu obecnym, który jest z tyłu, po pierwsze planujemy budowę jeszcze jednego obiektu, który by pełnił funkcje związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, czyli biura Rady Miejskiej, ale też taka sala obrad, która również mogłaby pełnić funkcję takiej sali kinowo-teatralnej, której nam na terenie miasta brakuje. Niektórzy jeszcze wspominają Piasta i rzeczywiście myślę, że takiej sali kinowo-teatralnej, którą dość łatwo jesteśmy w stanie przearanżować, czy na salę obrad Rady Miejskiej, czy właśnie na salę kinową czy teatralną. Myślę, że jest Skawinie potrzebne i o tym wiele osób od dawna mówi. Są dzisiaj w wielu miastach bardzo fajne rozwiązania. Byłem w kilku innych miejscach i rzeczywiście te rozwiązania, no, są bardzo funkcjonalne i potrafią w jednej przestrzeni kilka funkcji umieścić. I obecny budynek Straży Pożarnej byłby w ten budynek też wkomponowany.
4: Dla urzędników czy dla potencjalnych petentów to na pewno będzie duży plus, no i też dla radnych, bo część przecież prowadzi swoje dyżury właśnie między innymi w budynkach 2 czy numer 3.
2: Tak, to rzeczywiście obecnie Urząd Miasta i Gminy w Skawinie jest rozrzucony w kilku lokalizacjach. To na pewno tworzy pewne utrudnienia organizacyjne i zaburza pewien porządek i ład w pracy i urzędników, i radnych. Wiemy, że brakuje tych miejsc lokalowych na wiele spotkań. Terminy są pozajmowane w tych niewielkich salach. Zresztą przecież sesje odbywają się w Pałacyku Sokół, który też nie jest siedzibą gminy, więc myślę, że taka nowa przestrzeń w nowym standardzie będzie dobrym rozwiązaniem.
4: Kiedy planuje się remont, zawsze trzeba pomyśleć o tym, że trzeba gdzieś się podziać na jego czas. Czy zatem, kiedy już prace dojdą do skutku, kiedy zostaną rozpoczęte, to co się stanie z tymi, którzy tam na miejscu pracują? Będą ich Państwo rozlokowywać do tych budynków, czyli tutaj w rynku, czy na przykład do basenu Kamena? No do hali się nie da, bo też tam niedługo się remont rozpocznie, więc w sumie tutaj w obrębie będzie jeden wielki plac budowy. I co się stanie z osobami, które tutaj na co dzień będą pracowały, no i też z potencjalnymi petentami?
3: A do tego jeszcze bardzo długa droga, ponieważ my na razie pokazaliśmy tylko naszą propozycję i efekty pracy zespołu i to, że my jesteśmy za tym, żeby nowy ratusz pozostał w miejscu obecnego ratusza i obecnych budynków, którymi urząd dysponuje. Natomiast czy ta inwestycja w ogóle dojdzie do skutku, to czas pokaże, ponieważ no jak na każdą tego typu rzecz potrzebne są środki finansowe. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej zaproponujemy radnym instrument, który się nazywa formuła PPP, formuła partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie widzimy możliwość zrealizowania tej inwestycji w przeciągu kilku lat. Jak każde rozwiązanie, ono ma swoje dobre i złe strony, natomiast na ten moment w naszej opinii to jest jakby jedyna szansa, żeby podejść realnie do jakiejś jakościowej zmiany, jeżeli chodzi o funkcjonowanie ratusza, w sensie przebudowania go, modernizacji. To jest odpowiedzialna decyzja zarówno jeżeli chodzi o burmistrza, urząd, ale też o radnych, bo to są też kwestie finansowe i zaciągania zobowiązań finansowych na kilkanaście lat do przodu. Teraz w miesiącu maja będą też takie specjalne, dedykowane dla radnych spotkania dotyczące tego instrumentu, jak on wygląda, o co w nim chodzi, co jest w nim dobrego, jakie niesie ze sobą też ryzyka. No i będziemy prosić radnych na sesji majowej o podjęcie decyzji, czy wchodzimy, mówiąc kolokwialnie, w ten temat, czy nie. No i dopiero wtedy będziemy mogli rozmawiać o ewentualnym harmonogramie i ewentualnym szczegółach dotyczącym jak i kiedy ta inwestycja by się mogła rozpocząć i zakończyć.
2: Obecnie nie ma innych źródeł finansowania tego typu inwestycji, jeśli mówimy o projektach czy programach unijnych. Natomiast ja osobiście bardzo pozytywnie postrzegam instytucje partnerstwa prywatno-publicznego. Zresztą w swojej pracy zawodowej miałam już do czynienia z takimi rozwiązaniami, chociażby pracując w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, gdzie czwarty odcinek rozbudowy KST, krakowskiego szybkiego tramwaju, właśnie jest finansowany w tej formule partnerstwa prywatno-publicznego. Rzeczywiście jest ciekawa formuła, ona pozwala realizować zadania, które są finansowane z pewnym rozłożeniem czasowym, możliwym do sfinansowania przez samorządy. I absolutnie uważam, że budżetu gminy Skawina nie stać na to, żeby wyłożyć te środki z naszych tutaj gminnych pieniędzy, więc myślę, że ten kierunek jest jak najbardziej słuszny i w mojej ocenie raczej jedyny dzisiaj do rozważania.
4: To jest tak, że inwestor też bierze część kosztów na siebie, tak? I część infrastruktury wokół tej inwestycji także leży po stronie inwestora, jak na przykład, nie wiem, budowa kawałku chodnika, czy może renowacji drogi. Czy dobrze to rozumiem?
2: Żeby jasno wytłumaczyć zasady działania tego mechanizmu, polega to na tym, że podmiot publiczny zleca na realizację inwestycji podmiotowi prywatnemu. Płatność za realizację tej inwestycji jest rozłożona oczywiście w latach, czyli to jest troszkę podmiot prywatny nas kredytuje. Znam też rozwiązania, które pozwalają podmiotowi prywatnemu partycypować w korzystaniu z infrastruktury, która powstanie w ramach inwestycji. Jak będzie to wyglądało w przypadku ewentualnej budowy nowego ratusza w tej formule PPP? Dowiemy się pewnie niebawem, bo są zaplanowane spotkania z przedstawicielami ministerstwa, którzy mają objaśnić nam, jaki będzie montaż finansowy, jak będzie wyglądał udział poszczególnych podmiotów, czyli podmiotu publicznego gminy i podmiotu prywatnego, czyli wykonawcy tej inwestycji w całym tym przedsięwzięciu.
4: Natomiast myśląc o Skawinie, kiedy jesteśmy w przededniu oddania do użytku kompleksu w Wielkich Drogach, zapasem mamy remont hali, bo ten przecież też się odbędzie. Teraz mówimy o możliwości rewitalizacji ratusza, budynków Urzędu Miasta i Gminy, o budowach, które też mają się tutaj dziać. Gdyby się okazało, że ta budowa może się nałożyć z innymi, tak jak na przykład w przypadku hali, czy to może nie wprowadzić za dużo takiego chaosu w działaniu Urzędu Miasta i Gminy, że z jednej strony trzeba będzie zapewnić ludziom miejsce, w którym będą mogli pracować, z drugiej strony nie będzie im można zorganizować niczego, czy w hali, czy w kamienie, z racji braku miejsca. Ogólnie rzecz biorąc, czy nie warto wziąć pod uwagę w rewitalizacji ratusza tego, żeby może przeciągnąć ten pomysł jeszcze w czasie, żeby dograć wszystkie szczegóły i może wystartować z tym dopiero wtedy, kiedy na przykład powstanie hala?
2: Zdecydowanie tak. Przestrzeni do aktywności gminy, instytucji gminnych, organizacji pozarządowych jest niewiele przy tak rozwiniętej sieci stowarzyszeń, fundacji, które działają na terenie naszej gminy i aktywności też Centrum Kultury i Sportu i wydarzeń, które organizują. Natomiast myślę, że tutaj nie powinniśmy się obawiać, bo realizacja inwestycji rozbudowy nowego ratusza potrwa zapewne kilka lat. Samo dogranie szczegółów, ustalenie formuły tego finansowania, wykonanie projektów, ale też później przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy może oscylować w okolicach 2-3 lat z pewnością, więc myślę, że do tego czasu, jeżeli oczywiście terminowo będą realizowane te inwestycje, które już mają się zacząć i które już są zaplanowane, nie powinny się one nałożyć na siebie.
4: Czy już jesteśmy w stanie podać kwotę, jaką może to kosztować, niezależnie od tego, w jaki sposób podejmą się Państwo realizacji tej inwestycji? No pewnie mówimy o milionach, ale o jak grubych milionach?
3: W skali, jeżeli mówimy o samą kwestię inwestycyjną, czyli przebudowy, remontu, to jest to wydatek inwestycyjny rzędu 20 do 30 milionów.
1: W tym roku zagrają na rzecz Piotra, który walczy z nowotworem. Przed nami 18. edycja brydżowego turnieju o uśmiech Patryka i Piotra w Skawinie. Charytatywne zawody, które pomogły dorosłemu już Patrykowi zmagającemu się z mukowiscydozą, stały się przyczynkiem doniesienia pomocy dalej, podkreśla organizator turnieju Marcin Kuflowski.
5: Troszkę się zmieniło nam w tym roku. W tym roku zostaliśmy tak naprawdę z szyldem o uśmiech Patryka, ale z racji tego, że osiągnęliśmy, tak to nazwijmy, pełnoletność turnieju, bo to 18. edycja. Postanowiliśmy wspólnie też z rodzicami Patryka, który jest już dorosłym facetem, całkiem dobrze funkcjonującym, studentem, biegaczem amatorem, ale ze świetnymi rezultatami, któremu przez te wiele lat pomagaliśmy i to pomagaliśmy, jak wychodzi na to, skutecznie. Postanowiliśmy, że po prostu szyld zostanie, ale pomoc będzie kierowana gdzie indziej. Ja do tej pory raczej wspierałem i starałem się tymi akcjami wspierać przede wszystkim Patryka oczywiście, ale w poprzednich trzech edycjach również inne osoby. Natomiast w tym roku będzie to taka dla mnie akurat wyjątkowa sytuacja, ponieważ ktoś z najbliższej mojej rodziny, czyli kuzyn Piotr, który od blisko 3 lat zmaga się z chorobą nowotworową, jest tym potrzebującym i to jemu będzie dedykowana tegoroczna edycja, czyli gramy o uśmiech Patryka i Piotra.
4: Pomagacie poprzez granie, kogo zobaczymy na turnieju z brydżystów.
5: Niezależnie od tego, kogo personalnie wskażemy, to możemy śmiało się spodziewać i na turniejach w Skawinie zawodników z wielkimi osiągnięciami, aktualnych reprezentantów Polski w różnych kategoriach wiekowych, medalistów Mistrzostw Świata Europy, ale cała akcja wokół turnieju zorganizowana świadczy też o tym, że grają z nami i pomagają najwięksi, bo mamy między innymi licytacje, w których możliwość jest wylicytowania sobie wspólnego turnieju, wspólnego spędzenia czasu na analizie tego turnieju z zawodnikami najwyższej klasy, czyli z mistrzami świata, jak Wojtek Strzemecki czy Krzysztof Buras. Wojtek Strzemecki to nasz lokalny tutaj skawiński, przecież wychowanek Brydża. Dwóch fantastycznych również trenerów i świetnych zawodników, Michał Wróbel i Wasil Walczew, którzy również zgodzili się, żeby dać się wylicytować na ten właśnie słuszny cel. No ale generalnie akcja jako taka kręci się wokół turniejów brydżowych. Te w tym roku rozegramy 3. To będzie turniej główny, który jest od 18 lat już, tak jak powiedziałem, rozgrywany jako ogólnopolski turniej par o uśmiech Patryka. Dodatkowo turniej w randze Mistrzostw Małopolski Dzieci, który będzie równocześnie do turnieju głównego rozgrywany. I te oba turnieje odbędą się w sobotę, 9 maja. Natomiast 10 maja kontynuujemy tą rozrywkę i pomoc na rzecz Piotra w turnieju rangi otwartych Mistrzostw Małopolski amatorów i debiutantów. To jest zawody dedykowane, powiedzmy, nie tym brydżystom z największego topu, ale takim, którzy właśnie będą mieli szansę i tutaj sięgnąć po jakieś swoje medale, puchary. No i satysfakcję z tego, że pomagamy w słusznym celu, bo myślę, że to tak naprawdę jest istota całej akcji.
4: Nie dość, że impreza charytatywna, to jeszcze można przy okazji zobaczyć w akcji śmietankę Brydża.
5: No tak jest, staraliśmy się zawsze łączyć ten aspekt sportowy z aspektem charytatywnym. Taką niepisaną tradycją tych naszych turniejów od pierwszej edycji było to, że możliwość wygrania nagród pieniężnych, które zwycięzcy otrzymują i przez poprzednich 17 lat regularnie przekazywali je od razu na ten cel charytatywny, na który zbieraliśmy. No to coś próbujemy jakby w zamian za to dać i to jest przede wszystkim możliwość zagrania właśnie fajnego turnieju, w fajnych warunkach, w fajnej otoczce, z poczęstunkiem, ze słodkościami, z kawą, herbatą, soczkami i tak dalej, żeby ktoś po prostu te kilka godzin, które zdecyduje się spędzić w Skawinie, spędził je miło i miło wspominał całą akcję zorganizowaną wokół turnieju, a nie tylko to, że grał w Brydża.
4: Przed nami 18. edycja turnieju o uśmiech Patryka i teraz Piotra. Przypomnijmy, jak to się zaczęło, bo zawsze w przypadku początków każdej imprezy sportowej, także tej brydżowej, no pewnie trzeba tą rangę i tą informację o tym, że coś takiego robicie, gdzieś rzucić do środowiska, rozkręcić to po prostu, więc porównując to, jak to miało miejsce te kilkanaście lat temu przy okazji pierwszej edycji, a jak to jest teraz, to można chyba powiedzieć, że ten turniej o uśmiech Patryka to już jest pewnego rodzaju taka skawińska wasza renoma, poza tymi innymi turniejami, które się dzieją, czy Memoriał Oja Nowaka, czy Skawina Youth Teams International, które też się dzieje od kilku lat.
5: Ja mam z tego ogromną satysfakcję, że możemy dodatkowo promować miasto i gminę Skawina, że możemy promować Centrum Kultury i Sportu, że możemy promować tak naprawdę się jako ośrodek. Ośrodek ważny w skali na pewno kraju, ale i w skali międzynarodowej, gdzie ten brydż nie jest anonimowy. I co bardzo ważne, i na tym mi zawsze zależało, żeby móc dzielić się tym, co mamy dobrego, móc pokazywać, że to tak naprawdę jest coś więcej niż gra, że brydżyści potrafią pomagać. W tym konkretnym przypadku tutaj mówimy o typowej akcji charytatywnej, gdzie brydż jest tylko i wyłącznie narzędziem do jej przeprowadzenia. Pierwsza edycja była faktycznie dość mocno spontaniczna, bo Patryk był bardzo malutkim chłopcem i zdiagnozowano wtedy u niego tę mukowiscydozę i dlatego kilkanaście pierwszych edycji były typowo pomocą dla Patryka i z dużą dumą i satysfakcją możemy powiedzieć wprost, że dołożyliśmy jako brydżyści, jako środowisko swoją cegiełkę do jego leczenia, do tego, w którym miejscu on jest dzisiaj, do tego, że może w miarę normalnie, przynajmniej taki jest osąd z boku, jak się na niego patrzy, funkcjonować w środowisku, funkcjonować w społeczeństwie i że jest to no, po prostu na pierwszy rzut oka zdrowy człowiek. To, że leki i że pewne obowiązki z tego wynikające zostaną z nim do końca życia, że są pewne skutki uboczne, to jest jedno, ale to, że możesz żyć, że możesz dalej funkcjonować i że na pierwszy rzut oka nie odróżniać się od innym, no to jest wartość absolutnie bezcenna i unikatowa. No i cieszę się, że udało nam się to przez ten czas wypracować. Cieszę się, że Skawina może być postrzegana nie tylko jako wylęgarnia talentów brydżowych, ale również jako ośrodek, który zwyczajnie robi coś dobrego i dzieli się tym, co ma dobrego. Uważam, że my się możemy podzielić tym, że mamy renomę i markę fantastycznej kuźni talentów brydżowych i te talenty można tu u nas zobaczyć. Te talenty, że tak powiem, dokładają się do puszki w ramach tej zbiórki, dając dobry przykład i pokazując, że są rzeczy ważniejsze niż tylko sport i osiągnięcia sportowe.
4: I turniej Uśmiech Patryka chyba tylko potwierdza to, że środowisko brydżowe jest jednością, że pomagacie sobie nawzajem i to, że ze sobą czasami rywalizujecie podczas innych zawodów czy mistrzostw, to nie ma znaczenia. Wy tak naprawdę tworzycie jedną wielką brydżową rodzinę.
5: No ja chciałbym tak to widzieć właśnie. To nie jest możliwe, żeby każdy z naszych znajomych brydżystów ze środowiska uczestniczył w takim turnieju w tej konkretnej edycji, bo wiadomo, jednemu nie pasuje termin, dla drugiego barierą będzie odległość i jest szereg innych czynników, które powodują, że to nie jest turniej na 500 par, tylko powiedzmy na 60-70 mówimy o turnieju głównym, ale dlatego go też obudowujemy tym turniejem dla dzieciaków, dla amatorów, żeby każdy znalazł swoje miejsce i chciał w nim zagrać, chciał zobaczyć w nim swój cel i czerpać z niego radość z gry, no i radość z tej możliwości niesienia komuś pomocy. Wydaje mi się, że to jest naprawdę fajny, integrujący czynnik i to jest dzień czy dwa dni, tak jak w naszym przypadku, które powodują, że ci, którzy uczestniczą w tym naszym święcie brydżowym, po prostu czują się lepiej. Ja zawsze powiem szczerze, jak kończymy akcję, mimo że dla mnie ona się nie kończy wraz z rozdaniem nagród w ostatnim turnieju, bo dalej gdzieś tam jeszcze pompujemy troszeczkę te zbiórki w internecie, dalej uruchamiamy jeszcze jakieś licytacje, żeby to na bazie tego efektu turniejowego gdzieś się niosło. No jest takie już poczucie nie tylko ulgi, że to się znowu udało, ale też poczucie takiego czegoś, no, ciężkiego do opisania, że naprawdę to serce rośnie, że jest radość, że jest taka duma i satysfakcja z tego, że w małym oczywiście stopniu, bo nigdy nie będziemy Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy czy inną akcją charytatywną o gigantycznej skali działania, ale że na tą naszą małą mikroskalę Skawiny czy mikroskalę środowiska brydżowego uważam, że to jest coś, co robimy, to jest coś zupełnie super i wyjątkowe.
1: Turniej o uśmiech Patryka i Piotra 9 i 10 maja w hali widowiskowo-sportowej w Skawinie. Obchodzili jubileusz 20-lecia istnienia, w tym roku to ich 21 rok działalności. Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie mieści się przy ulicy Węgierskiej i pomaga na co dzień prawie 40 osobom z niepełnosprawnościami. SDS wciąż czeka na nowy dom, który umożliwi im pomaganie większej liczbie podopiecznych. O tym, na jakim etapie jest inwestycja oraz o historii, mówi prezes Fundacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie Stanisława Szczepaniak.
2: Rzeczywiście półtora roku temu to był etap prac nad tym, by pokryć ten budynek dachem i to już się stało, a nawet więcej, jest już stan surowy zamknięty. To jest duży budynek, 800 metrów, więc to naprawdę było dużym wysiłkiem i ogromnym wyzwaniem. Stało się, budynek już jest zadaszony i zamknięty, więc prace, można powiedzieć, idą pełną parą. A na to drugie pytanie, kiedy ewentualnie, powiem krótko, oby jak najszybciej stało się to, byśmy się mogli tam wprowadzić. Jest to oczekiwanie nie tylko naszej społeczności, ale wszystkich osób zainteresowanych, naszych darczyńców, przyjaciół. Każdy, kto do nas przychodzi, chciałby, byśmy mieli więcej miejsca, to zrozumiałe.
4: Czyli tak naprawdę teraz będą Państwo pracowali nad tym, żeby położyć padele, wykładziny, pomalować ściany, albo na przykład nakleić jakąś ładną tapetę.
2: Do tego etapu jeszcze chyba trochę, dlatego że musimy położyć tam wszystkie takie techniczne rzeczy związane z ogrzewaniem, elektryką, woda i tak dalej, więc to jest jeszcze sporo prac rzeczywiście i trzeba podejść do tego realnie i tak stąpając po ziemi, ale jeśli do tej pory udało nam się ze wsparciem bardzo wielu życzliwych osób doprowadzić do tego momentu, że mamy ten budynek już postawiony, jest stan surowy zamknięty, to kolejny etap po prostu się wkrótce wydarzy.
4: Ten budynek, ten przyszły, ten wasz nowy dom, 800 metrów kwadratowych, to porównując z tym, co mamy obecnie, bo znajdujemy się teraz w tej siedzibie środowiskowego domu samopomocy w Skawinie, to jest chyba bardzo duża przepaść. Także nie tylko powierzchniowo, ale też możliwościami, które ten nowy budynek może wam dać.
2: Tak, przede wszystkim znajdujemy się w budynku na ulicy Węgierskiej. Mamy jeszcze dwa pomieszczenia na ulicy Kolejowej i na Kilińskiego, gdzie są jeszcze trzy inne pracownie. To w tym budynku na Węgierskiej mamy przecież niespełna 200 metrów kwadratowych. A uczestników mamy w tej chwili ponad 36. i kilku oczekujących na liście, ale docelowy budynek będzie przeznaczony od razu dla 50 osób. A jeśli chodzi o standard, to przede wszystkim to, na co wszyscy bardzo czekamy, to dwie rzeczy. Sala teatralna z zapleczem teatralnym, garderobą i rekwizytornią oraz z prawdziwego zdarzenia rehabilitacja, którą mamy tutaj i ta rehabilitacja u nas naprawdę jest na wysokim poziomie, ale tam będą do tego i odpowiednie sprzęty i pomieszczenia. I to jest to, czego rzeczywiście bardzo, bardzo wyczekujemy.
4: Czyli chyba w sferze takich życzeń i marzeń nic się nie zmieniło. W tym roku środowisko w Dom Samopomocy kończy 21 lat. W Stanach Zjednoczonych już byłaby pełnoprawnym obywatelem, bo już pełnoletnim. W ubiegłym roku świętowaliście okrągłe 20-lecie. Jak to było na początku? Czy spodziewała się pani tego, że po tych 20 latach prawdziwym problemem nie będzie to, komu pomagać, w jaki sposób, tylko że nie mamy gdzie, bo jest tego tyle?
2: Tak, to jest słuszne uwaga i dobre spostrzeżenie. 20 lat temu, gdy zaczynaliśmy, to trudno było na samym początku zdobyć zaufanie społeczne i przekonać miejscową ludność, mieszkańców, że to miejsce będzie naprawdę dobrze służyło nie tylko osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, ale także stanie się takim miejscem integracji dla różnych grup społecznych, dla seniorów, młodzieży, dla biznesmenów, dla osób potrzebujących i tych, którzy chcą tę pomoc komuś dać. Na przykład mamy teraz kilku wolontariuszy seniorów, którzy do nas się zwracają. To więc ciekawe różne możliwości, które się urodziły. Ale 20 lat temu, tak jak pan słusznie zauważył, nie było to wcale takie proste i oczywiste. I uczestników było znacznie mniej. Na początku mieliśmy 30 osób, później 35. W tej chwili mamy dotowanych miejsc 36, ale potrzeb jest znacznie więcej. Więc rzeczywiście już po kilku latach działalności wiedzieliśmy, że ten budynek na ulicy Węgierskiej będzie niewystarczający. To właściwie już było widać po pierwszych 5-6 latach działalności. I od tamtego czasu staraliśmy się o większe lokum, rozbudowanie, trochę to trwało, zmieniały się koncepcje, aż w końcu jest ta, o której Państwo już wiedzą, na ulicy Skawińskiej.
4: A pomysł założenia fundacji skąd przyszedł?
2: To nie było tak proste od początku, ponieważ nasz ośrodek działał przez pierwsze lata przy parafii świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza, na terenie, której do dzisiaj się znajdujemy. Ale w 2017 roku postanowiliśmy założyć fundację, by się uniezależnić administracyjnie od parafii. Wtedy jest to dużo łatwiejsze, by pozyskiwać środki, by się rozliczać z nich, by prowadzić osobne konta. To po prostu każdy, kto działa w takiej sferze NGOs, wie, że to jest dużo prościej niż podlegać pod inną fundację czy inny związek, tak jak w tym przypadku. Parafia nadal jest gościnnym gospodarzem i my nieustannie korzystamy po dziś dzień z tej hojności parafii. Mamy możliwość nieodpłatnego korzystania z budynku na ulicy Węgierskiej, również z tego budynku przy ulicy Kolejowej i również przy jadłodajni na Kilińskiego, tam gdzie mamy dwa kolejne pomieszczenia, więc jesteśmy cały czas gościem parafii, aczkolwiek już jesteśmy samodzielną jednostką administracyjną. To była kwestia porządkowa, ale ja tutaj w 2005 roku zostałam zaproszona przez pana Zbyszka Morawskiego do Skawiny po to, by zaopiekować się nowo powstałym wówczas pomysłem powiatu krakowskiego, by na tej białej plamie, czyli którą była Skawina i okolice, stworzyć ośrodek pomocowy dla osób niepełnosprawnych, na który wtedy były środki państwowe, była możliwość stworzenia środowiskowego domu samopomocy, czyli takiej jednostki, która działa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7 do 15 i jest taką dzienną formą wsparcia terapeutycznego, uwaga, dla dorosłych osób niepełnosprawnych, jest bardzo ważne, nie dla dzieci, ponieważ dzieci są zaopiekowane w sposób ustawowy przez szkołę lub inne ośrodki, natomiast dla dorosłych osób rzeczywiście 20 lat temu, podkreślam, to było bardzo trudne.
4: Po tych 20 czy nawet 21 latach można w pewien sposób dokonać jakiegoś podsumowania i gdyby szukać takich największych plusów, jakie się wam udało osiągnąć przez te lata, to byłyby które?
2: Ciężko wybrać, aczkolwiek zawsze podkreślam to od początku, że naszym najważniejszym celem i misją i zadaniem takiego ośrodka, którym my jesteśmy, to pomagać ludziom żyć sensem i kreować ich pozytywny wizerunek w miejscu, w którym mieszkają, by obalać barierę, że osoba niepełnosprawna musi być nieustannym biorcą i osobą, która żyje na czyjś rachunek, na czyjś kredyt, że to jest ta osoba, która wymaga przede wszystkim naszego politowania i wsparcia i opieki. Oczywiście, bardzo często jest tak, że to właśnie my sprawni powinniśmy, jesteśmy za nich odpowiedzialni, ale to właśnie w tym sensie, żeby tworzyć w nich, rozbudzać ciekawość życia, rozbudzać ich talenty, odkrywać i właśnie od tego jesteśmy. Żeby nie tylko dawać ryby, ale dać wędkę. Chcesz coś zrobić w życiu, spróbuj to osiągnąć samodzielnie. Nawet jeżeli to jest coś bardzo małego, ale na przykład to może być po raz pierwszy wyjazd na kręgle, wizyta w kinie, konkurs artystyczny, w którym weźmiesz udział, ale najpierw, by to się mogło stać, potrzebny ci terapeuta, który pomoże ci ten talent odkryć, wspierać i rozwinąć. I właśnie od tego jesteśmy.
4: Bo te 20 lat temu wyobrazić sobie na przykład osobę z zespołem Downa, która pracuje, która na przykład wydaje posiłki, bo coraz częściej się tak dzieje, no wtedy byłoby nie do pomyślenia, a dzisiaj przecież coraz więcej widzimy nawet kampanii reklamowych, które mówią o tym, że to, że ktoś ma niepełnosprawność, nie oznacza, że nie może wykonywać nawet takich prostych zawodów.
2: Tak, to zawody jak najbardziej, proste ze wspomaganiem jak najbardziej, ale powiedzmy, że to jest kolejny krok, tworzenie spółdzielni socjalnych, czy takich zakładów aktywności zawodowej, gdzie te osoby mogą pracować, jest ten krok kolejny, który jest przed nami, oczywiście jest przed, że tak powiem, spektrum naszych rozważań, marzeń, bo o tym też myślimy, ale najpierw te osoby, które po wielu, wielu latach przebywania w domu na przykład, które nie miały żadnych kontaktów społecznych, nawet nie miały kolegów, no przecież to nie jest wcale takie oczywiste, że ktoś zamknięty w czterech ścianach, który ma sam ze sobą problemy, tak po prostu spontanicznie sobie wychodzi, gdzieś tworzy sobie, kreuje swój świat, spędza aktywnie czas wolny. To jest właśnie to od podstaw ta praca, której trzeba pokazywać, uczyć ludzi. 20 lat temu było dużo więcej ograniczeń. Ich teraz już jest znacznie mniej, choć ciągle są. Ale przede wszystkim to, co się podziało przez 20 lat, to pewne mentalne bariery psychologiczne, które ludzie coraz częściej obalają w swoich głowach, widząc właśnie osoby niepełnosprawne, korzystające z publicznej, na przykład strefy rekreacji, idą na basen, korzystają z pociągu, szybkiej kolei, jeżdżą do teatru, pokazują się w filharmonii, wychodzimy do opery, bierzemy udział w różnych innych aktywnościach, koncertach czy w jakichś zawodach sportowych. Wszędzie tam, gdzie może być osoba sprawna, także może być niepełnosprawna. Niekoniecznie musi stawać na podium, ale sam fakt, że chce wyjść z domu, że ubiera koszulkę, że staje w szranki, że śpiewa, że próbuje się z ludźmi integrować, nie wstydząc się swoich deficytów, ale pokazując swoje talenty. I to jest właśnie, wydaje mi się, największa sztuka, by nie skupić się na tym, czego im brak, ale odkryć to, co mają.
4: Tworzycie zwartą grupę. To chyba mogę nazwać rodziną. I przez te 20 lat, no nie wierzę, że ta rodzina się nie zmieniała, że ktoś przychodził, ktoś odchodził i w takiej sytuacji, kiedy współpracujecie ze sobą przez lata i nagle się okazuje, że ktoś po prostu, no wyfruwa stąd. Już go tutaj nie będzie, już tutaj nie wróci. To są pewnie trudne pożegnania, tak zakładam.
2: No tak, zdecydowanie tak jak w rodzinie. Jeżeli jest to decyzja związana z tym, że człowiek przechodzi na kolejny etap rozwoju, staje się samodzielny, dorosły, to tak jak w rodzinie, jeżeli dziecko jest samodzielne i realizuje swoje życie zgodnie z własnym planem, to jest tylko powód do radości. I jeżeli się tak dzieje u nas, to oczywiście bardzo się z tego powodu cieszymy. Ale nie możemy też nikogo zatrzymywać, jeżeli mają inne po prostu potrzeby doświadczania, odejścia. Czasami są osoby, które odchodzą do innych ośrodków, odchodzą do pracy, albo z różnych względów nie mogą brać udziału w ośrodku, w zajęciach terapeutycznych. Chyba najtrudniejsze i najbardziej bolesne jest to wówczas, gdy osoby odchodzą ze względu na pogarszające się stan zdrowia, na co niestety oczywiście nie mamy wpływu, bo bywa i tak, że osoby po prostu, tak jak wszyscy, chorują, czy to choroby towarzyszące są na tyle trudne, że uniemożliwiają pracę. I takie codzienne przychodzenie do ośrodka, no bo to jest wysiłek, ale oczywiście jest to wysiłek słuszny i oczekiwany, bo sam fakt obudzenia się rano, konieczność dokonania toalety, wybrania odpowiedniej odzieży w zależności od pory roku, to już jest naprawdę duży sukces terapeutyczny.
4: Jeżeli... To można nazwać po prostu taką stricte pracą dla podopiecznych.
2: Dokładnie tak jest. To jest jeden z elementów terapii. I proszę mi wierzyć, że nie mówię tego po prostu dlatego, że o czymś tam opowiadam, co sobie wymyśliłam, tylko jestem tego właśnie świadkiem, że wiele osób, które do nas przyszły i przez wiele lat to rodzice czy rodzina nam o tym mówi, że nie poznaje swojego dziecka po pół roku czy po roku, bo ktoś zaczyna być systematyczny, wstaje codziennie, robi rzeczy, których nie robił kiedyś, bo
6: Nie musiał, nie miał mobilizacji. I teraz, proszę Państwa, sztuką jest to, by tutaj było tak atrakcyjnie, tak miło, ale jednocześnie z pewnym poziomem wymagań. To nie tylko tak, że się tutaj daje coś i tylko bierz, ale daje od siebie. Choćby na przykład takim elementem jest to, że osoby sprzątają, tak, gotują, więc robią to samo, co w domu, z dużym na pewno wysiłkiem, bo te pracownie się rotują co 3 miesiące u nas, różne jest ich 6, ale muszą zrobić coś, czego by mi się być może wcale nie chciało zrobić w domu.
4: Czyli Państwa nazwa samopomocy, to się zgadza, to nie jest opieka.
6: Tak jest, ona jest w pełni uzasadniona, samopomocy. Oczywiście takie osoby, które mają pewne ograniczenia i deficyty, robią tylko malutko. Ktoś tam zrobi 3 razy więcej. Ktoś zrobi może niedokładnie i trzeba będzie później po nim poprawić, ale przynajmniej próbował. I to jest jedna z najważniejszych zasad terapii. Według mnie nie wyręczać. Nie wyręczać. Pomóc, wspomóc, oczywiście zabezpieczyć, żeby się ktoś nie poparzył na przykład żelazkiem czy w czasie gotowania, prawda? Ale nie wyręczać, dlatego że wyręczanie jest po prostu wytrącaniem tego minimum sprawczości, które człowiek ma od urodzenia. Cokolwiek może zrobić. Masz chorą lewą rękę, masz zdrową prawą. Nie możesz chodzić, ale możesz mówić, więc możesz na przykład z kimś porozmawiać albo o czymś opowiedzieć. Więc szukajmy tego, co można, nie skupiając się na tym, czego nie ma.
4: A tak jak pani obserwuje, to czy te osoby są świadome, czy one osiągają jakiś progres, czy nie? Czy one też same od siebie, mówię tu oczywiście o podopiecznych, czy oni sami sobie też narzucają pewne ramy, czy zawieszają poprzeczkę na jakimś danym poziomie, że skoro na przykład nie byłem w stanie do tej pory zawiązać sobie buta, to przez najbliższy tydzień czy dwa będę codziennie po kilka godzin ćwiczył po prostu wiązanie, żeby a. wzmocnić swoje palce, bo może mam nie do końca sprawne, no i b. móc po prostu funkcjonować, jak powiedział

0: rzeczy robić, to my ich po prostu nie robimy. Nawiązał tutaj pan do wiązania butów, przepraszam za takie przejęzyczenie, ale jeżeli się rzeczywiście komuś nie uda posiąść tej umiejętności, to też nie ma sensu zatrzymywać się na tym, by robić z tego jakiś dramat, tylko dzisiaj współcześnie można kupić buty na rzepy i da się rozwiązać ten problem. Ale proszę mi wierzyć, dla osób, które są chorujące psychicznie, które mają niepełnosprawność intelektualną i nie są świadome na przykład swojego stanu, osoba z boku może powiedzieć: to jest biedny człowiek, on tego nie ma, tamtego nie ma, tego nie osiągnie. Ale przecież my patrzymy przez tę osobę wówczas przez własny pryzmat. Przecież my nie wiemy, czy ta osoba właśnie w tym swojej sytuacji, w tym ciele, w tym momencie życia, którym jest, ona jest po prostu szczęśliwa, jaka jest. I nie musi być koniecznie szczęśliwa tylko wtedy, kiedy będzie miała to, co my mamy. Więc to jest taka pewna pułapka, że patrzymy my sprawni na nich przez pryzmat własnej osoby, własnych możliwości czy własnych pragnień. Wcale tak nie musi być. Ale proszę mi wierzyć, że to, co najbardziej cieszy i to, co najbardziej widać, jeżeli to może być mierzalna jest, to jest poczucie szczęścia, radości, korzystania z tego życia, że małe rzeczy cieszą. Może to, że ktoś może pojechać na kręgle, kiedy tylko sobie chcesz pojechać na kręgle, nie jest niczym nadzwyczajnym, ale gdy Zbyszek wczoraj pierwszy raz, osoba na wózku inwalidzkim z porażeniem, była na kręglach, bo go zabrali przyjaciele i terapeuci, to jest niesłychanie po prostu rozwojowe również. Przełamywanie także barier mentalnych, że jest coś nieosiągalne, jest osiągalne. Trzeba po prostu chcieć.
1: Jeśli chcecie dołożyć cegiełkę do działalności Skawińskiego SDS-u, to po więcej informacji odsyłam na stronę stacjanaszdom.pl. Techniki nauki, szybkiego czytania, a przede wszystkim nauka pewności siebie. To wszystko dzieciaki mogą posiąść na zajęciach Akademii Nauki i Fundacji Wyobraź Sobie. Szybko zmieniająca się rzeczywistość, także poprzez technologię, wymaga odpowiedniego przystosowania naszego mózgu do pracy, podkreśla Katarzyna Szybisty i wyjaśnia, czym jest Akademia Nauki.
2: Akademia Nauki, kochani, to są zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży, w których troszeczkę uczymy, jak się uczyć, ale robimy to wszystko poprzez po prostu zabawę. To są techniki pamięciowe, to są techniki szybkiego czytania, techniki relaksacyjne, bo aby mózg nam funkcjonował, aby zapamiętał treści, to nie może pracować w tak zwanym trybie gadzim, bo wtedy nie ma zdolności zapamiętywania ani sięgania do pamięci. Czyli na przykład, kiedy dzieci w szkole słyszą magiczne proszę wyjąć karteczki, to często się tak zestresują, że mimo wszystko, że one dzień wcześniej czytały na ten temat, nie mogą sobie niczego przypomnieć.
3: Albo i nie czytały.
2: Pewnie tak, ale nawet mózg pamięta wszystko, co zobaczy, usłyszy, poczuje, tylko musimy wiedzieć, jak sięgnąć do jego pamięci. Jeżeli jesteśmy w stresie, nie mamy takiej zdolności. Wtedy nieraz proste techniki 5-sekundowe, 10-sekundowe, 30 pozwalają nam wyjść z tego trybu, by sięgnąć do całego zasobu naszego mózgu. Więc tego też tutaj uczymy dzieci, ale uczymy je poprzez zabawę. Trenujemy oko, aby dobrze widziało tekst czytany, nie zatrzymywało się, tak zwana fiksacja oka, czyli ułatwiamy to uczenie się, aby nauka nie była koszmarem, tylko przyjemnością, ale my tutaj tak naprawdę przeżywamy przygody, bo programy w Akademii Nauki mamy już od 3 roku życia, czyli przedszkolaczki mają swoje programy, pierwsza klasa ma swój, druga klasa ma 3., 4., 5., 6., 7., 8., aż do 1. liceum.
3: Wiemy, że mamy dosyć dużą wiedzę już na temat tego, jak w ogóle pracuje ludzki mózg, no i przede wszystkim mózg dzieci, no bo dawniej to nauczanie w szkołach zupełnie inaczej wyglądało. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej, ale mam wrażenie, że jeszcze wiele rzeczy można by było poprawić. No sam wiem z własnego doświadczenia, bo umówmy się, że niedawno tę szkołę kończyłem, jakby nie było. Ale czy państwo uczą tak naprawdę zupełnie czegoś innego, czego jest w szkole? Bo nie przypominam sobie, żeby tam uczyć skojarzeniowej, hasłowej i dopiero kiedy synapsy to wszystko połączą, to wtedy wypluwa mi odpowiednią definicję.
2: Tak, tutaj dużo pracujemy nad różnymi technikami, które wspierają mózg. Także nad koncentracją. Bo koncentracja, jeżeli nie jestem skoncentrowany, to też nie mogę skojarzyć wątków, faktów. Natomiast nieraz proste ćwiczenie nam to ułatwia. Ale na przykład mamy także pracę nad poczuciem własnej wartości. Bo jeżeli wiem, że mogę, że dam radę, to podejmuję próby i faktycznie osiągam sukces. Mózg rozwija się nawet wtedy, jeżeli podejmę próbę, która się nie uda. Bo próbuje, bo myśli, bo kombinuje. W momencie, kiedy nie podejmuję próby, no nic w mózgu ciekawego się nie dzieje. Każda próba powoduje to, że tworzą się nowe połączenia neuronowe i stajemy się mądrzejsi, więcej rzeczy rozumiemy, potrafimy przyspieszyć pracę naszego mózgu. Ale, tak jak wspomniałam już wcześniej, tutaj dzieciaki, to nie jest tak, że przychodzą i się uczą, siedzą nad książkami. Broń Boże. Boże, my tak naprawdę się bawimy. Każdy program dla każdej grupy wiekowej jest

0: historią. To jest jakaś przygoda, gdzie dzieci lądują na jakiejś wyspie, znajdują jakieś skrzynie albo jakieś wiadomości, co zajęcia są jakby w innym miejscu. To wszystko jest w formie jakby takiej gry, zabawy. Nieraz chyba nie są do końca świadome tego, że się uczą. W tym właśnie momencie zawsze odnajdują jakiś list, w którym kryje się zagadka. Muszą wykonać samodzielnie eksperyment albo zobaczyć, jak trener wykonuje ten eksperyment, bo takie poważniejsze tutaj z takimi już chemicznymi składnikami, to wiadomo, że tylko osoba dorosła. Ale nieraz są takie eksperymenty, które mogą samodzielnie wykonać nasi podopieczni. Pobudzamy ciekawość, chęć zdobywania wiedzy, wszystko poprzez zabawę, ale przede wszystkim dbamy o to, aby to poczucie własnej wartości też nam wzrastało, aby dzieci też z tą sferą emocjonalną czuły się dobrze, bo wtedy i te sytuacje szkolne i uczenia się w domu czy w szkole poprawiają nam się.
1: Czyli czy można to podsumować takim stwierdzeniem, że trochę tutaj Państwo w Akademii Nauki prowadzicie coaching mentalny dla dzieci?
0: Myślę, że tak, że troszeczkę możemy tak to nazwać. To jest naprawdę świetny projekt, świetne zajęcia, które ułatwiają naprawdę pracę dzieciakom. Ja mogę podać tylko taki przykład, że na przykład w zeszłym roku mieliśmy grupę pierwszoklasistów. Przyszły dzieciaczki nieczytające, a prawie wszystkie skończyły zajęcia czytając powyżej 100 słów na minutę. To w tym wieku jest naprawdę fajnym wynikiem. I co lepsze, to dzieciaki prosiły, żebyśmy zrobili kolejny sprawdzian czytania, czy pomiar czytania, czy na przykład jeszcze mam takie zajęcia, gdzie sumujemy oczka w kościach takich do gry, ale dzieci je widzą dosłownie przez ułamek sekundy. I tutaj nawet te maluchy dochodziły do wyniku, że sumowały 6 kostek jednocześnie. I co lepiej, same chciały to robić. Więc to w tym wszystkim jest najfajniejsze. Oczywiście zdobywamy różne punkty, naklejki, kosmokredyty i tym podobne rzeczy. Zajęcia naprawdę sprawiają dużo frajdy i dzieciakom, ale także chyba i nam, trenerom.
1: Są wzrokowcy, są słuchowcy. Czy to faktycznie ma znaczenie, czy to jest tylko mrzonka?
0: To ma znaczenie. To ma znaczenie i tego wszystkiego dowiadujemy się na zajęciach. Ja też nie mogę zdradzać tych wszystkich tajników naszych, ale powiem tak, że zajęcia szczególnie dla młodzieży tej ósme klasy, siódme, czy nawet pierwsza klasa liceum, to tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ oni mają dużo zajęć także z psychologii, aby właśnie zrozumieli pracę swojego mózgu, typu dlaczego łatwiej mi się zapamiętuje, kiedy coś mam w ręce, czymś pstrykam, coś naciskam, dlaczego ktoś lepiej zapamiętuje, kiedy chodzi. Ja sama jestem taką osobą, ilekroć rozmawiam przez telefon w ważniejszych tematach, to muszę krążyć, więc koleżanki tutaj w pracy śmieją się ze mnie, że jak mam jakieś ważniejsze tematy, to ja zawsze chodzę, bo wtedy mój mózg lepiej pracuje, lepiej koncentruje się, kojarzy, kreatywność jakby moja przyspiesza w tym momencie i wiele osób tak ma, więc my pokazujemy tym młodym, to, że on potrzebuje ruszać nogą, to nie znaczy, że z nim jest coś nie tak, tylko widocznie jego mózg tego potrzebuje. Mamy różne aspekty, w których pracujemy. Jednym pomaga, jedni bardziej słuchają, inni bardziej potrzebują się ruszać, żeby zapamiętywać. To jest fajny przykład, kiedyś usłyszałam, gdyby do sali wszedł nauczyciel, rozdał dzieciom różne instrumenty. Flety, gitary, skrzypce, bębenki i nagle powiedział, proszę uderzyć w struny, no to ten, kto dostał bębenek, nie dał rady, by tego zrobić. Ale to nie znaczy, że on tego nie potrafi, on po prostu ma inny instrument. I myślę, że to jest taka wiążąca rzecz i bardzo, bardzo ważna. Poczucie tej właśnie wartości, zrozumienie pracy naszego mózgu. O, młode osoby, no, nastolatkowie, często budzą się rano i są bardzo zmęczeni, a przespali całą noc. Często to zależy od hormonów ich mózgu. Oni też to muszą zrozumieć, że to nie jest z nimi coś nie tak, tylko muszą inaczej zacząć funkcjonować, bo zmieniają się hormony w ich organizmie, zmieniają swoje proporcje i to się po prostu u nich wszystko zmienia. I to nie znaczy, że z nimi jest coś nie tak, to jest naturalne, natomiast muszą się nauczyć w tym funkcjonować inaczej.
2: Dziś znany jako siedziba Muzeum Regionalnego, choć w przeszłości pełnił także inne funkcje. Dwór Ludwikowskich, którego historia sięga kilku wieków, stoi niemal w centrum Skawiny. Tu warto podkreślić, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu był tak naprawdę poza miastem. Więcej na temat Dworu Ludwikowskich opowiedzą pracownicy muzeum.
3: Małgorzata Skop, pracownik Muzeum Regionalnego w Skawinie. Jeden z rycerzy Jana III Sobieskiego, Piotr Ludwikowski, po odsieczy wiedeńskiej osadził się w Skawinie. osiadł w Skawinie i tutaj jego ród przez trzy wieki pełnił ważne funkcje, byli po prostu burmistrzami za ich władania, miasto się prężnie rozwijało.
1: Piotr Ludwikowski nie otrzymał tej ziemi, tylko po prostu się tutaj osiedlił.
3: Nie ma takiej informacji, żeby dostał tą ziemię, po prostu są informacje, że osiedlił się w Skawinie.
1: I na tyle mu się spodobało, że potem tutaj został. Kolejne rzeczy, które tutaj miały miejsce, no to oczywiście samo powstanie dworu. Dwór już sam w sobie powstał trochę później, ponieważ to już było dzieło potomków Piotra Ludwikowskiego i tu już mówimy o początkach XX wieku.
3: Tak, dokładnie. Dwór został wybudowany w 1925 roku, czyli w tym roku przypada stulecie tego dworu.
1: Teraz mieści się tutaj m.in. Muzeum Regionalne, mamy tutaj Bibliotekę Pedagogiczną, natomiast no to nie było tak, że wyłącznie te instytucje były w dworze Ludwikowskich. Wróćmy na chwilę do tego, co się działo w latach ubiegłych. Mówimy tutaj bardziej o perspektywie, powiedzmy, około 100 lat, kiedy ten dwór istnieje, no bo w zasadzie można powiedzieć, że no w tym roku to jest stulecie tego miejsca. A co było wcześniej tutaj?
3: Wcześniej był dom wypoczynkowy. Z tego, co pamiętam, była też przychodnia. Była siedziba Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. Była też biblioteka publiczna. No i tak jak pan wspomniał, w tej chwili jest Muzeum Regionalne, Biblioteka Pedagogiczna i odbywają się też zajęcia Centrum Kultury i Sportu. Dzieci przychodzą tu na zajęcia plastyczne, no i nie tylko.
1: Ten czas już okołowojenny, czyli mówimy tutaj o II wojnie światowej, to było tak, że państwo Ludwikowcy, już ci potomkowie Piotra Ludwikowskiego tutaj byli. Oni przez tę wojnę tutaj zostali.
3: Tak, dokładnie. W czasie wojny potomkowie byli tutaj w dworze. Po II wojnie światowej ten budynek Ludwik Ludwikowski sprzedał miastu.
1: To był ten czas, gdzie wiele tych majątków, szczególnie ludzi o rodowodzie szlacheckim i nie tylko, po prostu przechodziły w ręce państwa siłą. Tutaj tak nie było. Tu doszło do regularnej transakcji. Państwo sprzedali ten budynek miastu i koniec, kropka.
3: Dokładnie. Nie znam dziejów tej transakcji, jak to wyglądało. Z zapisów, które znalazłam, wynika, że Ludwik Ludwikowski sprzedał dwór miastu. Na jakich zasadach to się odbywało, nie mam informacji.
1: To mogło być tak, że trochę przewidział wypadki i sprzedał na zaś?
3: Nie mam pojęcia, nie mnie to oceniać.
1: Natomiast już po II wojnie, kiedy ten budynek został sprzedany, miasto, to już pani wspomniała, trochę tutaj się działo, bo między innymi właśnie, czy to była przychodnia, czy to był dom wypoczynkowy. Teraz mamy Muzeum Regionalne. Od kiedy ono tutaj jest?
3: Muzeum Regionalne powstało w 2010 roku, 1 kwietnia.
1: W Prima Aprilis.
3: Dokładnie.
1: Ale to nie był żart.
3: To nie był żart. Muzeum istnieje do dzisiejszego dnia i jak pan widzi, ma się dobrze.
1: Dwór Ludwikowskich ogólnie to jest miejsce, w którym w przeciągu tych 100 lat, czy to był dom turysty, czy to była przychodnia, tutaj było naprawdę dużo takich aktywności, które no, dzisiaj mogłyby się wydawać, że no ale jak, no to dzisiaj jest muzeum, biblioteka pedagogiczna, dzieci z Centrum Kultury i Sportu tu przychodzą się bawić, trochę się zmieniło.
4: Jadwiga Pierzchała, dyrektor muzeum. Tak, zmieniło się dużo, tym bardziej, że tutaj z opowieści właściwie wiem właśnie, że tutaj znajdowały się różne miejsca, czyli tak jak Dom Kultury, który też, nawiasem mówiąc, wcześniej był w Sokole, prawda? Dopiero w 1992 został przeniesiony, powstał jako Centrum Kultury i Sportu, a wcześniej był to właśnie Dom Kultury. Natomiast tutaj była i przychodnia, tutaj też mieściło się Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło i to oni byli tak jak gdyby inicjatorami tego, że utworzono właściwie to muzeum tutaj regionalne. Część zbiorów Towarzystwo Przyjaciół Skawiny przekazało do obecnego muzeum, a część po prostu mają u siebie tam nasz Wielki Wigur w swojej siedzibie. Stało to też przydzielona, też część została Bibliotece Pedagogicznej, później też Centrum Kultury i Sportu, więc tutaj tak jak gdyby tak jeden budynek, ale trzy różne instytucje tak naprawdę. Wcześniej była tutaj Biblioteka Publiczna, która z kolei już przeniosła się do budynku dworca. Więc tutaj ta kultura tak jak gdyby dalej rozwija się, prawda? Tutaj w Centrum Kultury i Sportu prowadzi zajęcia dla dzieci, ale też zajęcia prowadzi Biblioteka Pedagogiczna i Muzeum Regionalne, czyli tak jak gdyby to wszystko się tak całościowo zespala.
1: No właśnie, a propos tego, co się w Muzeum Regionalnym dzieje, bo to, że jest tutaj muzeum, to, że możemy tutaj zobaczyć, tu mogę nawet zerknąć, stroje skawińskie, które można to było zobaczyć jeszcze wiele, wiele lat temu, czy na przykład narzędzia narzędzia, których dawniej ludzie używali. Nawet lokówkę tam znalazłem starą, która dzisiaj wygląda po prostu jak zwykły pogrzebacz, a to tak naprawdę służyło do kręcenia loków.
3: Myślę, że tutaj możemy dużo takich ciekawych narzędzi, sprzętów zobaczyć. Nasze muzeum, tak jak wskazuje sama nazwa, regionalne, mamy sprzęty i tak jak pan wspomniał, stroje z naszego regionu. Można zobaczyć, jak pracowali nasi przodkowie, jak się ubierali. Mamy też wystawy czasowe, mamy zajęcia z dziećmi, także trochę się dzieje.
1: Te stroje, one na ile są skawińskie, a na ile one są małopolskie?
3: Te stroje, które tutaj mamy, to są typowe stroje skawińskie, odtworzone z zapisków, wzorów, które znaleźliśmy w Muzeum Etnograficznym.
1: No i pewnie zdjęcia.
3: Tak, zdjęcia też. Takim przykładem jest suknia ślubna, które zachowało się tylko jedno, jedyne zdjęcie w Muzeum Etnograficznym i z tego zdjęcia w 2014 roku odtworzyliśmy suknię ślubną z początku XX wieku.
1: No właśnie, odtworzyliśmy, to jest to słowo klucz, bo pewnie ciężko jest znaleźć oryginalne nie tylko stroje, ubrania, ale w ogóle wszystkie możliwe pamiątki sprzed kilkudziesięciu, czy nawet może większego okresu, no bo siłą rzeczy pewne rzeczy przez niektórych są najzwyczajniej w świecie wyrzucane, albo ktoś o nich zapomina i no one niszczeją, no i potem już nie są za bardzo do pokazania tutaj w przestrzeni muzeum.
3: To są materiały. Z biegiem czasu one niszczeją i są już, tak jak pan wspomniał, nie do pokazania. Ale no, możemy je odtworzyć i pokazać tak, jak wyglądały kiedyś.
1: A jeżeli chodzi o państwa działalność, to w jaki sposób państwo docieracie do tych eksponatów? Wiadomo, że czasami trzeba po prostu zapytać kogoś, swoich znajomych, ich rodziców, dziadków, ktokolwiek jeszcze żyje, czy coś ewentualnie posiada. Z drugiej strony to, co pani mówiła, wizyty w innych muzeach i poszukiwanie tych śladów. Więc na czym to polega? To jest tak, że państwo mają pomysł, że chcielibyśmy coś pokazać, co jest związanego z regionem, no i przystępujemy do poszukiwań?
3: Za poprzedniego dyrektora to muzeum powstało tak, jak było pozyskiwanie od ludzi. Ludzie przynosili sami, czy jeździliśmy do Muzeum Etnograficznego i szukaliśmy rzeczy, które były związane typowo tutaj ze Skawiną. Jak pan może zauważyć, gorset skawinianki jest gładki, nie jest haftowany tak jak w Krakowie czy w okolicznych wioskach. Skawinianki chciały się wyróżniać i gorset jest niehaftowany. Za to, co jest ciekawe, jest dwustronny. Z jednej strony jest zielony, taki ciemnozielony, z drugiej strony jest szafirowy. I to jest taki typowy strój skawiński.
1: No tak, ale skoro mamy tutaj do czynienia z miejscowością wtedy, miastem pod Krakowem, no to pewnie łatwiej było w Krakowie dostać pewne materiały, a niekoniecznie tutaj na miejscu. Szyło się z czego popadło?
3: Były określone kolory i tylko w takich kolorach, co jest też ciekawe tutaj z naszego rejonu, haftowały tylko w dwóch kolorach, kolorem czerwonym i białym. Nie było kolorowych haftów, były tylko te dwa kolory.
1: A właśnie jeszcze, co do dzisiejszej działalności muzeum, to co państwo pokazujecie. To jest nie tylko to, co było dawniej, ale to też jest czasami to, co jest teraźniejsze, czyli na przykład wystawy czasowe, albo różnego rodzaju inne przedsięwzięcia, jak nie wiem, zapraszamy na przykład młodzież, chodźcie, zobaczcie, co mamy, tak? One też, te dzieci pewnie chłoną tę wiedzę i chociaż mają trochę wyobrażenia tego, jak się żyło dawniej, a niekoniecznie dzisiaj. Idę do sklepu, kupuję co chcę, a wszystko mam pod kciukiem, ponieważ mam przy sobie smartfona.
3: No, dzieci bardzo chętnie uczestniczą w naszych zajęciach. Dzieci mogą zrobić same skrzynię posagową, co też było tutaj charakterystyczne dla naszego rejonu. Mamy swój wzór skrzyni i dzieci na tych zajęciach robią sobie, najpierw projektują grafikę, oczywiście w kolorach i wzorach, jakie mamy tutaj, rozety, bawole, oczy, wszystko ma się znaleźć na tej skrzyni. To jest taka miniaturka skrzyni zrobiona z Bristolu i na koniec zajęć każde dziecko wychodzi ze swoją pomalowaną skrzynią skawińską.
1: Jeszcze chciałem dopytać jedną rzecz a propos tego miejsca, czyli Dworu Ludwikowskich. Czy on zawsze wyglądał tak, jak widzimy go dzisiaj?
3: Oczywiście bryła została taka sama. Nie mamy już tarasu, który był przed budynkiem. dworkiem i schodów, szerokich schodów i wejście było centralnie od ulicy na środku. W tej chwili to zostały, schody zostały zburzone, taras został zburzony i wejście jest tylko z boku.
1: Co do obejścia, to co się dzieje wokół, no dzisiaj tak naprawdę no to mamy kawałek parkingu, pomieszczenia gospodarcze na zewnątrz, no i w zasadzie tutaj już od razu jest przystanek autobusowy. To chyba też trochę było inaczej niż jest teraz. Może było dawniej więcej zieleni, no skoro dawniej ktoś tutaj mieszkał, no to raczej ogród tutaj prowadził.
3: Na pewno prowadził ogród, ale Skawina zupełnie inaczej wyglądała. To już były, dwór ludwikowski mieścił się już na obrzeżach Skawiny. Skawina była małym miasteczkiem, rynek i kilka domów naokoło rynku.
1: A umówmy się, to jest odległość kilkuset metrów do samego rynku stąd.
3: Tak, tutaj niedaleko były stawy, tak jak już mamy rozbudowane, czy przychodnie, czy Small Park. Tam już były po prostu łąki. Na Skawince był młyn, były tutaj, jak jest stacja kolejowa, też były takie jakby bagna, także to już było poza Skawiną.
1: Czyli tak naprawdę trochę dwór ludwikowskich został wchłonięty przez to, co jest dzisiaj w Skawinie, jak ona dzisiaj wygląda.
3: Dokładnie, przecież przemysł się rozbudował, powstały zakłady na początku XX wieku, Skawina prężnie się rozwinęła, więc w tej chwili jesteśmy, że tak powiem, w środku miasta.
4: Generalnie ta historia rozpoczęła się faktycznie w XVII wieku, kiedy on tutaj się osiedlił, no i rozpoczął tutaj taką działalność dość szeroką. Bardzo szybko dorobili się majątku, no ale też był takim człowiekiem bardzo otwartym społecznie, czyli zasłużyli sobie tak na taki szacunek tutaj tych okolicznych ludzi mieszkających.
1: Co, umówmy się, że na XVII wiek to jest dosyć niecodzienna praktyka.
4: Dokładnie, dokładnie. I to z biegiem czasu, czyli potem kolejni potomkowie rodu, czyli tam był chyba Mikołaj, Seweryn, Stanisław, czyli XVIII, XIX, początek XX wieku, oni tutaj pełnili funkcję burmistrzów. Potem Ludwikowski po wojnie sprzedał ten budynek, przekazał go miastu.
1: To miejsce jako scheda po Ludwikowskich, to jest, tak można określić, duża historia Skawiny, bo to nie jest tak, że tylko Ludwikowscy tutaj byli.
4: No bardzo dużo, myślę, bo to jak tak byśmy patrzyli w czasoprzestrzeni, no to zaczyna się okres XVIII wieku, a dzisiaj mamy XXI i nadal coś się tutaj dzieje, tak? Czyli trwa i przypuszczam, że kolejne lata też będzie trwało.
1: No i muzeum pewnie też tu będzie.
4: Tego nie wiemy. Plany są różne, ale jak wiadomo, wszystko się o pieniądze rozbija, no bo to są dość spore koszty, w związku z tym kiedyś tam w zamyśle było, że muzeum zostanie przeniesione do ratusza, ale czy to będzie realne, to nie, chyba nie za mnie już.
1: To, że to miejsce jest wyremontowane, to, że to nie przypomina opuszczonego dworu z, nie wiem, z okresu międzywojnia czy z po II wojny światowej, tylko, że no to jest tak naprawdę nowoczesny budynek, który służy edukacji, służy kultywowaniu historii, no i także jest miejscem, gdzie na przykład dzieci po prostu sobie tu przychodzą i malują, a także jest przestrzenią wystawienniczą dla różnego rodzaju grup aktywności plastycznej, że tak powiem.
4: Myślę, że to też chodzi o to, że władze miasta zwracają na to uwagę i po prostu przekazują te finanse na to, że ten budynek nie upadł, nie rozsypał się, tylko po prostu on jest wykorzystany i jest to takie dobro kultury, bym rzekła, tutaj w Skawinie, prawda?
1: A czy są jakieś możliwości rozbudowy tego miejsca? No bo jeżeli spojrzymy sobie z zewnątrz, no to jest ta przestrzeń takiego, powiedziałbym, quasi parkingu, do tego jeszcze jakieś pomieszczenia gospodarcze, więc jeżeli państwo mają też swoją część, biblioteka ma swoją część, no i Centrum Kultury i Sportu także tutaj troszeczkę miejsca zajmuje, no to czy jest szansa, że to miejsce będzie się rozrastało? A może już gdzieś tak w sferze marzeń i planów to Dwór Ludwikowskich zostanie przeznaczony w przyszłości na zupełnie inne cele, a muzeum regionalne czy biblioteka pedagogiczna znajdą sobie miejsce na przykład w jakimś nowoczesnym kompleksie gdzieś wybudowanym, no już pewnie nie w centrum Skawiny, bo raczej nie ma na to miejsca, ale gdzieś może na obrzeżach takich w miarę łatwo dostępnych.
4: Powiem tak, że w sferze marzeń to byłoby, żeby cały budynek był własnością muzeum regionalnego i żebyśmy mieli tyle sal ekspozycyjnych, co cały budynek ma. Natomiast jeśli chodzi o jakąś rozbudowę, no to raczej nie jest możliwa, dlatego że budynek objęty jest opieką konserwatora, tak, zabytków, więc tutaj wszystko wymaga zgody. Nie możemy sami tutaj niczego robić bez zgody konserwatorów.
1: Nawet ścian pomalować w środku.
4: Generalnie tak. Jeśli byśmy chcieli na przykład kolorystykę zmienić, prawda, czy coś takiego, to czy jakiekolwiek przebudowy, czy rozbudowy, to wszystko musimy mieć zgodę konserwatora. Natomiast taką administracyjną opiekę nad budynkiem pełni dyrektor Centrum Kultury i Sportu.
2: Więcej na temat działalności Muzeum Regionalnego dowiecie się m.in. z jego facebookowego profilu. A w tym wydaniu magazynu to wszystko. Brian Bednarczyk, bardzo dziękuję.

0: SK2. Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Za nami kolejny protest przeciwników budowy trasy S7 z Krakowa do Myślenic. Protestujący z Krakowa, a także gmin Siepraw, Świątniki Górne i Wieliczka blokowali w czwartek zjazd z A4 na węźle łagiewnickim do Krakowa. Druga część protestu odbyła się na węźle Opatkowice. Mieszkańcy miejscowości, przez które może przebiegać S7, boją się wysiedleń.
2: Zapraszamy na pasy.
3: Piotr Cygan, Komitet Południe Krakowa przeciw S7. Problem wynika z faktu, że teren południa Krakowa został bardzo mocno zainwestowany. Politycy i generalna dyrekcja nie informowali zarówno społeczeństwa, jak i władz samorządowych o planach budowy nowego odcinka drogi przez tereny południa Krakowa. W związku z tym mieszkańcy Krakowa, chcąc osiedlać się na tych terenach, masowo występowali o pozwolenia na budowę, a gminy sporządzały plany zagospodarowania po to, żeby te pozwolenia na budowę wydawać. Finał jest taki, że brak informacji o tej drodze spowodował zabudowanie tego terenu, a teraz wysiedlanie tych ludzi pod nową drogę jest po prostu barbarzyństwem. W związku z tym nie da się południem Krakowa tej drogi przeprowadzić i nasze protesty zmierzają ku temu, żeby zwrócić uwagę zarówno polityków, decydentów, jak i też generalnej dyrekcji, że takimi rozwiązaniami jak zaproponowany zespół, który jest w naszej ocenie rozwiązaniem fasadowym, nie da się znaleźć nowych wariantów, nowych przebiegów. A te nowe przebiegi powinny iść szeroko od Krakowa, na terenach, które nie są tak mocno zainwestowane jak południe.
4: Jesteśmy mieszkańcami gminy Siepraw, gdzie zaprojektowano budowę właśnie drogi S7, jak i łącznika BDI. Jako mieszkańcy gminy stanowczo się tym nie zgadzamy, gdyż jesteśmy najmniejszą gminą powiatu myślenickiego, jedną z najmniejszych gmin Małopolski. Gęsto zaludnioną, jest wielopokojowe domy, wiele domów. Nigdy nie było żadnej rezerwy w naszym rejonie, w Sieprawiu, pod taką budowę. Zostaliśmy w listopadzie, to jest koszmar, co się dzieje i protestujemy, będziemy protestować. Nie ma zgody na tą drogę. To jest opóźniona inwestycja o 20 lat. Teraz, kiedy jest tyle domów, rodzin tam, które mieszkają, osiedla, domki, nie można budować drogi. To jest po prostu nie kosztem, tak ogromnym kosztem ludzkim.
5: Walczymy dla siebie i dla sąsiadów. Dla mojego dziecka, które protestuje od 5 lat, aby jego dom był bezpieczny.
6: Jeden z wariantów zakłada wyburzenie 1/4 Świątnik Górnych i zbudowanie w tym miejscu parkingu, miejsca obsługi podróżnych. To jest po prostu skandal.
7: I uważa pan, że takie formy protestu są jak najbardziej zasadne i takie, które mogą być najskuteczniejsze?
6: Uważam, że nie. Skuteczniejszy byłby protest w Warszawie i palenie opon pod Sejmem albo ministerstwem.
8: Chcemy udowodnić, nikt nas nie chce słuchać, generalna, i chcemy udowodnić, że jeżeli się miasto zakorkuje, niech zobaczą, jak naprawdę będzie wyglądała S7, jeżeli będzie przebiegać przez Kraków.
7: Mamy kilka wariantów branych pod uwagę, to tak naprawdę chyba każda gmina będzie przeciw.
8: Żaden nam nie odpowiada. Żaden.
7: I sądzi pani, że takie formy protestu mogą rzeczywiście wpłynąć na decyzję?
8: Mogą coś nam dać. Liczymy na to.
3: W zasadzie wszystkie warianty, które wychodzą na odcinku między węzłem Skawina a węzełem Bieżanów, ingerują w bardzo gęsto zaludnione tereny południa Krakowa. To jest bezprecedensowa inwestycja generalnej dyrekcji po terenie właśnie mocno zainwestowanym i taka inwestycja będzie rodziła protesty. Jeśli nie znajdzie się innych rozwiązań, tak jak powiedziałem, omijających szeroko Kraków i te tereny, to będziemy protestować do skutku i protesty będą narastać. Będą coraz bardziej uciążliwe zarówno dla ludzi, którzy tranzytem będą się przemieszczać do Zakopanego, jak i też mieszkańcom, którzy korzystając z południowej obwodnicy Krakowa, przemieszczają się w ramach miasta.
1: A przy węźle łagiewnickim był Brian Bednarczyk. Przez rok nie zrobiono wiele, mówi brat zamordowanego w Krakowie doktora Tomasza Soleckiego, Rafał Solecki. 29 kwietnia minął rok od tragicznych wydarzeń w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Wciąż istnieją luki w prawie, mówił Rafał Solecki na spotkaniu Okręgowej Izby Lekarskiej.
9: Minął rok. Niestety moje odczucia są takie, że wbrew temu tutaj panem przedstawiam, nie zrobiono wiele. To, o czym tutaj wspomnieliście przed chwilką, chociażby to, że lekarz w gabinecie prywatnym nie jest funkcjonariuszem państwowym. Czyli na przykład pracujący w szpitalu z zakonem nefrologów, ale na kontrakcie. Będę zaatakowany w poradni, to nie obowiązuje. Ja nie jestem funkcjonariuszem państwowym, mimo że udzielam porady w ramach NFZ.
10: Co tak naprawdę się zmieniło i co może się jeszcze zmienić, żeby ci, którzy niosą pomoc, też to bezpieczeństwo czuli?
11: Dzień dobry, Marzena Ksel-Teleśnicka, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Po pierwsze zmieniła się świadomość, bo do wielu medyków dotarło, że miejsce, w którym udzielają świadczeń zdrowotnych, niekoniecznie jest najbezpieczniejszym na świecie. Część i społeczeństwa, i medyków nie miała tej świadomości, a przecież bezpieczny medyk to jest bezpieczny pacjent, któremu się udziela świadczeń. To jest w końcu bezpieczne środowisko, w których tych świadczeń powinno być udzielane. Przygotowaliśmy zasady, które powinny zostać wdrożone, począwszy od tego, by zacząć wreszcie wprowadzić system monitorowania tego typu przypadków agresywnych. Bo jeśli się nie będzie monitorowało, gdzie, kiedy, w jakich momentach tego typu zdarzenia mają miejsce, to nie będziemy potrafili im zapobiegać, bo nie będziemy wiedzieć, co zrobić i gdzie to wprowadzić. Więc system monitorowania wydaje się być pierwszym warunkiem do tego, by cokolwiek się zmieniło. Zasady tego, w jaki sposób udzielać świadczeń zdrowotnych osobom na przykład, które są zaburzone psychicznie, czy osobom takie, które są pod wpływem środków psychoaktywnych, włączając w to alkohol. To najczęstszy przypadek agresji na przykład na szpitalnych oddziałach ratunkowych.
2: Jakub Lickiewicz, Kolegium Medicum UJ. No niestety dalej mamy jeszcze dużo do zrobienia. Ciągle brakuje nam różnego rodzaju rozwiązań, zarówno legislacyjnych, jak i szkoleniowych. Dlatego takie spotkania są bardzo istotne. Myślę, że przede wszystkim komunikacja jest ważna zawsze. W związku z tym, jako psycholog, zawsze kładziemy bardzo duży nacisk na ten aspekt. Więc komunikacja jest bez wątpienia bardzo istotna. Nie chciałbym tutaj generalizować, mówiąc, że wszyscy członkowie personelu medycznego mają z tym problem, ale na pewno jest to bardzo istotny element, o który z pewnością musimy zadbać.
9: Tomek zginął, został zamordowany 3 miesiące po swoich 48 urodzinach. Czyli jeżeli chodzi o lekarza zabiegowca, był w najlepszym, tak powiem, przedziale. 45-55, czyli jesteś po specjalizacji 10-20 lat, jesteś doświadczony, jesteś wyoperowany, a jednocześnie jesteś nadal młody, w pełni sił. Oczywiście to nie jest tak, że takie osoby w jakiś inny sposób będą chronione, bo prawda jest taka, że jakbyśmy nie wymyślili systemu ochrony, to i tak nie zabezpieczymy wszystkich. To, na co powinniśmy na pewno wszyscy reagować jako środowisko, na tą agresję słowną, bo o ile nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć wszystkich w miejscu swojej pracy, to musimy na to reagować. To nie jest tak, że jeżeli ktoś kogoś obraża, stara się to robić anonimowo, oczerniać, to reakcja jest żadna. Ja nie mówię o reakcji. Określenie niska szkodliwość społeczna czynu nie jest prawdziwa, bo okazuje się, że od słów do agresji tej bezpośredniej ta droga czasami jest bardzo krótka.
1: Ten materiał przygotował Brian Bednarczyk. A według danych Naczelnej Izby Lekarskiej aż 98% lekarzy i stomatologów doświadczyło agresji w miejscu pracy. Systemy ostrzegania, szkolenia z samoobrony oraz większa liczba kamer to tylko niektóre działania wspierające bezpieczeństwo wdrożone w krakowskich placówkach w ostatnim roku.
12: Jacek Żak, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. W Szpitalu Żeromskiego podjęliśmy działania dwutorowo. Pierwsze to są szkolenia. Wspólnie z Komendą Miejską Policji odbyły się takie dwa szkolenia, gdzie specjaliści pokazywali w postaci i teoretycznych aspektów, ale także praktyczne, jak można w takiej sytuacji kryzysowej agresywnego pacjenta go spacyfikować, wybić mu oręże, którym akurat atakuje lekarza, pielęgniarkę czy na fizjoterapeutę. A drugim elementem to jest nasza aplikacja SOS. To jest we współpracy z jedną firmą informatyczną w Krakowie. Bardzo prosty system, zainstalowany jest na każdym komputerze, przede wszystkim w naszych poradniach szpitala, jak i szpitalnym oddziale ratunkowym. I w przypadku, gdy zajdzie jakaś sytuacja w sposób werbalny agresji pacjenta na personel, lekarz dyskretnie klika na taką ikonę, czy pielęgniarka ikonę na pulpicie, która się nazywa SOS. Ona jest zawsze na wierzchu i po kliknięciu tego przycisku w gabinetach obok tych poradni, w innych poradniach, od razu na pierwszym miejscu pojawia się komunikat, że potrzebuje pomocy w tym i w tym gabinecie i sygnał dźwiękowy. Powoduje to, że personel szybko udaje się do tego pomieszczenia, z której został wyzwolony ten przycisk SOS i na zasadzie takiej psychologicznej przewagi, gdzie nagle do gabinetu wejdzie 5-10 osób z różnych gabinetów. Jesteśmy w stanie albo obezwładnić, albo ewentualnie psychologicznie obniżyć jego poziom napięcia. Widzi, że jest na przegranej pozycji.
13: Ten system był już wykorzystywany?
12: Do tej pory zainstalowaliśmy go w listopadzie ubiegłego roku. Mieliśmy jeden taki incydent. Także wydaje się, że to zadziałało i mam wrażenie, że nasi pracownicy mają ten komfort i takie poczucie, że mogą wspólnie czuć taką jedność, że jeżeli w razie jakiejś takiej sytuacji nadzwyczajnej, przyciskając ten przycisk SOS, mogą liczyć na pomoc innych, swoich koleżanek i kolegów.
13: Jesteśmy parę miesięcy po tym wtargnięciu na kampus Uniwersytetu Ekonomicznego. Czy przez te parę miesięcy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na uczelni?
14: Bernard Ziembicki, rektor Uniwersytetu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tak, ciągle nad tym bezpieczeństwem pracujemy. To nie tylko to zdarzenie grudniowe na to wpłynęło, ale no, po prostu jest to ważna kwestia, do której przywiązujemy dużą wagę. Od grudnia podjęliśmy szereg działań. One przede wszystkim były zorientowane na zwiększenie jeszcze bardziej czujności naszych pracowników. Przeprowadziliśmy szereg szkoleń dla pracowników. No, mieliśmy jeszcze sytuacje, gdzie pojawiły się osoby niepożądane na kampusie i zostały bardzo szybko zidentyfikowane przez pracowników, zostały powiadomione służby, policja i, no, i po prostu te osoby, zanim pojawiło się w ogóle jakieś potencjalne zagrożenie, no, zostały z kampusu usunięte.
15: Maksymilian Kosowski, rzecznik prasowy wojewody małopolskiego. Tak, nasi medycy, ratownicy medyczni mogą się czuć przede wszystkim nieco trochę bezpieczniej, bo blisko 900 z nich wziął udział w szkoleniu dotyczących części praktycznej, teoretycznej w kwestii ich bezpieczeństwa, zapewnienia ich bezpieczeństwa. Część teoretyczna to była właśnie możliwe scenariusze i omówienie tego, co im zagraża, co może się ewentualnie zdarzyć. Część praktyczna dotyczyła przede wszystkim podstaw elementów samoobrony dla medyków. Takie ćwiczenia dla prawie 900 ratowników medycznych przeprowadziła policja wraz ze służbą więzienną. To właśnie te służby tutaj bardzo mocno zaangażowały się w te prace. Mamy tego efekt, tak jak powiedziałem, 900 osób zostało przeszkolonych w czasie od kwietnia do grudnia ubiegłego roku. Mam nadzieję i liczę, że wpłynie to na bezpieczeństwo przede wszystkim tych ludzi, bo wiadomo, to jest najważniejsze. Mówimy tutaj o bezpieczeństwie wszystkich dookoła, ale też musimy pamiętać o tym, że ratownik medyczny, który jedzie na akcję, musi zabezpieczyć też siebie.
1: Rozmawiał Olek Ruszkowski. Przypomnę, że podejrzany o atak na doktora Tomasza Zaleckiego 35-letni mężczyzna został uznany przez biegłych za niepoczytalnego. Ponad 600 nowych siedzisk, blisko 400 gniazdek ładujących, plac zabaw oraz pokoje przystosowane do potrzeb osób neuroróżnorodnych i z niepełnosprawnościami. Kraków Airport ma nowy tak zwany terminal wspierający. To duży krok w rozwoju krakowskiego lotniska, na którym z roku na rok przybywa pasażerów, mówił na prezentacji Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej.
16: 11 milionów pasażerów w 2024, 13 w 2025, ponad 14,5 według założeń. Jeżeli wszystko na Bliskim Wschodzie się ustabilizuje, to może być nawet wynik lepszy. 11, 13, 15. Wzrost liczby pasażerów najbardziej dynamiczny w Europie ze wszystkich portów lotniczych tej klasy. To jest gigantyczny sukces tych, którzy zarządzają lotniskiem, zarządu, pracowników, no i naszego rządu, bo podjęliśmy takie, a nie inne decyzje w inwestycje infrastrukturalne tutaj w Małopolsce, rozbudowa trzeciego pasa, południowej obwodnicy Krakowa, uwolnienie wreszcie z opłat w przyszłym roku bramek pomiędzy Krakowem a Katowicami, Beskidzka Droga Integracyjna, Sądeczanka, przekop tunelu, utworzenie nowej linii Podłęże Piekiełko. Wiele inwestycji o strategicznym charakterze ma miejsce tu w Krakowie. Otwarcie kolejnego terminala, żeby 50% więcej w ciągu godziny osób mógł on obsłużyć. To będzie chyba 2700, z tego co dobrze pamiętam z prezentacji. No to jest gigantyczny z 1800 osób, które teraz mógł obsługiwać. Bardzo dobra decyzja i ta inwestycja finansowa zwraca się w ciągu jednego roku i jeszcze na siebie zarobi.
17: Terminal tymczasowy, bo czekamy na tą dużą rozbudowę krakowskiego lotniska, ale to jest świetna infrastruktura, której bardzo, bardzo potrzebujemy. Łukasz Trutyński, prezes Kraków Airport. Dlatego, że w tej części będzie 6 gate'ów non-Schengen, ale odzyskamy 2 gate'y do tej pory takie, które miksowały pomiędzy tymi strefami, więc i pasażerowie strefy Schengen, i pasażerowie strefy non-Schengen poczują zmianę na lotnisku. Mamy tutaj 632 fotele, które większość z nich jest wyposażona w prąd, który jest bardzo ważny na lotnisku, więc mamy gniazdka różnego typu, USB, zwykłe i też szereg pomieszczeń, których bardzo też potrzebowaliśmy. To są miejsca dla osób z niepełnosprawnościami i dla dorosłych, miejsca dla matek albo ojców, którzy się opiekują dziećmi, miejsce dla osób neuroróżnorodnych, gdzie będzie można się wycieszyć przed podróżą, pokoje modlitw, więc to nie są wielkie przestrzenie, ale taka infrastruktura, która też pokazuje pewien kierunek, w którym zmierzają lotniska, takiej dużej troski pasażera i zapewnienia pewnych udogodnień dla osób osób z różnymi potrzebami, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. Oczywiście czekamy na nowy terminal, ale to będzie duża zmiana dla naszych pasażerów. Ja przypomnę, że terminal, który mamy obecnie, on był przewidziany na 8 milionów. W tym roku, daj Boże, obsłuży 15, a dzięki temu miejscu będzie to bardziej komfortowo, sprawniej, lepiej. Jest to infrastruktura tymczasowa, ale zrobiona w bardzo wysokim standardzie.
16: Docelowo w 2029 roku powstanie kolejny nowy terminal i bardzo ważna decyzja środowiskowa o budowie kolejnego pasa startowego, bo ten, który jest, wymaga intensywnych napraw. Tu wykonują heroiczną pracę pracownicy portu lotniczego Kraków-Bajce, żeby utrzymać w standardzie pas startowy. Potrzebny jest nowy pas startowy.
17: Rozbudowa ruszy prędko, dlatego że mamy już pozytywną decyzję KIO, która nam pozwala podpisać umowę z wykonawcą, więc zakładam, że za kilkanaście dni do takiego podpisania dojdzie. W tym momencie przygotowujemy dokumenty. Lada moment rusza ta docelowa przebudowa na krakowskim lotnisku, która, jak przypomnę, pozwoli, żeby za 3 lata osiągnąć tą przepustowość w zasadzie dwukrotnie większą, bo na poziomie 16 milionów pasażerów. Rozpocznie się od zachodu, czyli odwrotnie niż pierwotnie pomyślane. Potem wejdziemy w tą przestrzeń za 3 lata. Chociaż pracownicy przychodzą i mówią: panie prezesie, nie burzmy, bo wyszło to fajnie, jest dużo oddechu. Trochę żal się tej przestrzeni pozbywać, ale mamy trochę inne plany. Chcemy też to miejsce dogęścić, więc będziemy burzyć. Chociaż jak państwo zobaczycie, naprawdę wygląda to dobrze. Jest to infrastruktura w wysokim standardzie, nie odbiegająca od tego, co jest w ogólnej części terminalu i z takim pewnym oddechem, bo jest duże, wszechstronne pomieszczenia. Jest czym oddychać.
1: To był prawdziwy test udawanych lotów. 300 ochotników wcielających się w rolę pasażerów wzięło udział w testach na nowym terminalu. Sprawdzali, jak wygląda cały proces od odprawy aż po boarding. Po drodze wypełniając ankiety mające pozwolić na wychwycenie potencjalnych niedociągnięć nowego obiektu.
18: Pasażerowie podróżujący rejsem linii BBZ Airlines do Chicago PBZ3004 proszeni są o kontakt z obsługą w wyjściu numer 19. Dziękujemy.
19: Bardzo duża przestrzeń, bardzo czysto. Brakuje jeszcze troszeczkę automatów. Wiadomo, nie otwarty terminal, więc nie można zrobić zakupów. Podoba mi się przestrzeń i jak tu jest czysto. To jest rzadko spotykane, no więc tutaj jest to widoczne bardzo.
16: Co sprawiło, że zdecydowała się pani tutaj przyjść?
20: Lubię podróżować, więc jakby to lotnictwo też jest mi całkiem bliskie. Duża część mojej rodziny też w jakiś sposób jest lotnictwem związana, więc obserwuję też stronę Kraków Airport. Zachęcił mnie post.
21: Jest to w sumie bardzo fajna okazja do przetestowania nowego terminala, no i też w sumie jakiegoś zostawienia feedbacku ze strony pasażera, no bo tutaj teoria teorią, a praktyka jak tutaj wygląda, no to inne. No z pierwszych uwag na pewno oznakowanie terminala trochę jest do poprawy, jest dosyć chaotyczne, ale mam nadzieję, że po tych uwagach zebranych przez lotnisko dojdzie do jakiejś tam poprawy.
22: Janusz Kardasiński, członek zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego imienia Jana Pawła II, Kraków-Balice, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przeprowadzamy testy terminalu wspierającego, które mają nam odpowiedzieć na szereg pytań związanych z czytelnością systemu informacji wizualnej, z wygodą korzystania z tego terminalu przez pasażerów. Mają za zadanie sprawdzić jego funkcjonalność. Pomysł na ten terminal urodził się około 9 miesięcy temu. To był zwykły po prostu pomysł. Nie było żadnych zaawansowanych prac nad tym terminalem w tamtym momencie i od tego momentu do dnia dzisiejszego upłynęło około 9 miesięcy. Mamy wybudowany terminal wspierający. Terminal wspierający został zrealizowany głównie dzięki temu, że zmieniliśmy etapowanie rozbudowy terminala głównego. Zaczynamy od części T6, co pozwoliło nam na niewyburzanie dawnego budynku cargo i adaptowanie go na właśnie terminal wspierający. Jest to normalny terminal, nie jest to żaden namiot, nie jest to obiekt o charakterze tymczasowym. Natomiast rzeczywiście po wybudowaniu terminalu T6 zostanie ten obiekt zburzony i w jego miejsce powstanie terminal T7, który będzie dopełnieniem całej bryły terminalu. To, że zostanie on zburzony po wybudowaniu terminalu T6, nie stanowi żadnej przeszkody ani żadnego problemu. Jest to działanie świadome, celowe, zamierzone. Po prostu do roku 2029, zanim nie rozbudujemy terminalu o część T6, nie mogli moglibyśmy już praktycznie rzecz biorąc się rozwijać. Dzięki temu, że powstał ten obiekt, możemy jeszcze rocznie przyjmować między 1,5 a 2 miliony pasażerów, więcej niż w tej chwili, bo nie moglibyśmy tych pasażerów już przyjmować. Przepustowość naszego aktualnego terminalu została wyczerpana. Ten obiekt kosztował około 25 milionów złotych, natomiast jest to inwestycja, która zwróci nam się w ciągu jednego roku, dlatego że gdy spojrzymy na nasze poprzednie sprawozdania finansowe, to zauważymy, że rentowność, zysk na jednego pasażera wynosi około 22 zł, więc jeżeli przejdzie przez ten terminal, dzięki temu terminalowi zostanie przez port obsłużonych 1,5 miliona pasażerów, czyli ta dolna granica przedziału, to w ciągu jednego roku uzyskamy zysk na poziomie około 33 milionów złotych. Inwestycja potrzebna pasażerom, dająca im przestrzeń, wygodę podróżowania, zwiększająca przepustowość lotniska, pozwalająca na to, że lotnisko, zanim się jeszcze rozbuduje, może się nadal rozwijać, a dodatkowo inwestycja przemyślana od strony finansowej.
1: Olek Ruszkowski przyglądał się testom nowego terminala. W Małopolsce rośnie liczba osób zakażonych chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W ubiegłym roku borelioza zdiagnozowano u blisko 20 tysięcy mieszkańców regionu. To wzrost o 3 tysiące zachorowań w stosunku do roku 2020. Rośnie też liczba osób chorych na kleszczowe zapalenie mózgu, więc przed wypoczynkiem w zieleni warto zadbać o profilaktykę.
0: Żeby spotkać się z kleszczem, nie jest już potrzebny spacer do lasu.
4: Iwona Krzywda, Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.
0: Teraz wystarczy, że wyjdziemy do miejskiego parku, ogrodu, na spacer z psem, odpocząć na działce czy przespacerować się po łąkach. Wszędzie tam możemy spotkać kleszcza, bo wszędzie tam te kleszcze bytują. Jak wskazują eksperci, taki okres największej ich aktywności to jest od wczesnej wiosny do jesieni, czyli jesteśmy właśnie w tym momencie. Spotkanie z kleszczem jest bezbolesne, ale niestety może się wiązać z ryzykiem bardzo groźnych chorób odkleszczowych. W danych Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ widzimy, że liczba tych chorób odkleszczowych rośnie. W ubiegłym roku do szpitali, poradni specjalistycznych i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej z powodu chorób odkleszczowych zgłosiło się ponad 20 tysięcy osób i to jest wzrost o 15% w porównaniu z rokiem 2020. Wśród tych osób najwięcej jest osób chorujących na boreliozę. To jest ta choroba bakteryjna, którą przenosi część kleszczy. W ubiegłym roku takich chorych z boreliozą było blisko 20 tysięcy. W 2020 roku to było niewiele ponad 17 tysięcy, czyli widzimy tutaj dynamikę.
5: Ale to nie tylko borelioza.
0: To nie tylko borelioza, jeszcze większy ten wzrost jest, jeżeli weźmiemy pod uwagę kleszczowe zapalenie mózgu. Kleszczowe zapalenie mózgu występuje rzadziej, ale jest też chorobą znacznie groźniejszą. I tutaj ta dynamika wzrostu jest już niemal trzykrotna, bo w 2020 roku z powodu kleszczowego zapalenia mózgu leczyło się 36 pacjentów, w ubiegłym roku to było już niemal 100 pacjentów.
5: Te wzrosty są widoczne, a skutki tych chorób też są poważne, no bo borelioza to raz, to odkleszczowe zapalenie, no to chyba jeszcze większe konsekwencje tutaj tej choroby.
0: Tak, zdecydowanie kleszczowe zapalenie mózgu może się wiązać z bardzo poważnymi konsekwencjami, dlatego tak istotne jest, że w tym przypadku mamy możliwość profilaktyki w postaci szczepień ochronnych. W przypadku boreliozy taka skuteczna szczepionka powszechnie dostępna jeszcze nie istnieje, natomiast w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu taka szczepionka jest. Jest to szczepienie zalecane i odpłatne. Można z niego skorzystać w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, a w przypadku dorosłych osób także w aptekach. Za samą taką kwalifikację do szczepienia i wykonanie szczepienia nie płacimy, natomiast za preparat tak. Nasze dane pokazują, że w aptekach od sierpnia ubiegłego roku do lutego 2026 z takiego szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu skorzystało ponad 500 osób.
5: Widzimy, że takiego kleszcza mamy, prawda? No, powiedziała Pani, że teraz już nie musimy iść na spacer do lasu, żeby takiego kleszcza złapać. To co wtedy zrobić?
0: Przede wszystkim warto zapobiegać takim ukąszeniom. Czyli jeżeli wiemy, że wybieramy się na spacer do lasu, ale też właśnie na spacer do miejskiego parku, wiemy, że mogą te kleszcze tam być, to warto zadbać o odpowiedni ubiór. Czyli długie spodnie, skarpetki, pełne buty, najlepiej też długie rękaw w koszulce, jakieś nakrycie głowy. Warto zastosować środki, które odstraszają takie kleszcze. A jak wracamy do domu, domu, to pierwsze co robimy, to sprawdzamy dokładnie ubranie, czy tam tych kleszczy nie ma, takich, które jeszcze nie zdążyły się wbić w nasze ciało. No i oglądamy dokładnie siebie. Nie każdy kleszcz jest zakażony i nie każdy zakazi nas czymś. Jeżeli okaże się, że no, przynieśliśmy ze sobą jakiegoś pasażera na gapę, no to specjaliści podkreślają, żeby jak najszybciej go usunąć, bo im dłuższy ten czas, w którym kleszcz jest wbity w nasze ciało, tym większe jest też ryzyko, że on nas czymś zakazi, jeżeli przynosi którąś z chorób odkleszczowych. Żeby to zrobić skutecznie, warto w aptece zaopatrzyć się w zestaw, który pozwala na skuteczne usuwanie kleszczy. Natomiast jeżeli okaże się, że jest jakiś problem, że nie umiemy usunąć tego kleszcza w całości, że jakaś większa część tego kleszcza pozostała w naszym ciele, to zawsze możemy zwrócić się po pomoc do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej albo do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jeżeli to zdarzy się poza godzinami pracy przychodni POZ. Ważne, żeby pamiętać, żeby nie iść z kleszczem wbitym w ciało na SOR. No i oczywiście, jeżeli pojawią się jakieś niepokojące objawy, tutaj specjaliści wskazują, że takim bardzo charakterystycznym objawem boreliozy jest rumień wędrujący, to każdy taki niepokojący objaw warto skonsultować z lekarzem.
1: A z Iwoną Krzywdą rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. Rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z ich powodu, informuje Małopolski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
6: Z roku na rok lekarze wystawiają coraz więcej zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Tylko w 2025 roku w Małopolsce z tego powodu wystawiono niemal 124 tysiące zwolnień. Dla porównania w 2022 roku było ich 90 800. Rośnie również liczba dni absencji chorobowej wystawiona w związku z zaburzeniami z tej grupy. W 2025 roku w naszym regionie przekroczyła ona 2 miliony 100 dni. W 2022 roku natomiast było to niecałe 1,5 miliona dni. W całym kraju w ubiegłym roku lekarze wystawili ponad 1 700 000 zaświadczeń lekarskich z powodu zaburzeń z tej grupy. Ubezpieczeni spędzili na tych zwolnieniach 34 miliony dni absencji chorobowej. Z kolei dla porównania w 2022 roku wystawiono 1 300 000 takich zwolnień na 23 miliony 800 000 dni absencji chorobowej. Do tej grupy chorobowej zaliczone są m.in. depresja, schizofrenia, nerwica, zaburzenia nerwicowe i zaburzenia osobowości oraz reakcje na ciężki stres. W 2025 roku w Małopolsce niemal 36 tysięcy zwolnień lekarskich wystawiono z powodu reakcji na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne. Niemal 25 tysięcy w związku z innymi zaburzeniami lękowymi. Na trzecim miejscu były epizody depresyjne. Z tego powodu wystawiono 23 300 zwolnień.
1: Mówiła Anna Szaniawska, rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Małopolsce. Nawet 6 milionów złotych może kosztować rewitalizacja kopca Wandy w Nowej Hucie. Atrakcja Krakowa będąca nieco w cieniu kopców Kościuszki czy Piłsudskiego wymaga remontu. Obecnie miejsce nie jest dostosowane dla osób chcących obserwować Nową Hutę i Kraków ze szczytu. Sprawa remontu kopca pojawiła się na ostatniej sesji Rady Miasta Krakowa.
7: Jarosław Klaś, dyrektor Ośrodka Kultury Norwida w Krakowie. Kopiec Wandy jest jednym z kopców prehistorycznych, które w Krakowie i okolicy powstawały prawdopodobnie w końcu epoki prehistorycznej, początku średniowiecza. Porównywalny jest z kopcem Krakusa. Na pewno jest mniej znany, ponieważ od początku był położony trochę na uboczu i z dala od starego miasta, od Krakowa. Natomiast jest niewątpliwie jednym z bardziej wartościowych obiektów, związanych właśnie z prehistorią i świadectwem wielowiekowej historii tych terenów.
8: Michał Cioski, Rady Miasta Krakowa. Rezolucja została wystosowana do pana prezydenta, ale tak naprawdę mobilizująca rezolucja, taki apel do prezydenta, by wystąpił do konserwatora zabytków o zmianę statusu prawnego kopca. To jest o tyle istotne, że w tym momencie kopiec Wandy jest pisany jako zabytek archeologiczny, a nie tak jak inne kopce, a tylko w ten sposób możemy pozyskać środki finansowe zewnętrzne na ratowanie tego kopca. Więc to jest ten apel. A wiąże się to z tym, ponieważ żeby ratować ten kopiec, który jest zaniedbany, szacunkowa koszt remontu, jego zabezpieczenia tego kopca, tego, żeby można na niego można było bezpiecznie wyjść, to jest już dzisiaj około 6 milionów złotych. No nikt z nas nie chciałby, żeby te pieniądze pochodziły i kosztem innych wydatków, które mamy w mieście, związku z tym szukamy środków zewnętrznych.
3: Biorąc pod uwagę to, jak kopiec Wandy wygląda, sam miałem okazję kiedyś wejść na niego, nawet dla osoby, która teoretycznie nie posiada żadnych ograniczeń, to dalej jest dosyć duże wyzwanie, bo strome wejście, brak tak naprawdę schodów, czy całej infrastruktury wokół kopca. Czy Państwo też widzą, jako ci, którzy pod kopcem są regularnie, że to miejsce faktycznie wymaga tego remontu, wymaga rewitalizacji?
7: Kopiec Wandy jest przedmiotem zainteresowania ośrodka już od wielu lat. Sporo wydarzeń tam organizowaliśmy jeszcze w okresie przedpandemicznym. W ostatnich latach wspólnie z Fundacją Ekotrawel i dzielnicą 18 Nowa Huta organizujemy w czerwcu przywitanie lata pod hasłem Kopiec Wandy. W tym roku też to wydarzenie będzie zorganizowane 21 czerwca o godzinie 17. Tematem będą związki ludzi i zwierząt, więc zapraszamy bardzo serdecznie już teraz na to wydarzenie w formie piknikowej. Natomiast ten kopiec obserwujemy na przestrzeni lat. Wiemy, w jakim jest stanie i tym bardziej cieszy nas, że w końcu wokół tematu kopca zaczęło się dziać i że przygotowywany będzie w tym roku projekt rewitalizacji. W kolejnych latach do tej rewitalizacji dojdzie, bo niewątpliwie kopiec na to zasługuje.
3: Te środki zewnętrzne skąd mogą być pozyskane? Bo też rozmawialiśmy przed nagraniem, że no, Unia niekoniecznie musi dać na tego typu inicjatywy pieniądze.
8: Zwłaszcza, że to mówimy o remoncie, a to takim miejscem, takim podmiotem, który może nie tyle chętnie, co da, może dać takie środki, to jest właśnie Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. To jest komitet, który dysponuje rocznie przy panu prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej kwotą 40 milionów złotych. Realizuje projekty ratowania różnych zabytkowych miejsc w Krakowie i tylko w Krakowie, to jest warte podkreślenia. W związku z tym to jest idealny podmiot, który może te pieniądze dać, ale żeby ubiegać się o te pieniądze, po pierwsze musimy zmienić statut prawny tego kopca, a po drugie musimy przygotować odpowiednią dokumentację. To już muszą przygotować miasto, musi odpowiednią dokumentację projektową. Dopiero wtedy wystąpić o te środki, ale to jest ważne, żeby dwutorowo działać, żeby nie tracić tego cennego czasu, tak żeby, mam nadzieję, jak wszystko dobrze pójdzie w przyszłym roku, o te środki wystąpić.
7: Pierwsza kwestia to jest kwestia dostępności kopca i wejścia na jego szczyt, tak jak już zauważyłeś. To znaczy ścieżka, która prowadzi na kopiec, jest na pewno w stanie takim, który nie pozwala, zwłaszcza po deszczu, na wejście bezpieczne na kopiec, ale też powoduje dalszą degradację zbocza z kopca i też ludzie przez to, że ta ścieżka jest niezbyt wygodna, wchodzą na skróty na kopiec, więc wymaga to z pewnością też uporządkowania, żeby ograniczyć tą możliwość wejścia czy wjazdu czasem nawet na kopiec poza ścieżkami. Szczyt kopca również już się obsuwa, wymaga naprawienia ta przestrzeń, która się znajduje wokół pomnika przedstawiającego orła, projektu Jana Matejki. Natomiast też istotne jest to, co się dzieje wokół kopca i poprawa jego otoczenia. My byśmy nie bardzo chcieli zmieniać jego charakter, ponieważ jednak to położenie odludne też powoduje, że ten kopiec nie jest zadeptany, że pomimo sąsiedztwa kombinatu drogi S7, ten krajobraz dawny podkrakowski jest tam zachowany. Natomiast z pewnością kwestia bezpiecznego dojścia, czy czasem dojazdu, zwłaszcza na rowerach, czy dla osób o utrudnionym poruszaniu się, niewątpliwie wymaga poprawy, oznaczenia wymaga też dojście właśnie do kopca. Więc też zwracamy uwagę na te elementy, które nie dotyczą samego obiektu, natomiast też jego otoczenia. W tym roku będzie opracowany projekt. On powinien być poprzedzony też takimi badaniami sondażowymi, archeologicznymi, ponieważ kopiec nie był dotąd przebadany dogłębnie i w kolejnych latach liczymy na to, że będą prowadzone prace, środki zostały zabezpieczone też w wieloletniej prognozie finansowej, więc przynajmniej teraz ta perspektywa poprawy stanu kopca jest już nieodległa.
8: Realnie na wciśnie to potrwa, ale myślę, że w perspektywie 5 lat jesteśmy w stanie ten kopiec uratować.
10: Głosy w sprawie kopca Wandy zabrał Brian Bednarczyk. Za rok pierwsi uczniowie z Małopolski będą mogli zwiedzać Jurajskie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Krakowie. To jedna z trzech takich inwestycji, które powstają w naszym województwie. Obok Poprackiego Centrum w Rytrze i Centrum Ekologicznego w Ciężkowicach, które już działają. W Krakowie obiekt rośnie przy ulicy Modrzewiowej na Woli Justowskiej. Warsztaty i wystawy, które będą tam organizowane, pomogą uzupełniać szkolną wiedzę.
11: Zaprosimy Państwa za mniej więcej rok. Marcin Guzik, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. To będzie Jurajskie Centrum Edukacji Przyrodniczej. Jurajski, czyli związany z Jurą krakowsko-częstochowską. Będziemy opowiadali tam o krajobrazie. O tym, w jaki sposób był on naturalnie kształtowany i o tym, w jaki sposób człowiek wpływa na ten krajobraz. Czyli zarówno te naturalne procesy geologiczne związane z fauną, florą, będziemy chcieli to pokazać, ale także te związane z człowiekiem i jego oddziaływaniem. Tam znajdą się dwie sale edukacyjne. edukacyjne, jedna dostosowana właśnie do mniejszych dzieci, druga do młodzieży i sala wystawowa. Będzie tam także przestrzeń konferencyjna, gdzie zakładamy, że takie działania promujące konferencje związane z przyrodą, ale także ochroną środowiska pod egidą właśnie Eko Małopolska będą mogły się tam odbywać. Jednym z zadań parków krajobrazowych to jest edukacja. Oprócz ochrony przyrody to także działalność edukacyjna po to, żeby podnosić świadomość. Jest to w pewien sposób pewien element właśnie ochrony przyrody. Podnoszenie świadomości, żeby ludzie wchodząc do danego obszaru chronionego wiedzieli, co tam jest cennego i jak się tam zachowywać.
2: Alicja Kicińska i mam zaszczyt pełnić funkcję przewodniczącej Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Nie da się przecenić tego typu inwestycji, dlatego że oprócz takiej lokalnej edukacji, wsparcia dla nauczycieli w zakresie edukacji przyrodniczej dzieci na poziomie szkoły podstawowej czy szkół właśnie średnich czy liceów obecnie, również i placówki, jednostki wyższe będą korzystały z tego typu obiektów. To obiekt, który będzie wspierał działalność taką też naukową, ponieważ wolontariusze będą pomagali w inwentaryzacji zasobów przyrodniczych. Także niewątpliwie na tego typu inwestycji wszyscy skorzystamy w bardzo szerokim wymiarze, obecnie, ale i w przyszłości.
9: Najpierw przygotowujemy teoretycznie młodzież tutaj, korzystając z różnego rodzaju nowoczesnych środków multimedialnych, także do tego, by zwrócić uwagę tej młodzieży, tym spacerującym dzieciom, młodzieży, na to, co najistotniejsze, jakie okazy, flory, fauny są tutaj, na co trzeba zwrócić uwagę, a potem w praktyce im pokazać, tak by ta edukacja przynosiła stuprocentową korzyść. Dzisiaj przekaz werbalny jest za słaby, za mało interesujący. Młodzież podbudowana taką wycieczką z całą pewnością utrwali sobie tą wiedzę, którą wcześniej pozna.
10: Dodaje Ryszard Pagacz, wicemarszałek Małopolski, a materiał przygotował Darek Ryś. 2 lata temu wycofali się z rozgrywek, a na koniec tego sezonu świętują awans. Siatkarze krakowskiego Hutnika wracają do drugiej ligi. Klub, który w przeszłości dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Polski, odbudowuje swoją pozycję na siatkarskiej mapie kraju. Ten sezon był udany, choć kluczowym aspektem w rozwoju klubu są finanse, podkreśla trener Hutników Krzysztof Perek w rozmowie z Brianem Bednarczykiem.
12: No myślę, że przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że myśmy z tej drugiej ligi się wycofali ze względu na to, że finansowo nie było dobrze, więc po dobrym sezonie, gdzie graliśmy turniej półfinałowy o pierwszą ligę u nas, musieliśmy się wycofać. Położyliśmy do tej ligi niżej, ale między innymi po to, żeby te finanse jakby zabezpieczyć, spłacić długi jako klub. No i udało się w tej trzeciej lidze fajnie pograć w pierwszym sezonie, bo to było rok temu praktycznie ostatnim meczem, nam brakło jednego punktu, żeby być w tych dwóch najlepszych drużynach, które wychodzą dalej. Na kolejny sezon wzmocniliśmy się jeszcze zawodnikami, którzy w przeszłości grali u nas, jak Michał Krzyżak, kapitan, ale poszedł do drugiej ligi. Do Andrychowa, wrócił do nas, no i nie ukrywam, że też był motorem takim napędowym tego zespołu. Udało się pozyskać, może nie przez przypadek, ale też reprezentanta Meksyku na libero, który po prostu ma tą drugą połówkę swoją i mieszka na Śląsku i szukał klubu, żeby się gdzieś zaczepić.
23: No ktokolwiek by myślał, w Meksyku też się

0: ale też trzeba zaznaczyć, że nie odpuściliśmy, oni również, jakieś wiadomo zmiany były, ale no nam się marzyło, żeby wygrać i tak naprawdę całą ligę rozegraliśmy z jedną porażką, gdzie wygrywaliśmy 2-0 w derbach z Wawelem u nich na hali. Przegraliśmy to 3-2 i to był jedyny zespół, który nas w tym sezonie pokonał.
1: Sportowo, która drużyna była taką najtrudniejszą w przestrzeni tych kilku miesięcy? Taka drużyna, która no, przysporzyła wam najwięcej problemów z racji tego, w którym miejscu się znaleźliście z Przeworskiem, to co, Przeworsk byłby takim zespołem albo jednym z tych zespołów?
0: Myślę, że tak, gdyby to był mecz decydujący o awans, myślę, że byłoby ciężko, natomiast z perspektywy całego sezonu, a w zasadzie z turnieju półfinałowego, gdzie po dwóch meczach wygranych graliśmy z Akademią Dęblin, która teoretycznie miała szansę, żeby być na jednym z premiowanych miejsc, czyli też były cztery drużyny, dwie wychodziły. Dęblin musiał z nami wygrać bez straty seta i prowadził z nami 2-0 i 15-10 w trzecim secie. Także można powiedzieć, że no gdybyśmy ten mecz przegrali, to by było po sezonie. Także widać, jak sport może być nieprzewidywalny. My tego seta z 15-10 wyciągnęliśmy cały mecz na 3-2. No i tak naprawdę trzeba powiedzieć, że tu wielki szacunek dla drużyny, że przede wszystkim psychicznie to zrobiliśmy.
1: Myśląc o Hutniku, już mówię tak stricte bardziej historycznie. I jeszcze kilkadziesiąt lat temu to był klub, który na wielu innych płaszczyznach sportowych, nie tylko siatkarskich, był no w top 3 kraju, bo przecież medale mistrzostw Polski siatkarskich nie wzięły się znikąd. Do tej pory wszyscy wspominają Tomasza Fornala, który stąd wyruszył w wielki świat siatkarski i teraz jest już medalistą olimpijskim. Ciążyła też na was taka presja samego ciężaru odpowiedzialności za klub, który chce gdzieś odbudować tą swoją starą pozycję, właśnie między innymi w takich sportach zespołowych jak piłka nożna, siatkówka czy piłka ręczna.
0: Presję nadawaliśmy za tak naprawdę sami, bo to nie było powiedziane, że nie wiem, na przyszły rok mamy obiecane 2 miliony, jak nie awansujemy, to jest po temacie, nie?
1: Tak, nie wiadomo o co chodzi, zawsze chodzi o pieniądze, nie?
0: No, na pewno stworzyliśmy zespół i presję sobie sami nadawaliśmy. W zasadzie, tak jak wspomniałem wcześniej, na początku patrząc na skład, jaki mi się udało zebrać, wiedziałem, że tu tylko awans może być sukcesem, resztę wszystko będzie porażką, ale takiej presji jakby odgórnej, czy tak jak pan wspomniał, historycznej, to nie, bo przecież wiemy, kto się z Hutnika wywodzi. Chłopaki cały czas nam kibicują, Marcin Komenda, obecny reprezentant Polski, też tutaj przecież zaczynał i trzymał kciuki i pisał do mnie, jak byłem na turnieju, że nawet ogląda i jest z nami i kibicuje, także to są na pewno fajne momenty, natomiast no my nie ukrywamy, chcemy wrócić na wyższą siatkówkę, ale tutaj no sam klub nie pociągnie tego, tu się musi miasto włączyć. Myślę, wydaje tak konkretnie i możemy rozmawiać wtedy o czymś naprawdę fajnym.
1: A Hutnik ma dom już sprawdzony przez siatkarską Plus Ligę, bo przecież jeszcze nie tak dawno Barką Karzany, który wprowadził się na polskie podwórko, grał właśnie przy suchych stawach, więc już też jesteście rozegrani z takim obiektem, który może akustyka nie do końca, ale jak najbardziej te wszystkie warunki związane z siatkówką, czyli wysokość stropu, szerokość, długość boiska, jak najbardziej są zachowane.
0: Dokładnie, tym bardziej, że przy COVID-zie, kiedy hale były pozamykane, Puchar Polski finał, ten Final Four, tak zwany Puchar Polski, był właśnie rozgrywany na suchych stawach, czyli cztery najlepsze zespoły w Polsce grały tam. No przez to, że nie było kibiców, też nie było sensu organizować na większej hali. Ona jest bardzo dobra do siatkówki. Na pewno na poziom pierwszoligowy, gdzie powiedzmy to już jest ogólnopolska liga, jest halą, która na pewno nadaje się i no nie ukrywam, że też naszym atutem, bo przy zwiedzaniu innych hal w tej pierwszej lidze małopolskiej, no natykaliśmy się na niektóre mniejsze hale, więc przeciwnik jak przyjechał tutaj w ramach rewanżu, no to musiał chwilę popracować na tej hali, żeby się odnaleźć.
1: A jak się patrzy na zespół, kiedy jest się w jego środku, jest się na parkiecie, a kiedy potem obserwuje się go już raczej z perspektywy trenerskiej ławki, bo przecież jeszcze nie tak dawno był pan grającym asystentem trenera, później został pan pierwszym szkoleniowcem Hutnika. Czuć zupełnie inne emocje, czy może one są większe, kiedy patrzy się z boku i nie może się pomóc jeszcze dotychczas kolegom, teraz to już podopieczny?
0: No jest coś w tym, że ciągnie zawodnika, który gdzieś z boku chętnie by jeszcze ten sprzęt do końca ubrał i wyszedł na boisko, natomiast no też sobie trzeba dać sprawę, że miejsce przejmują młodsi, zdrowsi, natomiast no jest takie uczucie, że jak jest jakaś niemoc na boisku, no to fajnie by było pokazać swoje zagrania dawne i tak dalej, ale to są tylko emocje, później jak się na chłodno popatrzy, no to jednak dużo pracy jest z boku, poza tym jak byłem grającym trenerem czy w Kętach, drugim trenerem czy tutaj, to jednak też stał i pierwszy trener z boku, więc widział, a podziwiam tych, którzy są jakby pierwszymi trenerami, tak jak Paweł Samborski w Wawelu, bo jednak z perspektywy boiska być pierwszym trenerem to jest bardzo ciężkie zadanie, dlatego że z boku dużo więcej elementów widać, a jednak jak się jest na boisku cały czas, no to się też zajmuje ktoś swoją grą, a tu trzeba patrzeć jednak na inny.

0: innych zawodników i na swoich działaniach często no, nie koncentruje się tak pierwszy trener jakby mógł, więc no, uważam, że pierwszy trener z boku na pewno ma łatwiejsze zadanie niż ten grający.
1: No i warto powiedzieć, że w ogóle takie duże święto w Krakowie, jeżeli chodzi o siatkówkę, bo nie dość, że Hutnicy, to jeszcze drużyna żeńska Sparta będzie grała w drugiej lidze. Natomiast jeszcze co do samego Hutnika, łatwym jest albo trudnym sprowadzenie zawodników czy siatkarzy z zewnątrz do tak naprawdę czwartego poziomu rozgrywek, żeby zaproponować im możliwość gry w teoretycznie rokującym zespole, ale dalej jednak gdzieś trochę niżej w hierarchii, także słyszał o problemach Hutnika i tego, z czym się zmaga klub, z czym się zmaga drużyna, a później na czym bazować? To właśnie jest możliwość przedstawienia tego, kim możemy być za kilka lat, czy to, co już jesteśmy w stanie dać, to, że mamy obiekt, że mamy przede wszystkim Kraków, możliwość rozwoju, można pójść na studia, można pójść do jakiejś fajnej pracy, a przy okazji jeszcze pograć w siatkówkę, no i być może zagrać, jak już się okazało, w drugiej lidze.
0: Tak naprawdę sam pan odpowiedział. Kraków jest miastem, gdzie przyciąga przede wszystkim tym, czyli studiami, wielkością miasta, jakimś tutaj rozwojem. I oczywiście my się kojarzymy, zawsze byliśmy gdzieś, że w tej siatkówce się ten Hutnik przewijał. Sam miałem przyjemność w pierwszej lidze tu występować, byłem kapitanem i awansowaliśmy z drugiej do pierwszej i w pierwszej lidze żeśmy się wycofali. To był chyba 2016 rok czy 15, ze względu na finanse właśnie wtedy, ale no trzeba powiedzieć, że tu zawsze ludzie przychodzą właśnie na studia i czy nawet z innych miast. Już miałem telefony, że niektórzy zawodnicy tu przyjeżdżają po prostu do pracy, zmieniają otoczenie i czy będą jakieś testy organizowane. Czyli już praktycznie rozniosło się, że będziemy grać w tej drugiej lidze i już są zapytania. No i nie ukrywam, że zawsze na tych testach czy przed sezonem lepiej, żeby był taki ból głowy niż taki, że nie uda się kogoś ściągnąć. Wiadomo, mniejsze ośrodki w innych miastach może mają łatwiej od gminy uzyskać pieniądze, bo nie ma tyle podmiotów sportowych, żeby te środki miasto mogło przekazać, tylko tam jest łatwiej, bo na przykład działają 2-3 kluby. No i te mniejsze miasta przyciągają wypłatami dobrymi, powiedzmy, tak? Ale no też zawodnicy sobie kalkulują, że gdzieś tam muszą dojeżdżać. Nie jest to tak komfortowe, że jednak jest wszystko tu na miejscu, nie?
1: Jeszcze co do tego siatkarskiego świata, bo chociażby przykład ostatni Jastrzębskiego pokazuje, że kiedy główny sponsor się wycofuje, to wszystko się sypie, wielki eksodus zawodników i klub, który stanowił o sile polskiej siatkówki przez lata, no teraz tak naprawdę waha się na granicy bytu albo niebytu. Hutnikowi to raczej na ten moment nie grozi i też mówimy troszeczkę o innej skali, ale nawet jeżeli już mówimy o możliwości utrzymania klubu na już takim centralnym szczeblu rozgrywek, czy to właśnie drugiej ligi, czy już może nawet wyżej, bo pewnie też macie aspiracje, żeby jednak iść do góry, a niekoniecznie osiąść gdzieś w tych realiach, w których się już znaleźliście. Jak też widzicie te najbliższe lata? Czy jest też taki niepokój, że no nie wiadomo, czy dowieziemy finansami, nie wiadomo też, jak sobie poradzimy w drugiej lidze, nawet jeżeli sportowo możemy być na dobrym poziomie, no to dalej gdzieś te niewiadome są i jeżeli planuje się przyszłość, to trzeba brać pod uwagę chyba wszystkie możliwe scenariusze.
0: W Krakowie zdecydowanie tak. To znaczy ja i w Wandzie Kraków grałem i ten klub też się wycofał i grałem w Hutniku i w Hutnik Wanda Kraków, było fuzje i tak dalej, no ale zawsze gdzieś nie można było tego pociągnąć do końca. Jedyny klub w Krakowie, który funkcjonuje i tak sportowo, no to jest AGH, który się sam finansuje. Można powiedzieć, nie musi mieć zewnętrznych sponsorów, bo jest to dość bogata uczelnia. Liczymy, nie ukrywam, na miasto, na to, co miasto ma wprowadzić, a ma wprowadzić po prostu taką ligę z miastem Kraków od drugiej ligi. Wzwyż każdy gdzieś tam z podmiotów reprezentujący gminę miejską Kraków ma oficjalnie dostać pieniądze, plus jakieś tam sponsorskie rzeczy. Mamy nadzieję, że ktoś się włączy może z jakiejś miejskiej spółki, bo to tylko tak można robić. Na innych ośrodkach tak to wygląda. Miałem przyjemność też w Radomiu występować, gdzie było zawiązane stowarzyszenie. Tam było też 50-60 firm zrzeszonych, ale powiedzmy, niech te 50 firm daje po 1000 zł, czy nawet z tych 50 niech 30 daje po 2000 miesięcznie. No to już jest ogromna kwota. Finanse to jest taki aspekt, jak pan powiedział, choćby w Jastrzębiu. Nie da się bez pieniędzy zrobić wielkiej siatkówki, ale na siatkówkę na dobrym, drugoligowym poziomie przy wsparciu miasta, spółek i jakichś tam prywatnych sponsorów można nawet się pokusić o awans do pierwszej ligi.
1: Jakie plany po zakończyliście ligę? Rozumiem, że teraz chwila odpoczynku dla wszystkich, dla sztabu, dla zawodników, no ale w pewnym momencie trzeba będzie zebrać wszystkich i powiedzieć sobie, no to następny cel, przygotowujemy się do drugiej ligi, więc jak to czasowo może wyglądać? Kiedy też pierwszy mecz w drugiej lidze? Hutnika?
0: W sierpniu zaczniemy pewnie przygotowania, natomiast gdzieś w połowie września, nie wiem, no terminarz ciężko powiedzieć jaki będzie, ale z tych poprzednich lat wiem, że mniej więcej w połowie września, albo nawet w drugiej połowie zaczynał się pierwszy mecz. Mniej więcej koło 5-6 tygodni trzeba poświęcić przygotowanie zespołu, rozegrać koło, nie wiem, 7-8 sparingów przedsezonowych, bo tak to mniej więcej zawsze jest. No i budować zespół, czyli zawodnicy teraz odpoczywają, natomiast sztab chwilę odpoczynku, no i mam nadzieję, wszyscy ludzie przy klubie ręce na pokład, zbieramy budżet, no i proponujemy tych zawodników, którzy już gdzieś tam powiedzmy są po jakimś kontakcie i weryfikacja może ich zdrowia i jak to będzie wyglądało w przyszłości, no i podpisywanie kontraktów, no i w sierpniu trzeba zacząć ostro.
1: Jakiś cel sportowy konkretny? Utrzymać się dobrze w drugiej lidze, czy już atakujemy czub tabeli?
0: Marzy mi się, żeby być na 12 zespołów w pierwszej szóstce, jako trenerowi na pierwszy rok, powiedzmy po tym awansie. Wydaje mi się, że jest to cel realny, patrząc nawet na umiejętności tych obecnych graczy, których mam. Jeżeli będą jeszcze wzmocnienia, to jest to jak najbardziej realny, tylko mówię, tu już zahaczamy o finansowy aspekt.
2: Hutnik w turnieju finałowym w Przeworsku wygrał wszystkie 3 spotkania z miejscowym Feniksem, a także z Marmaxem Pro Sport Czudec oraz krakowskim Wawelem. Nowe oświetlenie, multimedialny teatr cieni i systemy dźwiękowe. Smocza Jama jest już po remoncie. Jaskinia została połączona z wystawą Międzymurze, a nowa trasa jest częścią letniej oferty Zamku Królewskiego na Wawelu. O historii jaskini opowiedziała naszej reporterce kuratorka Magdalena Młodawska.
3: Wydaje się to być no, po prostu niemal 70-metrowa jaskinia, ale to jest tak naprawdę dotykanie bardzo istotnej kultury niematerialnej. Na przełomie XII i XIII wieku Wincenty Kadłubek zapisał w Kronice Polskiej legendę o całożercy, o holofagusie, który mieszkał pod Wawelem. I od tego momentu, czyli dobrych kilkaset lat, ta legenda nam towarzyszy w bardzo różnych wersjach, zmieniając się i, no chyba trzeba to powiedzieć dzisiaj, infantylizując. Odeszliśmy od wersji wizualnych, popularnych, 3D, pozostając w klimacie takiego bardzo starego, klasycznego teatru cieni.
4: Na czym polegały te prace? Co zrobiliście w Smoczej Jamie?
5: No przede wszystkim na wymianie oświetlenia, wprowadzeniu tego elementu multimedialnego w postaci projekcji, w postaci dźwięku. Piotr Abiej, pełnomocnik dyrektora do spraw wydawnictw i sprzedaży. Wprowadziliśmy pewne udogodnienia na schodach, które prowadzą do Smoczej Jamy. Też miejsca postoju, żeby turyści mogli sobie usiąść, jak im się zakręci w głowie, gdy schodzą. Dodaliśmy efekty dźwiękowe, bardzo subtelne. I dodaliśmy też pewne elementy teatru cieni, gdzie będzie można zobaczyć zarys smoka i odbierać również to miejsce nie tylko za pomocą jednego zmysłu, jakim jest wzrok, ale również za pomocą słuchu i wyobrazić sobie, jak ten smok mógł wyglądać, co się tutaj mogło dziać w tej jamie.
4: Inscenizacja dość mroczna. Nie boicie się, że najmłodsi odbiorcy będą troszkę bali się tego nowego, straszniejszego smoka?
3: Ten program był testowany na dzieciach, oczywiście zaprzyjaźnionych. Dzieci w wieku od 5 do 11 lat wyrażały oczywiście zainteresowanie. W naszym zamierzeniu nie było kolejny raz infantylizowanie, bambinizowanie smoka. On taki jest, taki powinien być.
4: Wy też łączycie Smoczą Jamę z inną wystawą na Wawelu, bo z Międzymurzem teraz to będzie jedna trasa.
5: Tak, łączymy jedną z najpopularniejszych tras, znaczy wystaw zamkowych, czyli Smoczą Jamę, z otwartą w zeszłym roku wystawą Międzymurza, która składa się z dwóch części, prezentuje historię geologii, historię początków wzgórza Wawelskiego, pierwszych budowli oraz legendę o smoku. Turyści, którzy najpierw zwiedzą Międzymurze, zapoznają się już z legendą o smoku, później wychodząc z tej trasy zejdą krętymi schodami do Smoczej Jamy, do zmodernizowanej Smoczej Jamy i tam będą mieli okazję być w tym miejscu, w którym mieszkał smok.
4: Wiosna w pełni, sezon letni też przed nami, a wy oprócz Smoczej Jamy otwieracie teraz także ogrody wawelskie, a razem z nimi wyjątkową wystawę. Co to będzie?
6: Otworzy się zupełnie nowa narracja, zupełnie nowa opowieść o Zamku Królewskim na Wawelu i roli sztuki
3: taki współczesny, jaką odgrywa ona tutaj w tych historycznych, zabytkowych przestrzeniach renesansowych ogrodów. Bogumiła Wiśniewska, kuratorka wystawy Wkrótce wszystko się zmieni. Wystawa Joanny Rajkowskiej, polskiej współczesnej artystki, jednej z najważniejszych postaci na polskiej scenie artystycznej po 1989 roku. Działanie przełomowe, ponieważ po raz pierwszy pokazujemy pracę żyjącej artystki tutaj w ogrodach Zamku Królewskiego na Wawelu. To opowieść o czasie głębokim, o przemijaniu, o łączności pomiędzy tą głęboko zakorzenioną przeszłością.
4: Trzy prace tej artystki oglądamy w ogrodach wawelskich.
3: Sam tytuł wystawy Wkrótce wszystko się zmieni odnosi się do procesualnych przekształceń wzgórza wawelskiego. Po raz pierwszy będziemy mogli zajrzeć w głąb wzgórza wawelskiego przez tytułową pracę, którą prezentujemy na terenach zielonych dziedzińca zewnętrznego. To nomadyczny czakram, forma minerału wypełnionego ametystami, który pozwala nam zagłębić się w najdziwniejsze, najbardziej ukryte zakamarki wzgórza wawelskiego. Tutaj w ogrodach prezentujemy dwie wyjątkowe prace. Pracę Piskle, które jest monumentalną formą artystyczną, monumentalnym dziełem, które jest odtworzeniem jaja kosa zwyczajnego. Zachęcamy do tego, aby tego jaja, tego pisklęcia dotykać, wsłuchiwać się w dźwięki, które wydobywają się z wnętrza dzieła sztuki. Pokazujemy w ogrodach Zamku Królewskiego na Wawelu gniazdo. Gniazdo, które jest dziełem sztuki rąk nieludzkich. Gniazdo uwite przez wrony szare na słynnej palmie Pozdrowieniach z Alei Jerozolimskich autorstwa Joanny Rajkowskiej. To postawione przez nas pytanie, jak to się dzieje, że gniazdo staje się dziełem sztuki? Kto o tym decyduje? Artysta, kurator, a może jakaś siła ukryta we wnętrzu wzgórza wawelskiego?
2: Do ogrodów wawelskich możecie zaglądać do 4 października, rozmawiała Ula Bieniania-Syczyńska. 24 godziny, jeden temat i dziesiątki pomysłów. Kościuszkon to hackathon organizowany przez Fundację Politechniki Krakowskiej, który już po raz czwarty łączy pasjonatów technologii, programowania i kreatywnego myślenia. W ciągu doby biorący udział stworzą projekty odpowiadające na postawione zadanie, a w tym roku zmierzą się z wyzwaniami z zakresu cyberbezpieczeństwa, szukając rozwiązań dla realnych problemów.
6: Aleksandra Gołek, jestem koordynatorką Kościuszkonu 2026. Hackathon to jest takie wydarzenie zwykle 24-godzinne, podczas którego zespoły programistów spędzają dzień i noc i programują przez 24 godziny aplikację, która rozwiązuje jakieś realne problemy. Do tego oprócz tego konkursu programistycznego, hackathonu, oczywiście przewidujemy różne atrakcje, czyli na przykład gry na konsolach, ciepłe posiłki, ale najważniejszym chyba punktem jest sesja mentoringowa, czyli taki punkt programu, którym zespoły mogą zasięgnąć wiedzy i doświadczenia profesjonalistów z branży, którzy pomagają, wprowadzają poprawki, dają nowe pomysły do realizacji tych tematów.
7: A skąd w ogóle się wziął pomysł na Kościuszkon i jak to się zaczęło?
6: Kościuszkon 2026 to jest już 4 edycja tego hackathonu. Początkowo 4 lata temu było to wydarzenie wydziałowe na Politechnice Krakowskiej, stąd nazwa Kościuszkon, bo to jest patron naszej uczelni. Takie bardzo lokalna, patriotyczna nazwa. Było to na początku wydarzenie organizowane przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego Wydziału Informatyki i Telekomunikacji jeszcze wtedy. No i głównie wydarzenie skupiało się na stworzeniu przestrzeni dla studentów informatyki i pokrewnych kierunków, żeby mogli dokonać jakiegoś networkingu, poznać się, poznać profesjonalistów z branży i przy okazji zdobyć nagrody za ich pomyślne projekty. W tym roku jest już to 4 edycja i wydarzenie rozrosło się bardzo, z czego się bardzo cieszę. W edycjach początkowych przychodziło 30 osób, teraz przychodzi 100 osób, ale lista rezerwowa jest bardzo, bardzo długa. Zapisują się studenci z całej Polski, oprócz Politechniki Krakowskiej i AGH, czyli takich naszych lokalnych, mocnych uczelni. Są też zespoły zapisane z Politechniki Łódzkiej bardzo licznie, albo z Politechniki Rzeszowskiej. I nawet mamy zespół z zagranicy, także renoma wydarzenia jest coraz lepsza i bardzo się z tego cieszę. I wydaje mi się, że kolejne edycje będą jeszcze, jeszcze większe. No i możemy się pochwalić tym, że takie małe wydarzenie stało się już teraz wydarzeniem ogólnopolskim.
7: W tym roku będzie temat przewodnic cyberbezpieczeństwo. Skąd się wziął pomysł właśnie na ten konkretny temat?
6: Zdecydowaliśmy się na ten temat ze względu na to, że jest on niezwykle ważny i przede wszystkim bezpieczeństwo w internecie, w systemach komputerowych i ogólnie na tym polu jest niezwykle ważne. Chcielibyśmy zwiększyć świadomość ludzi, a także przy okazji dla studentów, profesjonalistów, którzy są bardziej wprawieni w tej działce, będą ciekawe wyzwania, które rozwiązują jeszcze bardziej złożone problemy, które są implementowane w firmach z branży. Po tych dwóch dniach, no to przydałaby się taka mocna drzemka po nieprzespanej nocy. Przychodzimy rano w sobotę, rozpoczynamy wydarzenie prezentacją tematów, bo bywa i tak, że są realizowane różne ścieżki, właśnie w takim jednym motywie, na przykład jak jest cyberbezpieczeństwo. Kiedyś były tematy narzucane i one nie były za bardzo związane ze sobą. Przedstawiamy tematy i czas start, programujemy. Podczas tych 24 godzin odbywa się oczywiście sesja mentoringowa, czyli spotkanie z mentorami, zasięgnięcie u nich rady, poznanie się. Do tego jest też networking między studentami profesjonalistami przy pizzy. Oprócz tego, ze względu na to, że chcemy urozmaicić im ten czas, to odbywają się różne quizy albo poboczne konkursy, jeżeli ktoś chciałby odejść od komputera chociaż na chwilę. I do tego planujemy także gry na konsolach, może będzie jakiś turniej gier na konsolach w ramach odpoczynku, już oprócz bardzo intensywnego programowania. Po tych 24 godzinach zespoły przesyłają swoje prace i ocenia je jury. Jury to są również profesjonaliści z branży, ale oni nie mają możliwości pomocy zespołom. Oceniana przede wszystkim jest innowacyjność projektu, prezentacja, wygląd, ale chyba najważniejszym czynnikiem jest aspekt techniczny, czyli to, czy zespół pracował regularnie nad tym projektem, czy tak po ludzku mówiąc, przesyłanie tych kawałków kodu było regularne, czy może po prostu zrobili sobie ten projekt szybko na boku i przesłali dopiero na koniec. To jest akurat istotne, taka regularność pracy. Dodatkowo to, jakie wzorce projektowe wykorzystali i wszystkie tego typu różne rzeczy, aby ten kod był czysty. Teraz myślę, że bardzo ważnym czynnikiem jest też branie pod uwagę, że AI w tych czasach nie programuje tak idealnie, więc jeżeli jest tam jakaś inwencja twórcza programisty, to na pewno będzie to widać. Co wyróżnia Kościuszkon na tle innych hackatonów, to na pewno fakt, że oceniamy rzeczywiście ten aspekt techniczny. Bardzo często zdarza się tak, że sama prezentacja składa się na większość punktów, no i przez to rzeczywiście projekty, które są mocno przemyślane technicznie, nie mają szans, natomiast my taką szansę dajemy. I po tych 24 godzinach odbywa się werdykt i rozdanie nagród dla najlepszych zespołów. Spotykają się ludzie, którzy są rzeczywiście tacy sami, bo bardzo często nie ma takiego space'a, gdzie można się spotkać i jest to takie trochę wyzwanie, żeby stworzyć aplikację w 24 godziny. Właśnie ta presja czasowa też jest bardzo istotna i to dodatkowe wyzwanie sprawia, że rzeczywiście hackatony cieszą się dużym zainteresowaniem.
7: Wspomniała Pani o prezentacjach. Ja jestem w zasadzie ciekawa, jak takie prezentacje wyglądają, czy są jakieś specjalne wymogi odnośnie prezentacji, no bo w zasadzie to już jest takie podsumowanie całej pracy i jedna z ważniejszych części projektu.
6: Prezentacja wygląda tak, że zespoły wychodzą na scenę, jest to taka bardzo oficjalna część i przedstawiają aspekty techniczne swojego projektu, przedstawiają krótkie demo, czyli nagranie ekranu, jak ich aplikacja działa, przedstawiają, dlaczego wykorzystali taki stack technologiczny, jakie języki programowania, jakie rozwiązania. Tego jest bardzo dużo. No i do tego jury siedzi przed nimi i może zadać im dowolne pytania. Dlatego też zespoły muszą się obronić z tego swojego projektu. Nie może to być coś wyssanego z palca, tylko rzeczywiście wtedy może następuje jakaś dyskusja. Bywa i tak, że takie projekty są kontynuowalne później. Nie ma przeciwwskazań, aby na przykład jakaś firma zainteresowała się projektem. I co ważne, projekty zespołów należą tylko i wyłącznie do nich. Prawa autorskie należą do nich i nie zabieramy im tych praw, bo uważam, że to jest taki mocny punkt do ich portfolio, szczególnie przyjście na ten hackathon. Mam nadzieję, że pojawimy się ponownie na Kościuszkonie 2027, który z pewnością będzie wydarzeniem jeszcze większym, bo perspektywy ma ogromne.
2: Hackathon odbędzie się w sobotę, 9 maja o godzinie 10.30 w klubie Kwadrat. SK patronuje. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Smakowska, dziękuję.
8: SK2. Magazyn lokalny.
2: Kasia Smakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Odbitki, negatywy, klisze oraz sprzęt fotograficzny. Ponad 1000 eksponatów możecie podziwiać w Muzeum Fotografii w Krakowie. Główna stała wystawa pod hasłem Co robi zdjęcie znajduje się w oddziale przy ulicy Rakowickiej. Poznacie na niej historię fotografii i tworzących ją artystów od XIX wieku do współczesności.
9: Dominik Kuryłek, główny kurator Muzeum Fotografii w Krakowie. Nasza instytucja wydaje się instytucją młodą, bo mamy nowy budynek już od kilku lat przy ulicy Rakowickiej, ale samo Muzeum Fotografii powstało formalnie jako instytucja w 1987 roku w Sylwestra, zostało właśnie jako instytucja miejska powołane, ale historia muzeum jest związana z działalnością Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego, które właściwie działa od dwudziestolecia międzywojennego i w latach 70. już powstała idea muzeum jeszcze taka nieformalna, więc no, nasze muzeum, można powiedzieć, jest jednak już dosyć wiekowe i mamy bardzo ciekawą i rozbudowaną kolekcję. Jedną z ciekawszych kolekcji fotografii w Polsce, jak nie w całej Europie.
4: Sam temat fotografii jest dość oryginalny, bo w tych różnych instytucjach kulturalnych, jakie mamy w mieście, no to jednak wyróżniacie się tym, że stricte fotografią się zajmujecie i to nie tylko w tych przestrzeniach ekspozycyjnych, nie tylko pokazujecie fotografie, ale też zajmujecie się digitalizowaniem, badaniem fotografii.
9: Tak, w Krakowie jest sporo instytucji, które zajmują się fotografią, ale są to instytucje, dla których fotografia jest jedną z dziedzin w kolekcji. No dla nas jest to medium kluczowe i rzeczywiście prowadzimy badania nad fotografią historyczną, nad fotografią amatorską, nad fotografią artystyczną. Interesuje nas to medium jako taki, powiedzmy, kluczowy element współczesnej kultury wizualnej i w ten sposób na to patrzymy, w odróżnieniu od innych instytucji, które patrzą tylko i wyłącznie historycznie albo estetycznie. Dla nas właśnie to szerokie spektrum spojrzenia na fotografię jest bardzo ważne i te historyczne aspekty są istotne, ale właśnie to spojrzenie na fotografię jako na to bardzo ważne medium współcześnie, które zmienia wszystko, jak mówimy często w naszej instytucji, całą naszą rzeczywistość, to jest dla nas bardzo ważne.
4: I macie kilka oddziałów w Krakowie, my dziś jesteśmy w siedzibie głównej. Czym się charakteryzują te wasze oddziały? Bo rozumiem, że tutaj na Rakowickiej to ta główna wystawa, ta przestrzeń wystawiennicza jest dość spora. W innych waszych oddziałach już troszeczkę mniejsza, ale jednak jest. Macie jakąś charakterystykę tych waszych oddziałów?
9: Tak, oczywiście. Jeśli mówimy o Rakowickiej, to jest oczywiście prezentacja czy wystawa główna. Tutaj organizujemy również wystawy czasowe. Dzieje się bardzo dużo wydarzeń edukacyjnych, również we współpracy organizowanych z innymi instytucjami. Tutaj na wystawie głównej prezentujemy naszą kolekcję, ale sama kolekcja czy zbiory muzealne znajdują się w budynku przy ulicy Józefitów 16 i to jest, można powiedzieć, takie serce muzeum, gdzie, tak jak powiedziałem, są zbiory, czyli kilkaset tysięcy obiektów zamkniętych w magazynach dedykowanych fotografii i to centrum czy serce muzeum zawiera w sobie również pracownie konserwatorskie, pracownie inwentaryzatorskie, dział fotografii i pracownię fotograficzną, gdzie obiekty są digitalizowane. W budynku przy ulicy Józefitów koncentrujemy właśnie się na badaniu fotografii, na dzieleniu się tym, co uda nam się odkryć w tej fotografii. To zresztą można też zobaczyć w naszym katalogu online, gdzie mamy zdigitalizowaną prawie całą naszą kolekcję, więc zachęcam do zobaczenia. A jeśli chodzi o digitalizację fotografii, to nasza pracownia fotograficzna jest ekspertem w tej dziedzinie, w dziedzinie digitalizacji muzealnej, więc też zapraszamy wszystkie inne instytucje do współpracy.
4: Dziś mówimy o waszej głównej wystawie. Jest to wystawa stała u was w muzeum. Wystawa o tytule Co robi zdjęcie? Co to jest za ekspozycja?
9: Przede wszystkim jest to ekspozycja naszej kolekcji, tak jak już wspomniałem wcześniej. Przygotowując tę wystawę, musieliśmy się zdecydować, na jakim materiale będziemy pracować i stwierdziliśmy, że ta nasza kolekcja jest na tyle bogata, na tyle interesująca, że warto się nią chwalić, biorąc pod uwagę fakt, że też znajduje się w niej dużo skarbów fotograficznych w skali krajowej i międzynarodowej. Zdecydowaliśmy, że nasza wystawa nie będzie wystawą historyczną. Główną narracją na wystawie nie jest opowiedzenie o historii fotografii w Polsce, ale jeżeli ktoś chce przyjść i poznać historię fotografii w Polsce, to wybór obiektów jest bardzo precyzyjny i można znaleźć najważniejsze nazwiska na tej wystawie. Aczkolwiek my zdecydowaliśmy się spojrzeć na fotografię jako bardzo ważne zjawisko w kulturze wizualnej. Stwierdziliśmy, że zależy nam na tym, żeby nasza publiczność po wyjściu z wystawy świadomie przyglądała się fotografii, na przykład w centrach handlowych, kiedy fotografia reklamuje różne produkty, żeby świadomie na to spojrzeć. A żeby to zrobić, wystarczy zadać sobie kilka pytań, spoglądając na fotografię. To są proste pytania. Co zostało sfotografowane? Kto to zrobił? Jak to zrobił? Dlaczego coś sfotografował? I jakie możliwości ma fotografia? I właściwie te pytania, które sobie postawiliśmy jako zespół kuratorski i stwierdziliśmy, że one są bardzo ważne w kontekście medium fotograficznego, świadomego jego odbioru, te pytania ustrukturyzowały naszą wystawę i stąd też pojawił się ten główny tytuł Co robi zdjęcie? Czyli pytanie zachęcające widzów do wspólnej podróży, wspólnego zadawania sobie pytań w obliczu fotografii.
4: Przecież w dzisiejszym świecie ta fotografia nam towarzyszy w zasadzie każdego dnia. Każdy z nas może wziąć do ręki smartfon, no i tą przysłowiową fotkę cyknąć.
9: Tak, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, co robimy, dlaczego fotografujemy, co fotografujemy, w jaki sposób, a przede wszystkim taka drobna rzecz, na pewno nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, w jaki sposób technologicznie w tym małym telefonie aparat działa. Co my tak naprawdę robimy i co my tak naprawdę produkujemy. produkujemy. No a później jeszcze dochodzi rozpowszechnianie fotografii, świadomość tego, jak nasza fotografia później działa. Warto jednak pamiętać, co się robi, zdawać sobie sprawę, że to jest bardzo poważna sprawa.
4: Przejdźmy sobie może troszkę przez tą wystawę, bo tutaj mamy kilka takich działów tematycznych, które pokazujecie na tej fotografii.
9: Tak, jesteśmy obecnie w dziale, który zatytułowaliśmy Technologia, który właśnie zachęca do zadawania sobie pytań o tym, jak się fotografuje, czyli w jaki sposób wykonuje się fotografię. I stoimy na przykład teraz przed pierwszym obiektem na wystawie. Najstarszą fotografią w naszej kolekcji, można powiedzieć, jest to daguerreotyp Karola Beyera, jednego z pionierów fotografii w Polsce. Jest to bardzo ciekawe zdjęcie, które powstało około 1860 roku. Jest to fotografia, tak jak powiedziałem, najstarsza i ona prezentuje technologię tą pierwszą publiczną, masową fotografię, która powstawała tylko w jednym egzemplarzu na srebrnej płytce. I była to bardzo pracochłonna technologia, bardzo niebezpieczna, bo między innymi wywoływanie fotografii następowało przy wykorzystaniu rtęci jej oparów, więc fotografowie wówczas się truli po prostu. I to zdjęcie jest niesamowite, bo ono też nawiązuje do współczesnego malarstwa, do miniatur, które sobie między innymi panie zamykały w medalionach i zawieszały na szyi. I ta fotografia właśnie nawiązując do malarstwa odtwarza tą estetykę, ale jednocześnie wprowadza coś zupełnie nowego, w czym no dzisiaj uczestniczymy. I na naszej wystawie przechodzimy powiedzmy przez ten daguerreotyp, ale przechodzimy do kolejnych technologii. I one są bardzo, że tak powiem, skomplikowane, jeśli chodzi o nazwy. Ja kilka przytoczę. Fotografia kolodionowa, ambrotypia, ferotypia, izohelia, pseudosolaryzacja. My oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że to wszystko jest bardzo skomplikowane i już tak na początku się usztywniamy, ale właśnie nasza wystawa jest po to, żeby zachęcić nas do poznawania tej fotografii. Naprawdę w prosty sposób wyjaśniamy, jak fotografowano od początku, tylko czyli od 1839 roku do czasów współczesnych i mamy naprawdę różne formy opowieści o tych technologiach, które myślę po wyjściu z naszej wystawy nie są już takie usztywniające.
4: Technologie to jedno, ale też możemy zobaczyć sprzęty, którymi kiedyś fotografowano.
9: Tak, między innymi na naszej wystawie oczywiście prezentowane są te aparaty wykorzystywane w XIX wieku, między innymi przez naszego patrona Walerego Żywuskiego, pioniera fotografii kolodionowej, ale na naszej wystawie prezentujemy nie tylko ten jeden aparat, ale 300 aparatów, wyobraźcie sobie Państwo. Spełniamy marzenie kustosza kolekcji technologii fotograficznej pana Marka Maszczaka, który zamarzył sobie, żeby 300 aparatów fotograficznych pokazać w jednym miejscu na naszej wystawie. Jest to możliwe w części przyszłość. Prezentujemy tam aparaty XIX-wieczne atelierowe, ale kończymy przechodząc przez różne aparaty z XX wieku. Kończymy na 12 modelu iPhone'a. A w części przyszłość prezentujemy te aparaty dlatego, że każdy kiedyś był niesamowitą technologią.
4: No to chodźmy sobie może dalej, bo tak zaczynamy chyba od tych najstarszych eksponatów i tak powoli przechodzimy sobie do tej rzeczywistości, którą znamy.
9: Tak, myślę, że dobrym takim momentem przechodzenia do tej rzeczywistości jest przejście części technologia do części fotografujący. Przechodzimy przez taką bardzo ciekawą instalację, można powiedzieć artystyczną, z wizerunkami osób fotografujących. To są osoby, których prace znajdują się w naszej kolekcji, ale w tej instalacji również są lustra. One sugerują, że my również jesteśmy w tym gronie, albo możemy potencjalnie być w tym gronie. Kiedyś nasze fotografie mogą trafić do jakichś zbiorów kolekcji muzealnych. I to jest rzeczywiście ta współczesność. To, że wszyscy teraz fotografują, to nie było takie oczywiste właśnie na początku fotografii. Dopiero pod koniec XIX wieku wynaleziono aparat, którym każdy mógł fotografować. To był słynny Kodak, wynaleziony przez George'a Eastmana w Stanach Zjednoczonych. W XX wieku dotarły oczywiście również do Europy, rozpowszechniły się na całym świecie i dzięki nim właściwie obecnie my też fotografujemy. Więc teraz możemy przejść jako również fotografujący do tej części przedstawiającej kilka sylwetek fotografujących z naszej kolekcji.
4: Jeszcze wrócę do technik Polaroid, który teraz w dzisiejszym świecie się odradza trochę. Ta moda na styl retro jest widoczna.
9: Tak, możemy właśnie powiedzieć o Polaroidzie, który właśnie wzrusza nas z taką estetyką gdzieś z lat 70. czy 80. i późniejszych. Aplikacje, które znajdują się w naszych telefonach, które trochę tak uszkadzają zdjęcia, prawda? One właśnie też odnoszą się do tej estetyki, która kiedyś była osiągana właśnie takimi formalnymi zabiegami, takimi manualnymi, praktycznymi. Więc też jest takie również sentyment, jeśli jeśli chodzi w ogóle o fotografię czarno-białą, o fotografię w sepi, prawda, no to są te estetyki, które gdzieś po prostu zostały wynalezione już dawno. No Polaroid oczywiście nas ujmuje tym, że podobnie jak współczesna fotografia jest fotografią natychmiastową, od razu widzimy to zdjęcie. Polaroid właściwie otwiera tą historię, że ktoś kiedyś fotografując wpadł na pomysł taki, żeby to zdjęcie jak najszybciej było widoczne. Ale Polaroid, który właśnie w latach 70. się pojawia, on odpowiada na takie zapotrzebowanie, które już było wcześniej. I takie fotografie jak ambrotypia, na przykład późno XIX-wieczna, również były takim Polaroidem ówczesnym. No trochę wolniej, dłużej się czekało na fotografię, no ale również no, to doprowadziło do Polaroida, a Polaroid doprowadziło ostatecznie do fotografii cyfrowej w naszych aparatach telefonicznych.
4: No to przejdźmy sobie do tej właśnie drugiej części. Technologia, fotografujący, to wszystkie te elementy fotografii, które tak naprawdę do zrobienia zdjęcia nam są potrzebne, no bo technologia musi być i człowiek, który robi to zdjęcie, też musi być.
9: Tak, oczywiście. Chociaż współczesność nam pokazuje, że tego człowieka tak naprawdę też nie do końca trzeba. Są różne aparaty, które same robią zdjęcia po wcześniejszym ustawieniu ich, albo sztuczna inteligencja współcześnie sama robi taki obraz, który bardzo przypomina zdjęcie, a jeśli chodzi o autorstwo, no to albo nie ma tego autora, albo jest kilkadziesiąt tysięcy, albo setek tysięcy autorów, którzy zostali wykorzystani przez sztuczną inteligencję. Więc jakby to autorstwo rzeczywiście jest takim tematem, jeśli chodzi o fotografię, ważnym od samego początku, kiedy patrzymy na fotografię przez pryzmat biografii osoby fotografującej, trochę inaczej ją interpretujemy. No a już idąc tak, że tak powiem, jeszcze wyżej, no to tutaj się pojawia w ogóle cała ontologia obrazu generalnie. Jak do tego podejść na przykład w momencie, kiedy trudno nam ustalić autorstwo, kto tak naprawdę generuje te obrazy, co te obrazy z nami robią i tak dalej, i kto tak naprawdę nami steruje. Więc to jest rzeczywiście bardzo ważne. I wracając do naszej wystawy, do tej części biograficznej, tutaj prezentujemy 6 sylwetek osób fotografujących. Wśród nich jest artysta, amator z początku XX wieku, specjalista z lat 60., tak zwany fotografik, ale również jest Klementyna Zubrzycka-Bączkowska, o której chciałbym tutaj specjalnie powiedzieć. Jest to fotografka z początku XX wieku, która właśnie chwyciła za ten aparat, który umożliwił proste fotografowanie, i tak rozpoczęła się jej pasja do fotografowania. Była niesamowitą postacią, która fotografowała, wywoływała sama fotografię, retuszowała fotografię. Ona była, Klementyna Zubrzycka-Bączkowska, jedną z pierwszych studentek na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, córką burmistrza Limanowej. Była nowoczesną dziewczyną, która jeździła na rowerze, na motorze, podróżowała. Razem ze swoimi siostrami bawiła się w teatr i fotografowanie. I bardzo ciekawa historia była taka, że kilkanaście lat temu ktoś zadzwonił do Muzeum Fotografii i powiedział, że babcia coś zostawiła na strychu w Limanowej. No i nasi kustosze pojechali i odkryliśmy ten skarb. I stwierdziliśmy, że na naszej wystawie Klementyna będzie zawsze, bo ona pokazuje, ile jeszcze jest do odnalezienia. Przede wszystkim jeśli chodzi o fotografie kobiet, które były często pomijane w historii fotografii czy historii sztuki. Ile jeszcze takich Klementyn Zubrzyckich-Bączkowskich jest na świecie, które zasługują na odkrycie. Tutaj właśnie apel, zwracajmy uwagę na nasze archiwa, na zdjęcia naszych babć, ciotek, mam i tak dalej. Dbajmy o nie i pytajmy się Muzeum Fotografii, czy to jest coś interesującego.
4: No to tutaj myślę, że ważny apel do naszych słuchaczy. Kto wie, kto ma jakie skarby na strychu. A kolejnym takim działem jest informacja.
9: Tak, no tutaj już w tej części wystawy robi się trochę trudniej, trochę poważniej, bo te pytania o to jak, kto, co, to są dosyć proste, ale tutaj już się pojawia pytanie, dlaczego fotografujemy. Właściwie od samego początku istnienia fotografii fotografujemy dlatego, że chcemy przekazać jakąś informację, informację o świecie, informację o dalekich krajach, informację o życiu prywatnym, o życiu publicznym, o ważnych zdarzeniach i tak dalej. Aparat to umożliwia. No ale od samego początku, kiedy pojawiła się ta możliwość przekazywania pewnych informacji przy pomocy fotografii, następowały manipulacje. Można było pokazać kawałek fotografii, kogoś można było wyretuszować, można było dodać odpowiedni opis, żeby zmienić to pierwotne znaczenie fotografii. Tutaj w tej części kuratorka wystawy, Marta Miskowiec, wybrała obiekty z kolekcji dokumentu i reportażu, między innymi fotografii też takiej historycznej, które są bardzo mocne historycznie, społecznie, politycznie, i opatrzyła je komentarzami, które zwracają uwagę między innymi na takie pierwotne znaczenie fotografii i jak to zmieniało się w czasie. Więc tutaj naprawdę takie różne wydarzenia polityczne są brane pod uwagę, pochody pierwszomajowe, okupacja, powstanie warszawskie, stan wojenny w Polsce, ale też są takie interesujące fotografie, które przedstawiają otwarcie pierwszego supermarketu w Krakowie. Więc też warto tutaj przyjść i to zobaczyć. W tej części również prezentujemy początki fotografii, która o świecie informowała. Jest tutaj taki skarb z naszej kolekcji, mianowicie fotografie Konrada Brandla, które wykonał w Warszawie w drugiej połowie XIX wieku. I to jest właściwie początek momentu, kiedy przy pomocy fotografii można komuś na przykład w Krakowie pokazać, jak wygląda w Warszawie. Wcześniej można było to zobaczyć tylko i wyłącznie na obrazie, do którego trzeba było się dostać. On był w jednym egzemplarzu, gdzieś zwykle u jakiegoś arystokraty albo ewentualnie w muzeum i wtedy można było sobie zrobić wyobrażenie o jakiejś dalekiej krainie typu Warszawa. A fotografia, która jest już od XIX wieku multiplikowana, tańsza, łatwiejsza w podróżowaniu, dzięki temu możemy ją zobaczyć.
4: No to chodźmy w takim razie do kolejnych działów. Aż żałuję, że nie mamy kamery, drodzy Państwo, ale no, myślę, że ta sala może robić wrażenie.
9: Tak, na naszej wystawie właśnie jest kilka takich miejsc, które stawiają właśnie na to wrażenie, na odczucie zmysłowe. Jesteśmy w sali, gdzie znajduje się 300 aparatów fotograficznych z naszej kolekcji. I są to aparaty atelierowe, XIX-wieczne, ale też są oczywiście aparaty analogowe, aparaty na płyty szklane, aparaty na płyty zwojowe. Są tutaj też aparaty cyfrowe, polaroidy, czyli aparaty do fotografii natychmiastowej. Bardzo ciekawe są aparaty do fotografii stereoskopowej, takie dwuobiektywowe, które tak na nas patrzą, tak się przynajmniej wydaje. No i znajdują się tutaj też blisko tych aparatów XIX-wiecznych aparaty w telefonach komórkowych, żeby pokazać, że również te XIX-wieczne kiedyś były takie nowoczesne, zachwycające i nieco magiczne. I dlatego właśnie w tej części przyszłość również te stare aparaty pokazujemy, bo one też kiedyś reprezentowały tą przyszłość, były bardzo, bardzo futurystyczne. W części przyszłość pokazujemy generalnie możliwości fotografii, które są różnie przez ludzi wykorzystywane, no współcześnie między innymi przez sztuczną inteligencję do tworzenia obrazów łudząco przypominających rzeczywistość. Wcześniej o czymś takim nie myśleliśmy, to jest znak czasu.
4: Ta sztuczna inteligencja nam się pojawia już kolejny raz i zastanawiam się, czy no jest taka pewna obawa, że sztuczna inteligencja zastąpi klasyczną fotografię, czy jest to dla nas no, jakieś pewne zafałszowanie rzeczywistości?
9: Zawsze jak pojawia się nowy wynalazek, to się obawiamy. To samo dotyczyło w ogóle fotografii, później dotyczyło filmu, telewizji, radia i tak dalej. Myśleliśmy, że nasz świat runie. Mi wydaje się, czy nam w muzeum wydaje się, że to jest kolejny po prostu wynalazek, który pokazuje możliwości fotografii. Nie ma co się tego obawiać. Jeśli chodzi o fałszowanie rzeczywistości, to właściwie fotografia partycypuje w tym od samego początku swojego powstania. Przykłady właśnie takiego fałszowania przy pomocy obrazu istniały, więc właściwie sztuczna inteligencja w tej kwestii nie robi nic nowego, fotografia już była pierwsza, więc ja bym się tego nie obawiał, należy to obserwować, należy to rozumieć, jeżeli coś lepiej rozumiemy, to mniej się tego obawiamy. Taka jest już natura ludzka. Myślę, że w tej kwestii również pomaga sztuka wykorzystująca fotografię, która te wszystkie aspekty zna, rozumie i potrafi w odpowiedni sposób przetworzyć, dlatego też w tej części przyszłość, w tym kontekście można powiedzieć taką przestrzenią uspokajającą, jest prezentacja właśnie naszych fotografii z kolekcji sztuki i tutaj prezentujemy pracę Zofii Kulik, wybitnej artystki, która posługuje się w swojej sztuce fotografią, robi właśnie takie bardzo interesujące kolaże fotograficzne. Prezentujemy też pracę Zbigniewa Libery, który właśnie odnosi się do tego aspektu fałszowania rzeczywistości przy pomocy fotografii, czy teraz można powiedzieć sztucznej inteligencji. Mamy też pracę Małgorzaty Markiewicz, jest to dokumentacja performance wykonanego tutaj w podkrakowskich lasach. Przypominam, że jest to artystka, która wykonała najnowszą kurtynę do Teatru Słowackiego w Krakowie, więc warto tutaj też przyjść ją zobaczyć i warto odwiedzać w ogóle tą część, bo to jest część najczęściej zmieniająca się. Nasi konserwatorzy właśnie zwracają uwagę, że fotografia, która teraz jest drukowana bardzo często, a nie wywoływana na papierze fotograficznym, jest bardzo wrażliwa. perspektywa, to jest jak druk, więc co roku zmieniamy tą ekspozycję i można zobaczyć bardzo dużo obiektów w naszej kolekcji przez rok, ale trzeba się śpieszyć, bo rok szybko mija i pojawiają się następne rzeczy, więc żeby nie pominąć, trzeba tutaj do nas przyjść.
4: Wygląda na to, że ta przyszłość fotografii jest zagwarantowana, niezależnie jaka ona będzie.
9: Tak, wydaje mi się, no, wystarczy spojrzeć na społeczność fotograficzną, ilość osób, które fotografują cyfrowo, analogowo, ilość festiwali, które odbywają się zarówno w Krakowie, w Polsce, czy w ogóle na świecie, nagrody przyznawane przez prestiżowe biznesy fotografom i fotografkom. Jest po prostu tak duży krąg ludzi zainteresowanych fotografią pod względem praktycznym, biznesowym, ale przede wszystkim artystycznym, że tu nie musimy się obawiać, że fotografia kiedyś się zwinie i zniknie.
2: Wystawę możecie zwiedzać od wtorku do niedzieli, a z Dominikiem Kuryłkiem rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. W tym odcinku naszego eskowego cyklu poświęconego szlakowi twierdzy Kraków przyjrzymy się niezwykłej hybrydzie architektonicznej fortowi nr 52 Borek. O dziejach fortyfikacji i nieszczęśliwym lądowaniu amerykańskiego bombowca w Krakowie opowie nasz przewodnik dr inżynier Krzysztof Wielgus z Politechniki Krakowskiej.
10: To jest wielkie laboratorium, to jest fort próbny, to jest próba sprostania wymogom, które nastąpiły nagle po dwóch wojnach. Po wojnie francusko-pruskiej 1870-71 i po wojnie rosyjsko-tureckiej rozgrywanej na terenie Bułgarii 1877-78. Najkrócej mówiąc, pierwsza z tych wojen powiedziała armata i nic ponadto, a druga powiedziała nie, strzelec uzbrojony w karabin jest też bardzo groźny. Nie możemy eksmitować piechoty z fortu. W związku z tym trzeba było zrobić fort uniwersalny. Fort do obrony i bliskiej, i dalekiej równocześnie. Nieco starsze forty artyleryjskie, zwłaszcza pomysłu niemieckiego, były gigantycznymi działobitniami, gdzie mówiąc kolokwialnie, piechota pętała się bez sensu między armatami. A tutaj trzeba było zrobić obiekt, gdzie piechota miałaby swoje miejsce, w związku z tym trzeba było zdublować wały. Zrobić fort dwuwałowy, Austriacy nazywali je fortami wysokowałowymi, Hochwallfort. Wyższy wał do obrony dalekiej, dla artylerii, niższy dla piechoty. No i okazuje się, że piechota nigdy nie strzelała w tym samym momencie co artyleria, ponieważ artyleria strzelając nad głowami piechoty porywałaby te głowy. Wystrzał z lufy armaty M61 to było kilkanaście metrów płomienia, w związku z tym, kiedy fort miał się bronić na daleki dystans, piechota miała siedzieć w schronach. Ale w momencie, kiedy piechota miała zająć swoje pozycje, milkła artyleria. W związku z tym piechota musiała manewrować błyskawicznie. Co to oznaczało? Taki fort musiał mieć duży zespół koszarowy, połączony wygodnymi, szerokimi, bezpiecznymi korytarzami, zwanymi poternami, ze stanowiskami piechoty. To była taka ciągła gra wchowanego z nieprzyjacielem. Nieprzyjaciel strzela z armat. My siedzimy w schronach i strzela nasza artyleria na daleki zasięg, prowadząc pojedynek artyleryjski z bateriami przeciwnika. Kiedy rusza do ataku piechota przeciwnika, nasza artyleria w końcu milknie, a piechota musi zająć błyskawicznie miejsce na wałach. W związku z tym fort dwuwałowy to dwa wały, to cały podziemny system komunikacji, duży zespół koszarowy, który musi pomieścić prawie 300 ludzi. Z jednej strony artylerzystów i z drugiej strony znaczną ilość piechoty. Co jeszcze? Fort musi się bronić, gdyby nieprzyjaciel dostał się już do fos. W związku z tym oczywiście kaponiery broniące odcinków czołowych, barkowych tego pięciokątu i równocześnie tyłu, części szyjowej. Rzekło się, że jest to fort eksperymentalny. Powstał dosłownie w przeddzień budowy trzech wielkich fortów dwuwałowych w Przemyślu. Zanim Austriacy wydatkowali ogromne pieniądze, około 1887 roku, na budowę fortu 10 Orzechowce, 11 Duńkowiczki, 14 Hurko w Przemyślu, musieli zbudować obiekt próbny. I to był właśnie fort Borek w Krakowie, który zaczął powstawać w roku 1882, ale największe natężenie prac to były lata 1884-85. Ten obiekt wygląda zupełnie inaczej niż artyleryjskie forty Krakowa, niż Wielki Fort Rajsko, niż Fort Marszowiec. Wygląda też inaczej jak większość fortów przemyskich. Kto był jego projektantem? Nie wiemy, ale wiemy na pewno, że twórcą idei takich fortów był geniusz austriackiej inżynierii wojskowej, Szwajcar z pochodzenia, generał Daniel Salis Sollio. Salis Sollio był nowatorem. On mówił od razu: nie stać nas na budowę tanich fortów. Wyposażajmy forty w wieże pancerne. Jego fort numer 1 w Przemyślu miał być zaopatrzony w dwie olbrzymie wieże pancerne jeszcze niemieckiej produkcji, zakładów Schumana i Grusona w Magdeburgu, wieże systemów Grusona. Każda z nich ważyła około 100 ton. Każda zawierała dwie armaty 12-centymetrowe i każda z nich miała być wykonana z żeliwa twardego. Miała być, ponieważ w Przemyślu ich nie zrealizowano. Jedną jedyną taką wieżę w galicyjskich twierdzach osadzono w krakowskim forcie 38 Skała projektu Daniela Salisolio. Fort Borek ma wiele elementów zbliżonych do fortu Skała. Owe kaponiery broniące fos, uwaga, nie za pomocą prymitywnych armatek, za pomocą straszliwej broni opracowanej w Belgii, tego co u nas nazywa się kartaczownicą, po francusku mitraliezą, a po niemiecku, w austriackim niemieckim kugelszprice, a więc 37-lufowe karabiny salwowe, które strzelały prawie równocześnie z wszystkich luf. Nie był to karabin maszynowy. Był to rodzaj pierwotnej broni wielostrzałowej, zaprojektowanej przede wszystkim w celu wojen kolonialnych w Belgii, potem dopracowanej we Francji, w arsenale w Chalais-Meudon pod Paryżem. Stąd nazwa mitralieza Montigny-Meudon, ale potem adaptowana do celów fortecznych Austrii. Jeszcze nie w Austro-Węgrzech. To był rok 1862, kiedy zaczęto kombinować nad tymi mitraliezami. W końcu urodziło się to jako mitralier 1869, już z karabinami zespolonymi systemu Werndla, i tą przedziwną broń, wyglądającą jak z powieści Juliusza Verna, zainstalowano właśnie na forcie Borek. Więc mamy nie tylko dwa wały, nie tylko unikatowy system podziemi z najdłuższą w Krakowie 92-metrową poterną, za pomocą której dostarczano amunicję na stanowiska. Prostopadle do nich dwie poterny dla piechoty, szerokie i wygodne. W fosie małe betonowe kaponiery, zwane kaponierami minimalnymi, z owymi szybkostrzelnymi potworkami. No i ten fort, zaprojektowany przez Szwajcara w służbie austriackiej, oparty na pomysłach niemieckich, francuskich, bo dwuwałowość to pomysł francuski, belgijskich, no bo kaponiery są belgijskie, zbudowany na polskich ziemiach rękami polskich techników, ma jeszcze wątek francuski, rosyjski i amerykański. Francuski ponownie, ponieważ w okresie II wojny światowej na tym obiekcie więzieni byli jeńcy francuscy z pobliskiego obozu w Kobierzynie. Był to podobóz karny dla niepokornych, bohaterskich Francuzów, którzy nie chcieli w żaden sposób iść na jakiekolwiek układy z rządem Vichy, nie szukali żadnych metod wyjścia z obozu jenieckiego. Za swoje nieposłuszeństwo lądowali w karcerach na forcie Borek. Również tam trafili jeńcy sowieccy, którzy mieli znacznie trudniejsze warunki niż jeńcy francuscy czy belgijscy. Ale skąd Amerykanie? Otóż 26 grudnia 1944 roku na przedpolu fortu Borek wylądował sławny bombowiec B-17 w wersji G, latająca forteca o imieniu Candy z 301 Grupy Bombowej 15 Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych. Maszyna dowodzona przez porucznika Robsona wracała z ostatniej z 19 wielkich misji bombowych, które niszczyły niemiecki przemysł paliwowy, niemieckie zakłady produkujące benzynę syntetyczną z węgla. Wyprawa tego dnia niszczyła zakłady chemiczne w Blachowni Śląskiej, wówczas Blechhammer. Candy, trafiona w dwa silniki, nie dociągnęła do pozycji sowieckich, gdzie skierowali ją pierwszy i drugi pilot. Lądowała na przedpolu fortu Borek. Dwóch członków załogi było rannych. Dookoła byli Niemcy, byli wartownicy z obozu jenieckiego, byli żołnierze służb pomocniczych, tak zwani hifisi. Nie szło uciekać. Pierwsi byli przy samolocie mieszkańcy. Przede wszystkim młodzi chłopcy z okolicznych domów, z Klinów. Dostali od Amerykanów czekoladę, dostali puszki zupy pomidorowej, dostali pomarańczy, nie wiedzieli co z tym za bardzo robić. Pamiętają Amerykanów, którzy rozbili celownik Nordena, spalili mapy i czekali dość spokojnie na przyjazd Niemców, z tym, że dowódca nie pozwolił zabrać się i swojej załogi przez jakichś SS-manów czy innych bandytów z formacji pomocniczych. Chciał się oddać tylko regularnemu oddziałowi Luftwaffe, ponieważ na pokładzie miał strzelca pokładowego Filipa Schloma, który był Żydem. Armia Krajowa postanowiła odbić załogę noc sylwestrową 44-45, ale to się nie udało, ponieważ wcześniej z miejsca, gdzie byli przetrzymywani na lotnisku Rakowice, zostali przeniesieni do obozów Oberursel. Wszyscy przeżyli wojnę, natomiast unikatowe zdjęcia bombowców wieżowca o imieniu Candy wykonały dziewczyny, żołnierki oddziału z Żelbet. Dostały rozkaz od swojego dowódcy, ażeby trochę na bezczelnego z zapleców Niemców zrobić dokumentację tego lądowania. Dzięki temu te zdjęcia w latach 80. XX wieku trafiły w nasze ręce. Potem dzięki numerom maszyny, dzięki oznaczeniom okazało się, kto był w jej załodze. W załodze był aktor hollywoodzki o nazwisku Nassif, z pochodzenia Jordańczyk, przerażająco przystojny, grający w takich filmach raczej klasy B, głównie w westernach. Zresztą grał i przed wojną, i po powrocie z obozu jejeckiego kontynuował swoją karierę, z tym, że miał takiego swojego przyjaciela, również dość znanego aktora klasy B, niejakiego Ronalda Reagana. Ford Borek nie miał bezpośredniej roli, bezpośredniego wpływu na przebieg pierwszej czy drugiej wojny światowej. Nie strzelał, no ale był tym obozem jejeckim, był doprowadzony do stanu mobilizacyjnego w pierwszej wojnie światowej. Po II wojnie światowej funkcjonował jako magazyn. Potem jego losy były smutne. Stał się fabryką bakutilu, a więc tam przerabiano resztki zwierzęce z rzeźni na kleje. No, cały smrodliwy proces, w wyniku którego powstawało bardzo dużo żużla. Żużel był wywalany do fos, zasypał fosy, w fosach zaczęła się gromadzić woda. Ford był w coraz gorszym stanie, aż wreszcie w latach 80. porzucony. No, stał się miejscem, no niestety, smutnym, kryminogennym, odkupiony przez prywatnego właściciela do adaptacji dla cele hotelowe. Został ponownie porzucony w latach 90. W końcu miastu udało się odkupić ten obiekt i potem w 12-letnim cyklu rewaloryzacji obiekt straszliwie uszkodzony, zniszczony, dewastowany, ograbiony. Ograbiony z elementów stalowych, pancernych, z mokrą fosą. Udało się szczęśliwie doprowadzić do takiego stanu, że służy on od 2 lat jako jeden z ośrodków Centrum Kultury pod Górza, jako Biblioteka Polskie Piosenki, również jako obiekt o charakterze muzealnym, ale taki, że tym większym eksponatem jest sam Ford, aczkolwiek możemy odwiedzić tam i kaponierę uzbrojoną w kopię 1:1 owej mitraliezy. Na wałach zobaczymy model w skali 1:1 gwintowanej armaty M61, a na wale piechoty fragment zadaszeń, tak zwanych dekungów, w które Ford był wyposażany w okresie mobilizacji. Wewnątrz możemy zobaczyć zarówno salę żołnierską, elementy wydobyte w ramach badań archeologicznych i architektonicznych w czasie remontu fortu. W sali wielofunkcyjnej zobaczymy piękny model B-17 Candy i modele pokazujące, co znaczy w czasie wojny benzyna. Historia budownictwa, historia 2 wojen, ale również bardzo pozytywna historia odzyskiwania obiektu, funkcji niemilitarnych, które w bardzo udany sposób zostały wprowadzone w ten obiekt. To wszystko na unikatowym forcie Borek.
2: Szlakiem fortu w twierdzy Kraków podróżuje Bruno Mostowy. Teraz sport w magazynie reporterów. Na południu Krakowa swoją działalność prowadzi klub sportowy Kolejarz Prokocim. Schowany pośród drzew stadion nad rzeką Drwinką stanowi bazę dla klubu, który bardzo nie chce awansować do wyższej ligi, przynajmniej na razie. Tu stawia się na rozwój krakowskiej młodzieży, która, jak mówią działacze klubu, nie różni się specjalnie od tej, którą moglibyśmy znaleźć na przedmieściach Barcelony.
11: Jesteśmy w Prokocimiu, na południu Krakowa i właśnie mam ze sobą piękne zielone boisko. Proszę pana, Kolejarz, czym jest Kolejarz Prokocim?
12: Dzień dobry, Robert Oczkoś, dyrektor sportowy z Kolejarz Prokocim. To jest klub, który ma ponad 100 lat. Został w 1921 roku. Początkowo jako Krakus, potem Świtezianka, po połączeniu z Orionem przekształcił się już w Prokocim. Po wojnie w ramach restrukturyzacji, przypisywania ich do różnych grup zawodowych, został przypisany pod kolej i stąd Kolejarz Prokocim. I w tym momencie, pomimo tego, że kolej już nie współpracuje z nami, zostawiliśmy ten człon nazwy jako tradycję historyczną. Prokocim był dzielnicą kolejarską. To była dzielnica kolejarska zamieszkana przez kolejarzy. Część Krakowa taka bardzo ważna i to od samych początków powstania państwa polskiego od 18 roku praktycznie, więc ta tradycja jest silna i pomimo tego, że przed wojną nie miało miejsce przypisanie do braci kolejarskiej, natomiast po wojnie w ramach takiego ubudżetowania, czyli na przykład tak jak Lech Poznań załóżmy, czy kluby wojskowe, czy milicyjne, czy górnicze, akurat klub sportowy Prokocim trafił jako do branży kolejowej i przez wiele, wiele lat współpracował. Zresztą do tej pory mamy jeszcze jakiś kontakt, już nie tak ścisły, natomiast nie pozostawiamy zupełnie to bez współpracy. Natomiast no, kolej też rozpada się mnóstwo podgrup, związków i tej współpracy już nie ma.
11: Jak to wyglądało po wojnie? Bo ta historia klubu, no to jest ponad 100 lat. Dużo tego się musiało wydarzyć w tym czasie.
12: Znaczy, po wojnie na terenach przy ulicy Legionów, tam przy ulicy Bieżanowskiej powstał nowy obiekt i to była praca w 95% społeczna. Zebrała się grupa ludzi takiej dobrej woli, którzy zajęli się tym, oczywiście potem pomoc państwa, powstał nowy budynek, tylko to jest tak naprawdę nasza siedziba główna, znajduje się na ulicy Bieżanowskiej 71. Natomiast w latach koniec 60., początek 70. powstał nowy obiekt w parku imienia Jerzmanowskich, na którym się w tym momencie znajdujemy i od tej pory główna działalność klubu się koncentruje tutaj u nas w klubie w parku Jerzmanowskiej w Krakowie, zresztą przepięknym, odnowionym dopiero co, jedno chyba z najbardziej klimatycznych w tym momencie, tak mi się wydaje, krakowski. Mało pięknego kompleksu pałacowego również, w którym też Jerzmanowski.
11: Właśnie tutaj warto zauważyć, że jest pięknie, wokoła jest las, za nami jest park, więc naprawdę bardzo przyjemnie i zielono. Natomiast też zaciekawiła mnie ta kwestia tego, że ten klub był oddolnie od ludzi dla ludzi. Czy jakby ta idea dalej tutaj jest, czy już czy ten klub troszkę stał się takim, powiedzmy, klasycznym klubem piłkarskim z zasady?
12: Znaczy, my jesteśmy klubem dzielnicowym. Tutaj musimy swoje, że tak powiem, marzenia, cele też fokusować w jakiś określony sposób. Skupiamy głównie młodzież tutaj z okolic Prokocimia i Bieżanowa. W tym momencie to jest prawie 300 zawodników, których szkolimy. Jesteśmy w certyfikacji PZPN-u, posiadamy srebrną gwiazdkę, czyli już tak dosyć wysoko, jeżeli chodzi o poziom i sposób szkolenia i kryteria, jakie tutaj stosujemy. Udało nam się właśnie dzięki temu, że współpracujemy tak ściśle, że to jest taki ruch oddolny, społeczny, wygraliśmy dwukrotnie budżet obywatelski, co pozwoliło pchnąć ten klub na zupełnie nowe tory. Po prostu, jeżeli

0: będzie budynek treningowy, czy co dokładnie się buduje tak obok nas?
1: Czy tutaj buduje się nowy obiekt, w którym będą znajdowały się szatnie? Również szatnie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, z windą, z odpowiednimi podestami. Będzie się znajdowała sala odpraw, sala audiowizualna. Będą również odpowiednie pomieszczenia do przebywania sprzętu, do tego sala odnowy biologicznej. No tutaj w ogromnym stopniu pomogła nam dzielnica, pomaga nam miasto. Tutaj bardzo duża rola pani radnej Grażyny Fiałkowskiej, która no dla niej to jest takie oczko w głowie i postanowiła po prostu i dążyła do celu i rozpoczęliśmy w tym momencie, 3 tygodnie temu rozpoczęła się budowa nowego obiektu.
0: Poziom jest wysoki pod względem, można powiedzieć, technicznym, ale też sportowym, jak na klub dzielnicowy, bo jednak 5. Liga Okręgowa, to niektóre kluby z okolicy mogłyby pozazdrościć.
1: Naszego klubu uważam w obecnych realiach nie stać na wyższą ligę. Uważam, że to nawet nie jest potrzebne, bo my jesteśmy, nasza oferta skierowana jest do dzieci, skierowana jest do młodzieży. Wiadomo, że ci najzdolniejsi na pewnym etapie od nas odchodzą, potem wracają lub nie. Natomiast, no, tak jak mówiłem, naszym celem jest szkolić, wychowywać, bawić. No, do tego mamy odpowiednią bazę. Mamy 2 boiska naturalne, w tym jedno oświetlone światłem elektrycznym ponad 400 luksów z automatycznym podlewaniem. Na boisku na ulicy Bieżanowskiej to jest taka treningowe boisko, ale też jest pełnowymiarowe, też jest przystosowane do wszelkiego rodzaju rozgrywek i posiadamy również 2 boiska sztuczne. Jedna płyta jest z nowym budynkiem, w okresie jesienno-zimowym jest przykryta balonem. Także no, trudno sobie wyobrazić, czy czegokolwiek nam może jeszcze brakować, jeżeli chodzi o możliwości treningowe dla dzieci, dla dorosłych, dla dzielnicy.
0: Wspomniał pan, że raczej nie byłoby was stać na awans do wyższej ligi, ale co gdyby tak przypadkiem się stało? Czy byłby pan z tego faktu niezadowolony?
1: Wie pan co, uważam, że na tą chwilę nasze miejsce jest w lidze okręgowej. To jest takie miejsce, które nasz budżet jest w stanie udźwignąć, jesteśmy sobie w stanie poradzić, a ta liga to jest taka stricte krakowska, więc to też jest bardzo fajne, bo tutaj grają kluby właśnie praktycznie wszystkie miejskie, więc to też ma znaczenie. Dla mnie to jest najważniejsze. Ja nie ukrywam, że skupiamy się na rozwoju teraz piłkarstwa też kobiecego. To jest bardzo ważne. Powstały 3 drużyny dziewczęce. Cały czas w klubie działa, co już jest ewenementem, drużyna złożona z mam zawodników. To jest rzadkość. I też mamy taki kwiatuszki, które u nas właśnie występują. Corocznie organizują turnieje kobiet, więc to też jest coś fajnego, co łączy nas z rodzicami, łączy nas z mieszkańcami dzielnicy tutaj. Ale nie ukrywam, dla nas priorytetem jest szkolenie młodzieży. Od tego roku bardzo silny nacisk na szkolenie dziewcząt, więc to jest dla nas główny cel. Jednak już piłka seniorska jest to piłka, która no, wymaga pewnych nakładów, troszeczkę to inaczej wygląda. My również posiadamy 2 drużyny, bo pierwsza drużyna gra w lidze okręgowej, druga drużyna gra w B-klasie. To jest w większości drużyna złożona z zawodników tych młodszych, którzy albo kończą wiek juniora, albo są jeszcze juniorami. I to jest moim zdaniem właściwa droga dla takiego klubu jak nasz.
0: Dużo mówi właśnie pan o tym rozwoju młodych zawodników. Jak to wygląda z pana perspektywy? Czy dużo jest utalentowanych piłkarzy, piłkarek na terenie Krakowa, a może nawet bardziej specyficznie Prokocimia?
1: Wie pan co, no to jest tak jak na całym świecie. Zawodnik z Prokocimia niczym się nie różni od zawodnika z przedmieść Barcelony. To jest taki sam zawodnik, tylko kiedy w pewnym momencie następuje takie rozwarstwienie, nie wiem z czego to wynika, być może troszeczkę zaniedbaliśmy tutaj przygotowanie takie ogólnorozwojowe, fizyczne i nie mówię tutaj o klubach, mówię o szkołach, rodzicach, te dzieci po prostu w takim kokonie cały czas trzymamy i z roku na rok one są gorzej przygotowane fizycznie. Z roku na rok. Ja teraz mogę porównać z dziećmi, które przyjeżdżają do nas z Ukrainy, a mamy ich około 15-20% w klubie. I tu jest niestety przepaść, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne. Oni są znacznie bardziej samodzielni, znacznie lepiej przygotowani fizycznie do tego, co chcemy, bo to nie chodzi o piłkę. Każdy rodzaj sportu wymaga przygotowania ogólnorozwojowego, a to w ostatnim czasie leży w Polsce.
0: Czyli co, powinno być więcej WF-ów w szkołach, czy może po prostu dzieciaki siedzą za dużo przed telefonami i komputerami?
1: To jest pierwsza rzecz. Ja po prostu odciąłbym ich całkowicie praktycznie od telefonów, od internetu. To powinno być w minimalnym stopniu. Na tyle, ile mi to jest potrzebne, bo to zaczyna się robić pewnego rodzaju nałogiem. Natomiast w szkołach zmieniłbym z całą pewnością, żeby to był normalny, ważny przedmiot, który trzeba zaliczyć na ocenę. Na ocenę, a nie na tej zasadzie, że mam być na zajęciach i to wystarczy. No to proszę sobie przyglądnąć dzieciakom, które są w parkach, jak to wszystko wygląda. No, przewrót przód jest rzeczą niewykonalną dla 75% dzieci. No, zaczyna być to niebezpieczne, zaczyna się robić to dziwne i nie zawsze jesteśmy w stanie to wszystko nadgonić i nadrobić te zapóźnienia. I tutaj jest wina nasza jako rodziców, to na tym bym się skupił. Po prostu chronimy te dzieci, chowamy w jakiejś takiej bańce, kokonie, wymyślamy im miliony zajęć, bo te dzieci chodzą na angielski, francuski, co tylko się jeszcze da, do tego dochodzi taniec. Nie potrafimy, one mają zbyt dużo zajęć, moim zdaniem. Zbyt dużo zajęć, do tego szkoła, dodatkowe zajęcia w ogromnych ilościach. Mamy zawodników, którzy biorą udział w 5 na przykład zajęciach poza lekcji.

0: Te dzieci nie mają czas na zabawę, nie mają czas na takie zwykłe spotykania po prostu z rówieśnikami, włażenia na drzewa, przechodzenie przez płoty. No to, co jest podstawą zawsze takiego po prostu zabawy, rozwoju. Inaczej będzie z tym problem, będzie coraz więcej problemów.
1: Czyli nie da się raczej już jakby nadgonić tego, kiedy przychodzą tutaj ludzie młodzi do was, ponieważ tak jak pan wspomniał, jest 300 osób bodajże w całym klubie, to jest dużo.
0: To jest dużo, natomiast zawsze można. Natomiast uważam, że to cały czas musimy współpracować. Czy będziemy współpracować z rodzicami, czy ze szkołą? Ja po prostu uważam, że powinniśmy więcej wymagać, zdecydowanie więcej wymagać, bo sam udział to jest fajne, nie? To okej. Ale jednak każdy z dzieciaków chce się rozwijać, każdy chce być lepszy. No i w pewnym momencie pojawia się bariera fizyczna i to jest bardzo ważne. Jest też ta bariera mentalna, bo dzieci również są teraz tak troszeczkę przytłoczone. Nie wiem, na ile miała na to wpływ pandemia, jak te wszystkie inne sytuacje. My pracujemy nad tym, żeby po prostu się tutaj świetnie bawiły. No, na tym to ma polegać. Najlepsi trafiają dalej, ale w piłce jest tak, że jeden może na 1000, na 10 000 ma szansę na coś. To jest taki dosyć okrutny sport, najbardziej popularny na świecie, ale uważam, na przykład, że mówimy o piłce, właśnie wspomniałem o piłce dziewczęcej i kobiecej. Tam jest troszeczkę inaczej. Te dziewczyny mają mocniejszy charakter niż chłopcy i bardziej chcą, bardziej się starają. Myślę, że tutaj też jest za kilka lat, myślę, że będzie tutaj sporo sukcesów. Mamy 2 albo 3 reprezentantki Polski, które wywodzą się z naszego klubu. Natalia Wróbel gra w Celticu, a jest wychowankiem naszego klubu, więc to też jest bardzo ważne.
1: Czy są może jacyś zawodnicy z chłopaków, którzy są państwa wychowankami? Nie mówię o jakichś takich z ostatnich lat, ale bardziej tak historycznie. Czy może są jakieś nazwiska, które możemy kojarzyć, a wychowano się z...
0: No, ostatnio, który gra, to jest Kamil Pestka. No, on się chyba wrócił do Wieczystej, był w Rakowie, w Krakowie przez wiele lat. Od nas odchodził właśnie do Krakowi. To jest chłopak, który grał tutaj bardzo długo. Nie, odchodził już na etapie młodszego juniora do drużyny. Ile się nie mylę, odchodził do Progresu, ile się nie mylę, a potem trafił do Krakowi. No to jest taki... Ale oprócz tego przez te lata było wielu zawodników, którzy... Pan Zbigniew Lagini, a już nie mówię o zawodnikach historycznych, bo kiedyś tutaj to była naprawdę wiele osób, którzy grali w Trybie Kocimia, trafiało do kadr Małopolski, do kadr Krakowa czy reprezentacji Polski. No w tym momencie takim najwybitniejszym zawodnikiem z ostatniego okresu jest Kamil Pestka.
1: Bo jak wyglądają takie rozgrywki z pana perspektywy w tej lidze okręgowej? Czy można już powiedzieć, że tam jest jakiś poziom? Tak powiedzmy sobie szczerze, że to już naprawdę nie jest tylko bieganie za piłką, tylko to jest także technika, taktyka i tak dalej.
0: Nie, no to z całą pewnością tutaj granie w lidze okręgowej wymaga już pełnego zasobu umiejętności takich taktyczno-technicznych i tutaj, żeby jednak grać na takim poziomie, to już trzeba jednak posiadać określony zasób umiejętności. Na szczęście na przykład nasz klub opiera swoją grę na wychowankach i to jest podstawa. No, wiele klubów grających tutaj tuż, że tak powiem, w tym obwarzanku krakowskim musi ściągać do gry zawodników z Krakowa i nie ukrywam, że to się wiąże ze sporymi kosztami, bo tam nikt nie gra za darmo. Natomiast też te kluby z obwarzanka krakowskiego, chociaż tutaj ta strona wielicka, nie szkolą w taki sposób, nie mówię o wszystkich, natomiast z chęcią sięgają chociażby po naszych zawodników, oferując im całkiem duże pieniądze, jak na te warunki, które, że tak powiem, na tym poziomie ligowym można by zrobić, co uważam nie do końca normalną rzecz. No ale cóż, no takie jest prawo rynku, no i tutaj nie możemy z tym walczyć. Myślę, że związek w tym momencie jednak będzie jakoś reagował, że to wszystko będzie trochę inaczej wyglądało. I mam nadzieję, że to zostanie w jakiś sposób uporządkowane, bo związek też wszedł na nowe tory i to też zupełnie inaczej teraz zaczynało wyglądać.
1: Jak to wygląda, jeżeli kluby pozyskują zawodników od państwa? Czy są opłaty transferowe, czy czekamy po prostu, aż skończą się kontrakty?
0: Wszystko zależy od tego, gdzie dany zawodnik idzie. No to, jeżeli im idzie wyżej, tym ta opłata jest wyższa. Jeżeli to jest w obrębie właśnie naszych lig, no to te opłaty są bardzo małe, a już zupełną patologią jest to, że jeżeli na przykład zawodnik odchodzi do ligi niższej, to nasz klub nie otrzymuje z tego nic. I nieważne, że taki zawodnik, załóżmy, tu był szkolony przez 5-10 lat, powstaje jakiś twór w niższej lidze i on, mając pieniądze na opłacenie takiego zawodnika, podbiera go nam i my nie jesteśmy w stanie nic zrobić, ponieważ zgodnie z przepisami idzie do ligi niższej i wtedy nie należy nam się praktycznie nic.
1: A czyli co, prawo Bosman?
0: No, to też by obowiązywało, ale to jest takie, powiedziałbym, bardziej prawo, które tutaj że przez pewien czas by obowiązywało i no, myślę, że tutaj też władze związkowe się będą musiały nad tym pochylić, bo my na przykład w ostatnich latach mieliśmy kilkakrotnie do czynienia z takimi sytuacjami, że nawet nasi najlepsi zawodnicy szukali szczęścia dwie ligi niżej, to jeszcze gdzieś tam w świecie, no ale to się wiązało z gratyfikacją finansową, no i to też trzeba rozumieć w obecnych czasach.
1: Gdzie widzi pan kolejarza Kraków za 5 lat?
0: Z nową infrastrukturą, jeszcze bardziej poprawioną, czyli nowy budynek tutaj w Parku Jerzmanowskich, odnowiona infrastruktura na ulicy Bieżanowskiej, to jest bardzo ważne, bo na tym się musimy opierać, na pewno złotej certyfikacji, z bardzo silnym piłkarstwem kobiecym, no i w tym momencie mam nadzieję, że te nasze grupy, które w tym momencie są na etapie Młodzika, czy Orlika, bardzo liczne, to te osoby za 5-6 lat będą stanowiły o sile naszego klubu, jeżeli chodzi o piłkę seniorską, a wtedy się zastanowimy, gdzie będziemy grać i po co i o co.
2: Z Robertem Oczkosiem rozmawiał nasz reporter Olek Ruszkowski. A teraz o nieco bardziej niszowej dyscyplinie, która przyciąga coraz więcej chętnych. Po latach znów słychać odgłosy szarż i okrzyki z boiska. To próba powrotu seniorskiego rugby. Drużyna Krokodyle Kraków pod wodzą Wojciecha Urynowicza celuje w start w Pucharze Polski Rugby League Nines oraz w olimpijskim Rugby Sevens.
3: Dawaj, mocno!
4: Kamil Przyłucki. Przygotowany do sezonu może jeszcze nie, bo tak naprawdę zaczęliśmy 2 tygodnie temu, no ale myślę, że jeszcze tak z miesiąc czasu przygotowani będziemy w stanie już startować. Wcześniej trenowaliśmy w NHR-ka Kraków, tam tak naprawdę zaczęła się tak naprawdę nas wszystkich przygoda z rugby, no ale no niestety sprawy się potoczyły w klubie, że klub się rozpadł tak naprawdę, no i trener założył swój klub i no i my poszliśmy za trenerem. Trenuję już 9. rok, no i można powiedzieć, że tak naprawdę to jest moje hobby. Też wracam po długiej tak naprawdę, znaczy długiej, no pół roku przerwy ponad miałem, no ale nie da się jednak tak odejść całkowicie od tego sportu i no i bardzo chciałem wrócić.
5: Tomasz Hojda, nie jestem jeszcze do końca przygotowany do sezonu, ale wydaje mi się, że jeżeli się przyłożymy i dalej będziemy w większości uszczęszczać na treningi, będziemy gotowi, ponieważ no, wcześniej udawało nam się osiągać duże sukcesy i tak naprawdę tego się nie zapomina, no nie jest to coś, z czego można wyjść, wystarczy, że przypomni się to i owo i wrócimy do starej formy, przez co wydaje mi się, że znowu będziemy mogli grać na starym poziomie. Z kolegami z drużyny trenujemy od praktycznie samego początku. Ja w tym klubie byłem tak naprawdę jedną z pierwszych osób, po mnie zaczęli dochodzić, więc wydaje mi się, że znam ich styl gry na wylot. Ale dzisiaj na treningu mamy paru nowych zawodników. Wydają się obiecujący, więc mam nadzieję, że coś z nich wyjdzie, a nie przyjdą na jeden trening i sobie odpuszczą. Ponieważ faktycznie jeden z nich wydaje się bardzo dobrym zawodnikiem ciężkim, a drugi wydaje się dość wybiegany, przez co byli bardzo dobrym uzupełnieniem do naszego zespołu.
1: Czy można powiedzieć, że to wielki powrót seniorskiego rugby do Nowej Huty?
6: Wojciech Urynowicz, jestem trenerem, prezesem Krakodyli Kraków. Po cichu mamy taką nadzieję. Doczekaliśmy się, że tutaj nasza młodzież już weszła w wiek seniora. No i pomalutku budujemy drużynę. Na razie plany w startach w rugby 7-osobowym, czyli w tej odmianie olimpijskiej. Planujemy również startować w rugby league, czyli takiej kuzynki rugby union. I tutaj w rozgrywkach zarówno w Pucharze Polski 9, jak i również chcemy wystartować w planowanym turnieju w Oświęcimiu w piąteczki. Także też tutaj mamy chęć zagrać jak najwięcej. No tak, żeby ta drużyna też przetarła się, zobaczyła za czym tęskni, bo tutaj część zawodników to są zawodnicy, którzy już trenowali, grali w Mistrzostwach Polski Juniorów, w Mistrzostwach Polski Kadetów. Mamy wśród zawodników również kadrowicza Rugby Union. Mamy też kadrowicza Rugby League, także no jesteśmy tutaj klubem, który specjalizuje się w obu odmianach rugby. Jeżeli tutaj chodzi o zawodników, no to tak jak wspominaliśmy, no są zawodnicy, którzy trenują ze mną tak naprawdę od kategorii miniżaka, także znamy się dosyć długo i tutaj przeszli cały ten system szkoleniowy. Zaczynaliśmy w innym klubie, po założeniu własnego klubu. Zawodnicy no wiernie z trenerem kontynuują tutaj swoją przygodę. No ale teraz mamy na treningu chociażby kolegę jednego z zawodników, który przyszedł na pierwszy trening, także uderzamy w młody zespół, dlatego że wiemy, że potrzebujemy trochę czasu, żeby zbudować ten zespół, tak? Stąd tutaj pomysł i adresowanie do tych młodszych trochę seniorów, no bo potrzebujemy kilku lat, żeby ten zespół, mamy nadzieję, pokazał tutaj swój poziom i swoją dominację w rozgrywkach.
1: Krakodyle Kraków to stosunkowo nowy klub. Co pana tak naprawdę skłoniło do założenia go i trenowania akurat tutaj chłopaków z Nowej Huty?
6: Przede wszystkim sam jestem byłym zawodnikiem rugby, jestem trenerem, pracuję z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej nr 103 i w związku z tym, że dzieci w szkole gdzieś tam na zajęciach dodatkowych mają te elementy rugby, potem chciały się mierzyć i grać w uproszczonym kontakcie na turniejach regionalnych, stąd za namową rodziców pomysł założenia własnego klubu, no, na własnych zasadach, tak jak każdy sobie wymarzył, więc w związku z tym za namową rodziców założyliśmy tutaj wspólnie klub Krakodyle Kraków.
3: Przejdźmy już do samych treningów. Seniorzy trenują od niedawna. Jak wyglądają obecnie te treningi i jak zawodnicy są przygotowani?
6: Ponieważ są to początki, tak jak tutaj zaznaczamy, zawodnicy mieli przerwę po jesieni, mieli też przemyśleć, zastanowić się, czy chcą kontynuować, no bo to jednak jest przeskok między rozgrywkami juniorskimi a seniorskimi. Po przerwie jesienno-zimowej, gdzie zawodnicy oczywiście samodzielnie wykonywali treningi, aby podtrzymać swój dotychczasowy poziom. W związku z tym siłownia i treningi skupiające się również na cardio, na ćwiczeniach interwałowych. Natomiast no teraz już wracamy z treningami typowo rugbowymi. Taki trening mamy raz w tygodniu, w poniedziałki. Natomiast no wychodząc tutaj naprzeciw oczekiwaniom i możliwościom zawodników, no pozostałe treningi oni indywidualnie według planu treningowego wykonują w czasie wolnym, tak? Także każdy, kiedy ma czas, idzie na tą siłownię, korzysta właśnie też z tych bieżni, czy też infrastruktury. Teraz mamy coraz lepszą tą infrastrukturę sportową i tak naprawdę dla chcącego nic trudnego. Że tutaj wspólnie mamy ten jeden trening, tak żeby szlifować już stricte elementy rugbowe.
3: Ciężko jest się przestawić zawodnikom na ten poziom seniorski, czy widać to w treningach?
6: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o treningi, to już jest kwestia mentalu, tak? Że musimy zdawać sobie sprawę, że robią to już dla siebie, tak? Nikt tu nie jest na siłę, nikogo tutaj rodzic nie przyprowadza. Przychodzą w czasie swoim wolnym, więc też staramy się po prostu zrobić intensywnie swoją pracę, szanując innych zawodników, tak? Szanując ich czas wolny, więc nie wygłupiamy się, tylko wykonujemy swoją robotę i po treningu każdy wraca w swoje strony i no i musi nadrabiać, tak? Bo tutaj jest, tak jak mówię, no zespół młody, więc jeszcze szkoła, nauka, także w ten sposób.
3: Za wami już pierwszy sprawdzian możliwości w Oświęcimiu.
6: Tak, aczkolwiek zawody zostały przesunięte. Dla nas jest to akurat dobra informacja, bo będziemy mieli troszeczkę więcej czasu na przygotowanie, bo będzie te zawody będą w czerwcu, ale wcześniej planujemy start 24 lub 25, bo tutaj jeszcze precyzyjnej daty nie ma, w Pucharze Polski Rugby League w dziewiątki. Także tutaj już taki pierwszy sprawdzian chcemy zobaczyć, jak jesteśmy przygotowani w tej odmianie rugby do rywalizacji. No już w zeszłym roku, taka ciekawostka, wystartowaliśmy w Pucharze Polski dziewiątek. Wtedy zawodnicy byli w wieku juniorskim. Miałem okazję też wspomóc jako grający trener drużynę i zajęliśmy trzecie miejsce. Także liczymy tutaj, że w tym roku również uda się nam powalczyć o trofeum.
3: No to może właśnie porozmawiamy teraz o tych trofeach, o tym pucharze. W co tak naprawdę celujecie w tym roku? Co chcecie osiągnąć? Co zdobyć?
6: Chcemy utrzymać drużynę, tak? To jest najważniejszy cel, jaki sobie stawiamy, czyli utrzymać drużynę tutaj w Hucie, zbudować coś nowego, pokazać, że Nowa Huta ma potencjał do tego, żeby posiadać własną drużynę, pokazać, że mamy charakter, że mamy serce do walki i to jest najważniejszy cel. A jeżeli przy okazji uda się pokazać to również poprzez wyniki sportowe, no to będziemy zadowoleni, jeżeli tutaj przełoży się to też na sukcesy zarówno w rugby league, jak i w rugby union.
3: A jak z rekrutacją ogólnie do drużyny? Czy często przychodzą tutaj jacyś nowi zawodnicy próbujący swoich sił w rugby? Czy macie jakiś duży odzew?
6: Jeżeli o to chodzi, no to mamy cały czas nabór otwarty, czyli tak naprawdę jeżeli ktoś ma ochotę, może przyjść na trening. Dobrze jest się zapowiedzieć ze względu na to, że czasami mogą być po jakimś meczu sparingowym i wtedy przekładamy treningi, no tutaj też mam obowiązki zawodowe własne, więc rady pedagogiczne, czy zebrania z rodzicami, więc wiadomo, tutaj też warto po prostu dopytać. Natomiast spotykamy się zawsze w poniedziałki 18:15 i generalnie przychodzą nowi zawodnicy. Często są to zawodnicy, którzy kiedyś grali w rugby, też byli moi wychowankowie, którzy chcą wrócić do tego, bo miło wspominają przygodę rugbową. Są też zawodnicy, którzy grali w innych klubach i też gdzieś im tutaj bliżej na treningi i chcą spróbować z drużyną. No i tak samo tutaj przychodzą koledzy, tak, obecnych zawodników, którzy chcą spróbować, są namawiani przez nich. Wiadomo, czym więcej zawodników na treningu, tym lepiej. Poza tym chcielibyśmy mieć szeroką ławkę, no żeby można było też tutaj celować w zawody i mieć pewny skład, tak, do grania, żeby nas nie ograniczała ilość zawodników, czy wystartujemy, czy też nie.
3: No na boisku widzimy obecnie trenujących 7 zawodników. Czy to jest cała skompletowana kadra, czy nie ma tutaj kogoś, kogoś, albo jeszcze szukacie po prostu, tak jak już pan mówił, osób na ławkę?
6: Znaczy tak, no jeżeli tutaj jest 7, to tak naprawdę w rugby 7-osobowym możemy wybiec takim składem, tak? Generalnie brakuje tutaj zawodników, którzy są nieobecni z różnego rodzaju powodów, natomiast no myślę, że tak szacując, no jest nas około 12 zawodników, więc myślę, że jeżeli chodzi o zespół taki siódemkowy, czy też na dziewiątki, to jest dobrze, natomiast no też trzeba pilnować tego, żeby ta frekwencja na treningach była cały czas wysoka, no bo to też nie chodzi o to, żeby zawodnik opuszczał trening, tylko był cały czas w tym rygorze treningowym, także tutaj też będziemy na to patrzeć, no bo wiadomo, że no chcemy mieć tą podstawową grupę, która rzetelnie trenuje. Wiadomo, że my też to trochę traktujemy jako zabawę i tutaj rugby w Polsce no jest jednak takim sportem jeszcze mało popularnym i w związku z tym no każdy to robi w czasie wolnym, tak? Także tutaj nie robi tego zarobkowo. W związku z tym też troszeczkę inaczej rozmawiamy, tak, z zawodnikami w momencie, kiedy opuszczają treningi.
3: No to skoro kadra skompletowana, to kiedy będzie można was zobaczyć na jakimś meczu? Kiedy kibice będą mogli przyjść coś pooglądać?
6: Myślę, że jeżeli tylko nasz projekt seniorski przetrwa, tak jak mówię, bo to jest dla nas najważniejszy cel, żeby tą drużynę utrzymać, to będziemy planowali organizowanie turnieju prawdopodobnie w przyszłym sezonie, albo jesiennym, albo wiosennym. To wszystko czas pokaże, to też zapał zawodników pokaże, czy zawodnicy wytrzymają w tym reżimie treningowym, czy nie zrażą się po pierwszych startach, jak to będzie wyglądało.
3: Czyli na razie skupiamy się na treningu i jeszcze raz treningu.
6: Dokładnie, na razie budujemy drużynę i patrzymy, co dalej.
2: Do Krokodyli zgłosić się może każdy. Trener podkreśla, że szuka byłych graczy, ale też wszystkich, którzy chcą spróbować rugby. Zapisać można się przez maila drużyny dostępnego na profilu na Facebooku. Jak pachną egipskie mumie i dama z gronostajem, to badają naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W ramach projektu Odoteka powstaje pierwsza na świecie biblioteka zapachów zabytków. Dzięki temu sztukę będzie można doświadczać nie tylko wzrokiem, ale i innymi zmysłami.
7: Projekt Odoteka jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Jest to projekt, który realizujemy wspólnie z grupą badawczą z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Lublanie. Czyli jest to projekt bilateralny, a dotyczy on właśnie badania, ale również rekonstrukcji zapachów obiektów zabytkowych. Przy czym chodzi nam o rekonstrukcję zapachu obiektu i zbadanie zapachu samego obiektu, a nie zapachu kontekstu, który mamy w obiekcie. Czyli gdybyśmy mieli na przykład obraz z bukietem kwiatów, to odtwarzamy nadal zapach samego obrazu, a nie zapach bukietu kwiatów w tym przypadku.
8: Jakimi technikami wy to robicie w ogóle? Mając obraz i zbierając zapachy właśnie z tego arcydzieła?
7: Tuż z nadpowierzchni takiego obiektu zbieramy jego zapach do tak zwanych rurek sorpcyjnych. To jest dosłownie mała stalowa rurka wypełniona sorbentem, który wyłapuje nam zapachy na swoją powierzchnię.
2: Z profesorem Tomaszem Sawoszczukiem rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.
9: Jest 9, zaczynamy newsy w SK2. Marcin Procki, dzień dobry. Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Na miejscu działa dziś około 300 strażaków. Ogień objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia ukryte w torfie. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, a dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
10: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKS zawiadamia prokuraturę. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
9: Wisła Kraków wraca do ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Reymonta ruszyła wielka feta. Przypomnę, że Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu.
11: Ładne słowo na literkę S. Sobota. Jak ładnie to brzmi, prawda? A jeszcze lepiej brzmi sobota rano, bo wtedy przed nami cały weekend. I bardzo się cieszę, że razem go rozpoczynamy. Michał Hanczak, to jest Radio Śniadaniowe. No i mam jeszcze jedno ładne słowo na S. To spokój. I to jest tytuł hitu Natalii Nykiel, od którego zaczynamy. I w sumie tego też wam życzę na ten weekend. Spokoju.

0: Przychodzi taki dzień, że człowiek zaczyna mocno utożsamiać się z tekstem tej piosenki. To Ania Karwan i jej hit W to mi graj na antenie Radia SK2. No właśnie, W to mi graj. Mamy maj, pachnie bzem, mamy weekend, mamy też powracające co roku pytania.
1: Tak odnośnie miesiąca maja, to ja się pytam. Gdzie są moje pieniądze z komunii? Kacper, lat 35.
0: Na to pytanie żaden filozof, nikt nie zna odpowiedzi. Ja również nie i dlatego tym tematem nie będę się dzisiaj zajmował, ale za to mam trochę innych tematów, które poruszę do godziny 13, a przede wszystkim będę wam fajnie grał najlepsze polskie hity, żeby dobrze was wprowadzić w ten weekend. To dla Kamila Bednarka urodzinowy weekend, bo jutro obchodzi urodziny i dlatego tego artysty na pewno dzisiaj nie zabraknie. Zresztą już teraz na dowód tego, co powiedziałem, jego duet z Mesają, czyli Szukając Szczęścia.

słuchacie Radia SK2, to oczywiście była Bledka, jej hit pod tytułem Dwa dni, czyli dwudzionek, czyli weekend. Sobota i niedziela, najlepsze dwa dni w tym tygodniu. Bardzo się cieszę, że rozpoczynacie ten weekend razem z nami, z Radiem Śniadaniowym, w którym czasami sobie trochę wspominamy i teraz właśnie sięgnę po płytę, która wczoraj skończyła dokładnie 31 lat. 8 maja 95 roku ukazał się jeden z ważniejszych albumów popowych polskich lat 90., czyli debiutancki album Edyty Górniak, płyta pod tytułem Dotyk. Edyta była wtedy na szczycie. Po sukcesie w konkursie Eurowizji, przypomnę, w 94 roku wyśpiewała nam drugie miejsce piosenką To nie ja. Zresztą ta piosenka również na płycie Dotyk się znalazła, no i pewnie też przyczyniła się do tego, że ten album pokrył się diamentem. Setki tysięcy egzemplarzy trafiło na legalu do słuchaczy, ale przypomnę, że były to też czasy piractwa, więc podejrzewam, że mnóstwo płyt zostało sprzedanych też na lewo jako kopie na stadionach. I tu akurat muszę się pochwalić, że miałem oryginalną kasetę magnetofonową, bo w 95 roku miałem komunię i jakimś cudem trochę kasy ocaliłem. I za to kupiłem sobie Walkmana i kilka kaset, między innymi właśnie Dotyk. No to u mnie odblokowuje ta piosenka, którą za chwilę zagram wspomnienia. Mam nadzieję, że u was również. Jestem kobietą, prosto z albumu Edyty Górniak, już ponad 30-letniego. SK.

0: Szczęśliwego Nowego Jorku, tak nam śpiewał Artur Gadowski na antenie Radia SK2. Ja wam życzę po prostu szczęśliwego weekendu, dobrego, takiego, żebyście trochę odpoczęli. Ja nie odpoczywam, pracuję od samego rana i zerkam w kalendarz na przykład. Mam dzisiaj rocznicę okrągłą. 60 lat temu pojawił się w telewizji pierwszy pilotażowy odcinek kultowego, legendarnego serialu polskiego. Nie mówię celowo tytułu, wystarczy, że zagram fragment piosenki z tego serialu i już większość z was pewnie będzie wiedziała, o który serial chodzi. Proszę bardzo.
1: Deszcze niespokojne potargały sam.
0: No oczywiście, 9 maja 66 roku premierę miał pilotażowy odcinek serialu Czterej Pancerni i Pies. I teraz pewnie część z was sobie wspomina swoje zabawy w Czterech Pancernach i Psa. No, ciekawe, kto był psem, a kto był rudym 102 w waszej paczce. Ale pewnie też są tacy, którzy w ogóle nie mają pojęcia, o czym ja mówię. To dla tych drugich, po krótkiej przerwie, nie Deszcze niespokojne, tylko Pomimo burz. Hit Antka Smykiewicza.
1: A to ważna gra.
2: SK2. Autopromocja. Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2
4: i obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2, zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
11: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
13: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
15: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl.

0: Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: I po reklamie.

0: U Metznera miasto pachnie jak Gotham. Ja jednak się cieszę, że nasze miasto przynajmniej w niektórych częściach pachnie bzem. Za to też kocham maj. Już kilka chwil nam tylko zostało do godziny 10, a jeśli chodzi o Metznera i hit Gotham, to oczywiście można na niego głosować w gorącej polskiej 20 Radia SK2. To jest lista, którą wy układacie. Łukasz Zduńczyk grają wam w każdy piątek po 18. SK2.pl, tam głosujecie, tam też możecie sprawdzić całe wczorajsze notowanie, ale powiem wam, że na pierwszym miejscu wczoraj był sezon Dawida Podsiadły. Zobaczymy, jak będzie za tydzień. Za chwilę newsy z kraju i świata, a po 10 między innymi pamiętnik Dody wam zagram.
1: SK2. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek okrotowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
5: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
15: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: To będzie ostatnia reklama. Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa, cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory, cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
17: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy? przed mikrofonem Krystian Lis. Na początek o żużlowych emocjach. Już w tę niedzielę o 15 Speedway Kraków zmierzy się na stadionie Wandy z Wybrzeżem Gdańsk. Jeżeli chcielibyście poczuć zapach spalin na żywo, piszcie szybko na krakow@sk.pl. Mamy dla Was darmowe wejściówki na to starcie. Już od lipca rusza bon rzemieślniczy. Osoby z kartą krakowską dostaną nawet 100 zł dofinansowania na naprawę butów czy zegarka u lokalnych mistrzów.
18: Jest 10:00, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Donald Trump nie wyklucza przesunięcia sił USA z Niemiec do Polski. Chodzi o kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Pytany o to odpowiedział: Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Mówił Trump, który w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że wycofa z Niemiec ponad 5 tysięcy wojskowych. Kolejne zakażenia w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Salmonelle wykryto u 4 dzieci. W sumie bakterie stwierdzono już u 6 maluchów. Nadal nieznane jest źródło salmonelli. Sanepid w Gorzowie bada pobrane materiały i produkty. Kosztowna bójka piłkarzy Realu Madryt. Klub ukarał Federico Valverde i Aurelie Tchouameniego. Za swoją bójkę mają zapłacić po 500 000 euro. Obaj wyrazili już skruchę i przeprosili za swoje zachowanie.
0: Kolejne newsy w Radiu SK2 punktualnie o 11:00, a my rozpoczynamy kolejną godzinę naszej radiowej śniadaniówki. Jak w każdą sobotę rano, witam Was serdecznie. Michał Hanczak z tej strony. Jak zawsze mam dla Was trochę różnych tematów. Na przykład zabiorę Was na wystawę neonów. Ale najpierw elektryczne gitary i Killer.

0: Może was czymś dzisiaj jeszcze zaskoczę. No będę się starał, zobaczymy jak to wyjdzie. To jest Radio SK2, Michał Hanczak z tej strony. Radio śniadaniowe, w którym jak w każdą sobotę wędrujemy z mikrofonem w różne fajne miejsca. Teraz też was zabieram na wycieczkę na tyły Mediateki w Łodzi. Spokojnie, nic niecnego tam się nie będzie działo. Tam można zobaczyć neony. Takie, które nawiązują do szyldów dawnych kin, które w Łodzi można było odwiedzać. To w końcu miasto filmowców, ze względu chociażby na słynną filmówkę, ale nie tylko. Jakie to były kina? No chociażby Bałtyk, Zachęta, Włókniarz, Polesie, Adria, ale co ja będę opowiadał? Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
1: Skąd się wziął pomysł na taką ściankę?
2: Najpierw był pomysł na neony, żeby upamiętnić te kina. Robert Sowański, architekt miasta. Kino to sztuka. I to było chyba takie oczywiste działanie.
1: Jakie zobaczymy loga, jakie nazwy?
2: Kino Gdynia i kolejnych 16. Jestem w procesie archiwizacji. Moulin Rouge to za mgły wyciągałem. Zdziwiony, że takie kino było. Także mam nadzieję, że uda się te 35 ludzkich kin reaktywować w postaci neonu.
0: Jako fan neonów trzymam kciuki, żeby udało się zgromadzić ich jak najwięcej i być może Łódź będzie miała taką atrakcję jak Wrocław, słynną ulicę Ruską, gdzie można oglądać różne neony. I bardzo często potem można oglądać je na zdjęciach wszystkich, którzy się tam pojawiają. Warszawa z kolei ma swoje Muzeum Neonów, do którego też warto wpaść, może przy okazji jakiejś weekendowej wycieczki i czasu wolnego. Jeśli chodzi o Łódź, tyły Mediateki, w pasażu między Moniuszki a Tuwima, tam już pierwsze kinowe neony można oglądać. A w Radiu SK2 można posłuchać dużo filmowych piosenek z polskich filmów, ale teraz akurat będzie o pogodzie. Chociaż tak naprawdę o uczuciach. Stan pogody od Anny Jurksztowicz. SK.

0: ich troje.
1: Przez całe lato, ale też przez całą wiosnę jesteśmy z wami, gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2. To grupa Ich Troje, a teraz przed nami spotkanie z Sanach, która po pierwsze rozpoczęła stadionową trasę koncertową, a po drugie obchodziła pięciolecie wydania swojego drugiego albumu pod tytułem Irenka. To było przedwczoraj i pomyślałem sobie, że zagram wam z tej płyty i odkryję też kilka tajemnic tego albumu. No właśnie, wróćmy do 2021 roku, kiedy ukazywała się płyta Irenka. I wtedy wyszło na jaw, że Sanach, wiadomo, że na pierwsze imię ma Zuzia, a Irenka to jej drugie imię.
2: Po babci jest to drugie imię i po mojej prababci, bo się okazuje, że tych Irenek było u nas trochę i bardzo nie lubiłam tego imienia, jak byłam młodsza. Było tak, że zbliżałam się do końca komponowania całej płyty i czułam, że tam tak przeszłam przez wszystkie teksty, szukałam tego tytułu, bo ja jednak lubię znajdować w tekstach moich tytuły, tak jak je najmniej. Niewidzialna mam, proszę pana, wzięłam piosenki Królowa Dram z Królowej Dram. No i tak to u mnie wyglądało, a tutaj nie mogłam znaleźć tego tytułu i długo się zastanawiałam. I tak na początku żartem to tak wyszło, że powiedziałam, że może ta Irenka, ho, ho, ho. I tak wszyscy się śmiali, ale potem obudziliśmy się następnego dnia i jeszcze następnego mieliliśmy ten temat i mówimy, nazwijmy płytę Irenko. W sensie ja i moja ekipa, jakby ktoś nie wiedział z wytwórni.
1: Irenka oczywiście, tak jak wszystkie płyty Sanach, okazała się sprzedażowym hitem. To był najlepiej sprzedający się album w naszym kraju w 2021 roku, a Sanach dostała za ten album podwójną diamentową płytę. Ale nie ma się czemu dziwić, bo hitów na tej płycie sporo. Ten stan, etc. na disco, Kolońska i Szlugi, ale też Ale Jazz. I ten hit w duecie z Vito Bambino gram wam już teraz. Swoją drogą, jeszcze w tym miesiącu ukaże się limitowany winyl Sanach koncertowy z piosenkami zarejestrowanymi podczas ubiegłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Tam będzie m.in. duet z Kasią Kowalską. Ale to zagramy, jak się ukaże. Teraz Ale Jazz od Vito Bambino i Sanach z płyty Irenka.

Dziewczyny z zespołu Lore zafundowały nam nowy hit Wszystko jedno, wszystko źle. Ja jednak mam nadzieję, że tak nie śpiewają tegoroczni maturzyści i że na ich egzaminach, które już częściowo za nimi, wszystko poszło dobrze, wręcz doskonale. Trzymam kciuki oczywiście za ustne i za kolejne pisemne egzaminy, jeżeli je w najbliższych dniach zdajecie, a za kilka

0: Czego dziś chcę?
1: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
6: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: A co tam w Carrefourze?
16: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: I po reklamie.
18: Play

0: Szula w Radiu SK2. Za chwilę 11, za chwilę kolejne newsy z kraju i ze świata, ale zanim to, to ja też mam jeszcze newsa. No w sumie to pozdrowienia, bo kilka chwil temu mówiłem o maturzystach i Renata do mnie się odezwała na Messengerze Radia SK2, nasza słuchaczka, żebym koniecznie też pozdrowił młodszych kolegów maturzystów, czyli ósmoklasistów, bo przed nimi w najbliższym tygodniu sprawdziany. Więc oczywiście pozdrawiamy, niech moc będzie z wami. Dacie radę.
1: SK2. Reklama.
2: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: To jest to. Do autobusu w kapciach, potem wszędzie tramwajem.
7: No życie bez korków.
6: W sklepy pod domem, a na spacer nad rzekę, na ryby, na grzyby.
8: No ja bym chciała to zobaczyć. Tak wiesz, wejść, poczuć energię miejsca.
6: A to już sprawi.
9: Sprawi mieszkania gotowe w tym roku. Osiedle Dolina Prądnika. Dzień otwarty na budowie i specjalne rabaty na wybrane mieszkania. 7, 8 i 9 maja. Kraków, ulica Glogera 30. Przyjdź i zobacz finisz budowy.
8: Szczegóły na www.osiedledolinaprądnika.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
13: 11 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
14: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
13: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO SA. Firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejosz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc goniące Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.
15: Minuta po 11:00, to sobotnie przedpołudnie już. No a w te sobotnie przedpołudnia w Radiu SK2 rozmawiamy sobie często o życiu, ale w tej godzinie będzie o szyciu. To już za kilka chwil. Wcześniej Ewa Farna, Dawid Podsiadło i Bratanki. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Tańcząc do tego hitu można dostać zadyszki, ale śpiewając go razem z Halinką Mlynkową można nieźle poćwiczyć dykcję. Gdzie ten, który powie mi bratanki na antenie Radia SK2? Za chwilę, no niezłe bratanki, bo bracia po prostu. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, ten drugi dzisiaj ma urodziny, wszystkiego najlepszego. Zagra mi hit pod tytułem Młodość, ale wcześniej zaglądamy z mikrofonem do wyjątkowej pracowni. Ja bardzo lubię przedstawiać wam w tym programie ludzi, którzy mają jakąś zajawkę, jakąś pasję, czasami nietypową. No i taką ma pani Ewa Mysłek z Piotrkowa Trybunalskiego, która od lat cofa nas do XIX wieku. Tekstylnie, bo projektuje i szyje suknie z tamtego okresu. Potem one używane są na przykład podczas różnych rekonstrukcji historycznych, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Z mikrofonem u Ewy Mysłek był nasz reporter Rafał Różycki.
1: Tutaj właśnie naszywam aplikację, która jest antykiem i to będzie bluzka z 1910 roku.
2: Efekt będzie robił wrażenie.
1: Efekt będzie robił wrażenie i każdy projekt to takie dziecko trochę. To się dopieszcza, to się projektuje, a taka koronka, a nie, a to mi pasuje, a co ja do tego założę, a czy ja mam do tego kapelusz, a może trzeba zrobić. Cała masa jest takich decyzji. Każdy może tej historii tak naprawdę dotknąć i ją poczuć.
0: I tacy ludzie jak pani Ewa też są doskonałym materiałem na gwiazdę na antenie Radia SK2. Pozdrowienia oczywiście i kolejnych fantastycznych strojów życzę. Może i diabeł ubiera się u Prady, ale ci, którzy kochają rekonstrukcje historyczne i przenosiny do tamtej epoki, ubierają się u pani Ewy z Piotrkowa Trybunalskiego. SK2.

0: Roxy ma na koncie kolejną piosenkę z raperem. Kiedyś nagrała Falochrony z Matą, a wczoraj ukazał się kawałek nagrany z White'em 2115. A to hit, który znamy od kilku tygodni, Na szeroką wodę. Ten też znajdzie się na jej nadchodzącym albumie, ta płyta w czerwcu, a Roxy ogłosiła przy okazji letnią trasę koncertową. Zagra ponad 60 plenerowych koncertów przez całą wiosnę i lato, także w wielu miejscach będzie można ją spotkać. Sprawdzajcie w jej mediach społecznościowych, czy czasem nie występuje w waszej miejscowości albo gdzieś w waszej okolicy. A tymczasem o zupełnie innej artystce. W kalendarzu dziś 9 dzień maja, a 11, czyli w poniedziałek, urodziny obchodzić będzie Kasia Klich. I tak sobie pomyślałem, że to dobra okazja, żeby przypomnieć sobie jej twórczość. Jej największym hitem w karierze był Lepszy model. Gram w takim razie z życzeniami, żeby nic się nie zepsuło, ani w domu, ani w życiu. I te życzenia w sumie dotyczą wszystkich was również.
1: SK2.

0: Tu Radio SK2, tu Michał Hanczak i Radio Śniadaniowe, czyli nasze cosobotnie spotkanie. Natalia Zastępa wyśpiewała hit Wracam do siebie. O, fajnie by było przed latem wrócić do formy, prawda? Kto tam od rana już trochę poćwiczył albo przeszedł na jakąś dietę ostatnio? Niektórzy zaraz powiedzą, że wrócić do formy. Jakie wrócić? Trzeba ją najpierw zrobić, żeby mieć do czego wracać. No wiadomo, każdy jest w innym miejscu, każdy jest w innej sytuacji, ale tak a propos wracania do formy i diety, i tego typu historii. Ostatnio trafiłem na ten popularny teleturniej z tą podłogą. Kojarzycie na pewno. No i tam była taka rozgrywka, która idealnie przypomniała mi to, co dzieje się w moim mózgu za każdym razem, kiedy sobie mówię, od teraz idę na dietę, od teraz dbam o formę. I wtedy zawsze słyszę takie głosy.
1: Pizza.
2: Kebab.
1: Hamburger.
0: Powiedzcie, że nie jestem sam i macie podobnie.
3: SK2. Autopromocja. Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
4: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
3: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
5: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
6: Cześć, tu Kuba i Kuba.
7: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
3: Słuchaj w radiu SK2
5: i obserwuj na naszym Instagramie.
3: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
8: Sponsorem konkursu jest producent Ramigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność. Autopromocja.
9: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili, zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 razy 0.

0: słodka szarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.

0: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: wielki polski hit i wielka artystka. Alicja Majewska na antenie Radia SK2 tuż przed południem, ale za inną zupełnie Alicję będziemy trzymać kciuki w przyszłym tygodniu, bo przed nami tydzień eurowizyjny, a w tym roku w Wiedniu reprezentuje nas Alicja Szemplińska, która zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. I choć początkowo bukmacherzy nie dawali jej za dużych szans nawet na awans do finału, to po pierwszych próbach, po tym jak pierwsze materiały trafiły do sieci, nagle te notowania zaczęły rosnąć i to jest bardzo dobra tendencja, niech taka się utrzyma i niech przełoży się rzeczywiście na uznanie całej Europy dla naszej fantastycznej wokalistki. Półfinał Eurowizji z Alicją w najbliższy wtorek, no i miejmy nadzieję, że potem finał w kolejną sobotę.
1: SK2. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: To jest to. Do autobusu w kapciach, potem wszędzie tramwajem. No życie bez korków. Sklepy pod domem, a na spacer nad rzekę, na ryby, na grzyby.
20: No ja bym chciała to zobaczyć. Tak wiesz, wejść, poczuć energię miejsca.
19: A to już sprawi.
21: Sprawi mieszkania gotowe w tym roku. Osiedle Dolina Prądnika. Dzień otwarty na budowie i specjalne rabaty na wybrane mieszkania. 7, 8 i 9 maja. Kraków, ulica Glogera 30. Przyjdź i zobacz finisz budowy.
20: Szczegóły na www.osiedledolinaprądnika.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
24: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
25: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
26: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
27: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
28: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
0: Już z 15 na 16 maja czeka nas Noc Muzeów w Muzeum Narodowym pod hasłem Noc Światła w Muzeum. Drzwi otworzą się o 19, pozostaną otwarte aż do 1 w nocy. W gmachu głównym zobaczycie pokaz chińskich sztuk walki i kultowe wejście smoka, a w arsenale taniec ze świecami i nocne zwiedzanie z latarkami wśród egipskich mumii. Dla rodzin przygotowano specjalną ścieżkę Nocny Konik Muzealny. To jedyna taka noc w roku, by zobaczyć skarby Matejki w zupełnie nowym świetle.
1: Jest 12, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu. To po tym, jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dachowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek napadnięty w Portugalii. Jak donosi portugalski dziennik Rekord, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza. Ten zaczął grozić mu nożem. Nikomu nic się nie stało, a złodziej uciekł z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Trwają matury, a w poniedziałek ruszą też egzaminy ósmoklasisty. Przed nimi 3 dni testów, jak przyznają.
2: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższa.
3: Obawiam się lektury, jaka może być.
4: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
1: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa. Pisanie zacznie się od testu z języka polskiego.
5: No powiem wam, że nie mogę się doczekać, kiedy zagram wam hity, które przygotowałem na tę godzinę naszego spotkania, czyli Radia Śniadaniowego w Radiu SK2. Będzie piosenka księżycowa, na przykład od Various Manx, ale też ONA i Kiedy powiem sobie dość. Ale zaczynamy od Sun & Grace i Filipa Lato. To hit pod tytułem 100. Niech to będzie weekend na 100%. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Liwka, PZ, Jonathan, to oni stoją za tym właśnie hitem. Obejmuje noce na antenie Radia SK2. Wczesnym popołudniem, bo dopiero po 12 sobota się rozkręca, warto z niej skorzystać. A co robić? No takie porady, inspiracje czasami dla was mam. Na przykład można wybrać się do Escape Roomu. A jeżeli jesteście z Nowego Sącza albo okolic, to tam Escape Room powstał w piwnicach Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Działa od czwartku do soboty, no a więcej na ten temat wie Dorota wcześniej z tej właśnie biblioteki.
1: Specjalna komnata w bibliotecznych podziemiach i zapraszamy wszystkich odważnych po to, by odkryć jej tajemnice, rozwiązać szereg zagadek. Zapraszamy grupy do 4 osób. Liczy się współpraca, liczy się logiczne myślenie. Jeżeli ktoś umie czytać ze zrozumieniem, to na pewno poradzi sobie z tymi zagadkami.
0: Można przyciągnąć ludzi do biblioteki za pomocą escape roomu? Dlaczego by nie? Chociaż tak sobie myślę, że w sobotę takim escape roomem dla niejednego faceta jest galeria handlowa, do której zaciągnęła go partnerka. Panowie, bądźcie dzielni, w końcu kiedyś z tej galerii wyjdziecie.

0: Bardzo fajnie słucha się Wiktora Waligury w radiu, prawda? To jego właśnie hit 4 pory roku wam zagrałem, ale teraz zagram wam hit od zupełnie innego artysty. Znacie go doskonale. On już skończył 18 na scenie, ale jutro skończy 35 lat w życiu. Po prostu będzie miał urodziny. 10 maja urodził się Kamil Bednarek. Za chwilę zagram jeden z jego hitów, ale wcześniej zapytałem Kamila, czy pamięta swój pierwszy występ. Taki pierwszy raz, kiedy stanął na scenie.
1: No to było liceum na przeglądzie piosenki angielskiej, bo byłem trochę niegrzeczny i pani, żebym miał lepsze zachowanie, to mnie wysyłała na takie konkursy, więc to był mój pierwszy raz na scenie.
0: Okej, czyli trochę zmuszony byłeś.
1: Trochę z przymusu, ale bardzo mi się podobało to.
0: Jak się okazuje, czasami z tego złego zachowania też wynikają dobre rzeczy, ale nie zachęcam do złego zachowania. Za to do słuchania Kamila Bednarka jak najbardziej. Jutro jego urodziny, ale już dziś od nas wszystkiego najlepszego, Kamil. Chwile jak te, już teraz. Eska.

0: Może być urodzinowe, może być imieninowe, może być komunijne, a może z zupełnie innej okazji. U kogo dzisiaj jakieś party? No dobra, no u mnie. Nie będę już tego krył. Bardzo wam dziękuję, tym, którzy pamiętali o moich urodzinach. Bardzo to miłe. Tak, tak, tak, to dzisiaj, ale nie ma się co nad tym rozczulać. Chociaż ja absolutnie uważam, że jestem jak wino, czego i wam życzę. Jak wino, czyli im starszy, tym droższy. Aniele, jak wino uderzasz do głowy. O, tak mi się od razu skojarzyło, więc za chwilę zagram. Mezo i Liber w Radiu SK2 pojawią się po krótkiej przerwie.
1: SK2. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?

0: 185 gramów. Teraz w promocji dwie puszki plus dwie gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
5: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa, cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory, cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już są! Dni My Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
10: I po reklamie.
11: Najlepsze polskie hity.
12: Polskie hity.
11: Polskie hity.
13: SK2. SK2.

0: stygnie lato w nowym hicie Kuby i Kuby, ale kiełbaski nie będą tak szybko stygły, będą gorące, no bo Kuba i Kuba będą grillować razem z naszymi słuchaczami podczas mazurskiej majówki. Ekipa zebrana, a ta majówka w najbliższym tygodniu. We wtorek słuchajcie uważnie Radia SK2, no i podglądajcie nas na Instagramie, bo tam mnóstwo relacji z tego wszystkiego, co będzie działo się na tej mazurskiej majówce właśnie. Może jakiś mini koncert Kuby i Kuby też się trafi i może my też będziemy mogli posłuchać. No za to trzymam mocno kciuki. Tymczasem życzę Wam dobrej reszty soboty. Za chwilę z Wami Antonina Van Dessel, Michał Hanczak. Do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jakobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt, 80% taniej. Biedronka.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
14: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa, cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory, cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
15: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
16: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
19: I po reklamie.
5: Jest 13, zaczynamy newsy. Marcin Krocki, zapraszam. Wojskowy dron znaleziony w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Maszynę na polu w miejscowości Osieka znalazł przechodzień, który powiadomił policję. To około 20 km od granicy z Rosją.
19: Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową.
5: Mówiła Marta Kabelis z policji w Bartoszycach, a jak przekazała żandarmeria wojskowa, to nieuzbrojony wojskowy bezzałogowiec przeznaczony do obserwacji. Tłumy przed siedzibą parlamentu Węgier czekają na dzisiejsze zaprzysiężenie nowego szefa rządu Petera Madziara. Na miejscu ustawiono telebimy, a nowy premier po uroczystości ma przemówić do zebranych. A w Krakowie świętowanie z okazji powrotu Wisły do Ekstraklasy. Zespół wczoraj zagwarantował sobie awans. Biała Gwiazda spadła 4 lata temu. Powrót do Ekstraklasy nie był łatwy, przyznaje trener Mariusz Jop.
20: Ogromna ilość wyrzeczeń, bardzo ciężka praca. Nikt nam tutaj nic nie dał za darmo. Wszystko, co osiągnęliśmy, to jest wynikiem poświęceń i pracy.
5: A Wisła zdominowała w tym sezonie rozgrywki pierwszej ligi, ponosząc tylko 3 porażki.
21: A na zegarach punktualnie godzina 13 w sobotę, 9 maja. To jest Radio SK2, które będzie Was prowadzić muzycznie przez cały weekend, gdzie grać będziemy Wam 100% najlepszych polskich hitów. Ja nazywam się Antonina van Dessel. No i co? Startujemy z tą muzyką, bo wiem, że już nie możecie się doczekać, a będzie naprawdę bardzo dobrze. Dzień dobry.

twarze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

To taki przebój idealny na weekend, Monika Lewczuk, ty i ja. Tak fajnie buja, lekko i przyjemnie. No i teraz przejdziemy do trochę trudniejszego tematu, jakim jest pogoda. Dlatego, że jeżeli ktoś z was wyszedł z domu dzisiaj w krótkim rękawku, no to spokojnie, ja wiem, że już żałujecie, ale to jest norma, dlatego że to jest klasyka sezonu. Bo słuchajcie, przed nami zimna Zośka i zimni ogrodnicy. No i co to w ogóle jest? To są takie zjawiska i zimni ogrodnicy wypadają co roku 12-14 maja i to jest święty Pankracy, Serwacy i Bonifacy, jak doczytałam. A zaraz po nich jest finał tego czegoś, tego zjawiska i mamy zimną Zośkę, która przypada na 15 maja. I ponoć od tych dni zależy, jaka będzie reszta roku, jeżeli chodzi o pogodę. Więc jeżeli dzisiaj jest zimno, a słońca trochę jest, to jednak trzymamy bardziej kciuki za te kolejne dni, no bo jakie będą? Taki cały rok i takie całe lato, więc słuchajcie, no trzymamy kciuki za zimnych ogrodników i zimną Zośkę. A jeżeli chodzi o weekend, to dzisiaj już ta pogoda trochę się poprawia, a jutro ma być całkiem dobrze, więc w sumie nie tak źle z tą pogodą, no nie? SK2. A muzycznie teraz u nas bardzo dobrze. Mysłowic dla ciebie w SC2.

0: słuchać już.
1: Tak właśnie, przyjemnie i w 100% po polsku gramy wam w Radiu SK2. To była Ewelina Lisowska i numer Prosta Sprawa. A teraz chciałabym wam powiedzieć trochę o Eurowizji, dlatego że tym powoli wszyscy żyją. Już w przyszłym tygodniu od 12 do 16 maja Eurowizja 2026. No i Polskę reprezentować będzie Alicja Szempińska z numerem Pray. No i słuchajcie, jeżeli nie wiecie, kim jest Alicja, to szybciutko wam powiem, bo wiele osób pamięta ją jeszcze z The Voice of Poland. No i też z eurowizyjnych planów, które no niestety kiedyś przerwała pandemia. Ale jak widać, historia lubi drugie podejście, już po raz kolejny, bo Justyna też kiedyś już przecież nas reprezentowała, Steczkowska z tamtego roku. No a Alicja wraca teraz z nowym utworem i dużymi emocjami. No i fani zastanawiają się, czy tym razem uda się zrobić ten międzynarodowy krok dalej. Ale są na to wielkie szanse, dlatego że naprawdę Alicja ma kawał głosu. My oczywiście już teraz kibicujemy. No i co? Alicja, jesteśmy z tobą i Eurowizja 2026 jest twoja.
2: SK2.
1: A teraz numer, który będzie dobry dziś wieczorem dla wielu osób. Demono, moje miasto, nocą w SC2.

0: To Westy 2 była Roxana Węgiel, Anyone I Want To Be. No i słuchajcie, dotarło do mnie, że trwają matury. Już człowiek jest tak dawno i dzięki Bogu po tym egzaminie dojrzałości, że zapomina, ale słuchajcie, drodzy maturzyści, ja wam wcale nie zazdroszczę, wręcz współczuję, ale Radio SK2 jest z wami. No i tak, podstawowe matury już powoli za wami, ale przecież teraz jeszcze rozszerzenia, no i ustne. No i tak, dlatego dalej my cały czas mocno trzymamy za was kciuki, ale pamiętajcie też, że nawet jeżeli coś nie pójdzie idealnie, to naprawdę nie przekreśla waszej przyszłości. Bo w polskim showbiznesie mamy sporo przykładów ludzi ze świata muzyki chociażby, którzy osiągnęli wielki sukces bez matury. No i na przykład Edyta Górniak, Kaja, Dawid Kwiatkowski czy Kamil Bednarek nie mają matury, no jak widzicie, świetnie sobie radzą. I jasne, ja nie mówię, że lepiej nie zdawać, najlepiej wszystko zdać i mieć święty spokój, ale jedna matura naprawdę nie definiuje człowieka. Powodzenia i głowa do góry. A za moment muzyczny u nas dla wszystkich maturzystów i nie tylko Sumptuastic za jeden uśmiech twój w SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazda CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
7: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: nikt nie pozwoli na to, by ktoś trafił w moje serce.
1: Ile dałbym, by zapomnieć cię, wszystkie chwile te, które są na niebo, chcę.
2: Radio SK2 to wie, jak zagrać wam dobrze na kilka chwil przed godziną 14. 18L, jak zapomnieć. Ale spokojnie, bo po 14 u nas dalej klasyki, nowości i co tylko chcecie. A na początek, no, będzie mega dobrze. Stachurski, typ niepokorny w Radiu SK2, więc koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się dosłownie za momencik.
3: Reklama.
4: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
13: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Teatr Łaźnia Nowa szykuje mocne uderzenie. Już 5 czerwca premiera spektaklu Larwy na podstawie bezkompromisowej prozy Agnieszki Szpili. To historia samotnych matek zamkniętych w tajemniczym kokonie, gdzie praca przy jedwabnikach zmienia ich ciała i budzi nienasyconą chęć przyjemności. Reżyserka Pamela Leończyk łączy teatr z postoperą i choreografią, by opowiedzieć o granicach naszej wolności i seksualności. To propozycja dla widzów szukających w teatrze emocji, które zostają w głowie na długo po wyjściu z sali.
18: Jest 14. Zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. To prawdopodobnie wojskowy dron przeznaczony do obserwacji bezzałogowca. Znaleziono rano we wsi Osieka w pobliżu polsko-rosyjskiej granicy. Na miejscu pracuje m.in. żandarmeria wojskowa, mówi jej rzecznik, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
19: Na miejscu cały czas trwają niezbędne czynności procesowe. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Życiu i zdrowiu ludzkiego nie zagraża niebezpieczeństwo.
18: Obiekt rano znalazł przychodzień służby. Na razie nie zdradzają, w co dokładnie był wyposażony dron i skąd nadleciał. 14-letni Maksim odnaleziony cały i zdrowy. Teraz historia, która poruszyła całą Europę. Nastolatek blisko miesiąc temu opuścił swój dom w Holandii i wyruszył w stronę Polski. Był poszukiwany w kilku państwach. Znaleziono go na przystanku pod Białymstokiem. Ogromna produkcja i wielki plan filmowy na dworcu Łódź Fabryczna. Wszystko owiane jest tajemnicą, ale jak ustaliliśmy, chodzi o zdjęcia do hollywoodzkiego filmu Nieśmiertelny.
12: To jest ekipa filmowa.
3: Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci.
15: Jest rozłożone dużo rzeczy.
20: Pierwszy raz jestem na planie. Nigdy nie widziałem.
18: No, słyszymy od mieszkańców, a w filmie w rolach głównych mają wystąpić Henry Cavill i Russell Crowe.
2: A na zegarach punktualnie godzina 14 i to taka pora, że pewnie niektórzy z was już tam pichcą coś w kuchni i szykują sobie obiad, a człowiek tutaj głodny siedzi, więc piszcie na radiowym messengerze, co dobrego u was, a my pod te obiadki zapewnimy wam najlepszą polską muzykę. Antonina Vandesel, dzień dobry i za moment, ale będzie nuta. Stachurski, typ niepokorny w Radiu SK2. No to co? Jedziemy!

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ale to było dobre męskie granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Numer nareszcie. Jeżeli chodzi o męskie granie, to co roku hymn męskiego grania po prostu sztos, a ten wyjątkowo dobrze wchodzi. No przyznacie, naprawdę dobry numer. Jeżeli chodzi o męskie granie, to w tym roku koncerty. Pierwszy w Żywcu, 26-27 czerwca, później Poznań, Gdańsk, Wrocław, Warszawa, Kraków. Bilety jeszcze są dostępne, więc jeżeli ktoś z Was chce usłyszeć to na żywo, no to wiecie co robić. A my lecimy dalej z najlepszymi polskimi hitami. I jeszcze dodam, że właśnie ta ekipa wpadła ostatnio do Rafała Adamczaka. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak opowiadali o tym numerze i co się działo, to odsyłam Was na nasze media społecznościowe. Tam wszystko zobaczycie. A my lecimy dalej z polską muzyką. SK2. I teraz u nas Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka.

0: Bardzo pozytywny numer Bledka, 2 dni w Radiu SK2, a słuchacze Radia SK2 odzywają się na radiowym messengerze i nagrywacie mi głosówki i piszecie, co robicie w sobotę, co dobrego na obiad, a może jeszcze nie obiad. No i właśnie, u niektórych jeszcze nie obiad, ale posłuchajmy, co tam u Pauliny.
1: Cześć, słuchajcie, u mnie sobota jak zwykle pod znakiem sprzątania, a teraz dodatkowo moje dziecko, klasa pierwsza, doskonali umiejętność czytania i sprzątając kątem ucha słucham, co on czyta. I nagle pada słowo nietoperz. I tak myślę, skąd ten nietoperz? Przecież to nijak nie pasuje do fabuły. Nagle młody puka się w głowę i mówi, nie, mamo, nie nietoperz, tylko nie to przecież. Także pozdrawiam.
0: Paulina, my też ciebie pozdrawiamy. Nietoperz made my day po prostu, ale powiem tak, szacun za podzielność uwagi. Sprzątasz i jeszcze słuchasz i pilnujesz wszystkiego. I pewnie jeszcze trzecią ręką, tą tajemniczą, którą mają wszystkie kobiety, gdzieś tam mieszasz obiad. Także Paulina, wielki szacun. No i teraz dla wszystkich, którzy w sobotę sprzątają, gotują i wykonują takie różne zaległości, których nie mogli zrobić w tygodniu, puścimy super nutkę. SK2. A co to będzie? Szymon Wydra i Carpe Diem? Teraz wiem. W SC2.

To był numer dobry. Małgorzata Ostrowska, Meluzyna, czyli historia podwodnej miłości z takim rockowym pazurem. I wiecie co? Sprawdziłam. Ta piosenka w tym roku kończy 41 lat. A cały czas bardzo dobrze się jej słucha. Numer powstał na potrzeby kultowego filmu Podróże pana Kleksa, a sama Małgorzata Ostrowska, która śpiewa tę Meluzynę, w filmie wcieliła się również w rolę królowej Aby. No

0: trzy odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
2: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
3: Cześć, tu Kuba i Kuba.
4: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
2: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
5: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
13: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
16: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa? I ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
19: I po reklamie.
20: Najlepsze polskie

0: I tak właśnie gramy Wam w sobotę na kilka chwil przed godziną 15 w Radiu SK2. Po godzinie 15 my lecimy dalej z najlepszymi polskimi hitami i na początek Dawid Podsiadło, Skaldowie, Igo, także sami panowie, ale spokojnie, babeczki też potem będą, także zostańcie z nami. Playlista mega dobra. Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Przez Orny zawsze ubezpieczone? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa. Cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory. Cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: No, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: I mamy punktualnie godzinę 15 w sobotę 9 maja. Tu Radio SK2 i 100% najlepszych polskich hitów, a ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię wam dzień dobry. Po 15 oprócz tych najlepszych polskich hitów powiem wam, jakie są sposoby na wiosenne przesilenie, bo teraz wiele osób słyszę jak narzeka, więc powiem jak poradzić sobie z tym. Zaczynamy.
18: Najlepsze polskie hity.
19: Polskie hity.
17: I na początek tej godziny super numer Dawid Podsiadło, najnowszy klip.

No i Pieprz i Sól wyśpiewała nam Kasia Kowalska. I czy wy nie macie tak czasem ostatnio, że jesteście trochę pieprz, trochę sól? Chodzi mi o to, że pomimo tej pięknej pogody za oknem, jesteście trochę przemęczeni, źle się czujecie. No i spokojnie, bo to jest normalne. To po prostu zwykłe przesilenie wiosenne. I specjaliści podpowiadają kilka prostych rzeczy, które mogą pomóc wrócić do formy. Niby nic, a ponoć robi robotę. Po pierwsze sen, bo organizm po zimie serio potrzebuje dużo regeneracji. Po drugie, trochę ruchu i najlepiej na świeżym powietrzu. Nawet taki zwykły spacer robi robotę. I po trzecie, więcej wody, lżejsze jedzenie, no i mniej życia na samej kawie. Czyli w sumie klasycznie. Wyspać się, przewietrzyć i trochę o siebie zadbać. No, w sumie to brzmi badalnie, ale ciężkie to jest do zrealizowania, ale podobno działa, więc słuchajcie, może to jest plan od nowego tygodnia, od poniedziałku, żeby wdrożyć to w życie. A u nas zaraz Oskar Sims, co noc w SC2.

to w ST2 formacja nieżywych schabów i ich ławka. I o schabach trochę będzie, bo nasza słuchaczka Karolina napisała na radiowym messengerze, że posprzątała wczoraj i ma to już za sobą, a teraz szykuje się na obiad do teściowej, więc dzisiaj na luzie. No i właśnie może tam będzie jakiś schabowy. No i Karolina, taka teściowa to skarb. Jeszcze pewnie da słoiczki na wynos na jutro, więc żyć, nie umierać. Pozdrawiamy serdecznie Ciebie, Karolina, ale w szczególności dobrą teściową. Rzecz jasna. I teraz dla wszystkich teściowych i nie tylko Sandra Razer, lepiej niż teraz w Radiu SK2.

0: biegnij.
1: No ta wokalistka to ma kawał głosu. Ewa Farna, Ewakuacja. A ja przeczytałam, słuchajcie, nagłówek. Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o finansach. W trakcie pierwszego pół roku życia Henryk zarobił na studia. No, proszę, mamy poziom samodzielności w show biznesowych rodzinach. Po prostu level najwyższy. Najmłodszy syn, Gosi Rozenek, no podobno zdążył zarobić na studia i to zanim jeszcze na dobre zdążył się zastanowić, co w ogóle chciałby studiować. Chłopiec ma w tym momencie 6 lat, przypominam, a już pierwsze pół roku życia zarobił tyle pieniędzy. Można więc powiedzieć, że w jego przypadku klasyczne kiedyś to było kieszonkowe od rodziców, zostało zastąpione wersją premium. Kieszonkowe, ale z własnego dorobku. No a my, zwykli śmiertelnicy, możemy się tylko zastanawiać, czy w jego CV już teraz wpisuje się doświadczenie życiowe zaawansowane, czy coś innego. Jedno jest pewne, w tej rodzinie tempo dorastania zdecydowanie ma tryb mega przyspieszony.
2: SK2. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
10: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
9: O, muszę mieć ten stolik!
10: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: 3, 17, 40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway.

0: piękny duet. Zagraliśmy wam na kilka chwil przed godziną 16. Vito Bambino i Zalia, Decyzje w Radiu SK2. Decyzje? No chyba proste są te decyzje, że z SK2 warto zostać po 16, bo u nas poleci dalej 100% najlepszej polskiej muzyki. I na początek Artur Gadowski, Ona jest ze snu. Ale będzie też Roxy, Bracia, Baim, dużo, dużo dobrego. Więc koniecznie zostańcie.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci!

0: tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Krakowskie parki zamienią się w mapę skarbów. Miasto szykuje projekt Odkrywca krakowskich parków, dzięki któremu zwykły spacer stanie się grą terenową. W zielonych zakątkach Krakowa pojawią się drewniane skrzynki z artystycznymi stemplami. Zasada jest prosta. Odwiedzacie park, znajdujecie skrzynkę i wbijacie tę pieczątkę do swojej książeczki. Pierwsze egzemplarze tych paszportów będziecie mogli zdobyć już 17 maja podczas pikniku w Parku Jordana.
16: No i mamy godzinę 16 w sobotę. Antonina Wandesel, Radio SK2 i porcja najlepszych polskich hitów. Słuchajcie, oprócz tych najlepszych polskich hitów po 16 powiem wam o współczesnym randkowaniu. A że sobota to taki dzień, że wiele osób randkuje, to warto być z nami.
17: Najlepsze, najlepsze, najlepsze polskie hity.
18: Polskie hity.
17: SK2. SK2. SK2.
16: Oczywiście muzykę mamy najlepszą, polską. Artur Gadowski, ona jest ze snu. Już teraz w SC2.

0: Wiki Gabor, superhero w Radiu SK2. Miałam mówić o współczesnym randkowaniu, to powiem, ale powiem też szczerze, zupełnie szczerze, że sama trochę się już w tym gubię i w tych nowych pojęciach. Słuchajcie, przeczytałam o seagalingu, nowym trendzie określanym właśnie jako seagaling, z angielskiego oznacza to mewę i opisuje to zachowanie, w którym jedna ze stron nie jest zainteresowana związkiem, ale jednocześnie nie chce pozwolić partnerowi na stworzenie relacji z kimś innym. Taki pies ogrodnika, byśmy powiedzieli po polsku. Nazwa pochodzi od zachowania mew, które potrafią wykradać jedzenie innym, nawet jeżeli same nie są głodne. Robią to tylko po to, by nikt inny nie mógł z tego skorzystać. No, czyli widzicie, seagaling po polsku nie mewa, tylko pies ogrodnika. Ale słuchajcie, przestrzegam, że zanim wejdziecie w nową relację, uważajcie i tak myślę, że najlepiej zróbcie sobie słownik randkowania w 2026 roku, bo ja już się totalnie pogubiłam w seagalingach, ghostingach i innych dziwnych określeniach. Na pewno w jednym się nie pogubiłam, w polskiej muzyce. I do tego wróćmy już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.
0: Teraz u nas Bajm, Biała Armia. Bardzo dobry numer.

To był Ignacy, który czeka na znak. A my nie czekamy na znak, bo my już po weekendzie zabieramy Was na turbo super majówkę. Słuchajcie, majówka teoretycznie już ta taka prawdziwa za nami, ale taka turbo wypasiona dopiero przed nami, dlatego że my po weekendzie ruszamy z Wami na mazurską majówkę z radiem SK2. No i powiem tylko tyle, to naprawdę będzie najlepsza majówka ever. Słuchajcie, jedziemy ze słuchaczami na 3 dni i będziemy spać nad samym jeziorem. Ogniska do późnej nocy, lokalne jedzenie, chill, spa, no i do tego wszystkiego koncert Kuby i Kuby. I taki koncert nie tam na jakiejś scenie, tylko praktycznie na wyciągnięcie ręki specjalnie dla naszej ekipy. Do tego wszystkiego, jakby jeszcze tego wszystkiego było mało, warsztaty grillowe, klimat Mikołajek, widok na jezioro, no słuchajcie... Po prostu żyć, nie umierać. Człowiek siedzi z ekipą przy ogniu, no i nagle zorientuje się, że właśnie jest w najlepszym miejscu w Polsce, bo będziecie w najlepszym miejscu w Polsce. I najlepsze jest to, że jedziemy z Wami, z naszymi słuchaczami, którzy napisali nam, dlaczego właśnie oni powinni usiąść z nami przy mazurskim ognisku. No i naprawdę te niektóre historie były takie, że my już tutaj przebieramy wszyscy nogami, żeby poznać Was na żywo. Mazurska majówka z radiem SK2 już od wtorku, 12 maja w Mikołajkach, więc słuchajcie nas i śledźcie nasze media społecznościowe, a dodatkowo ja sprawdziłam, co tam w hotelu nad tym jeziorem będzie można zjeść. Sznytka z rakami, węgorz na ziemniakach z ogniska. Nie będę wymieniać dalej, bo już się cała obśliniłam. Ach, ale to będzie majówka. No będzie się działo od wtorku. SK2. Ale muzycznie to się dzieje u nas cały czas i już teraz kombi, nasze randewu w sobotę.

0: właśnie. Zrobiło się gorąco, a to wszystko za sprawą Sylwii Grzeszczak i jej numeru Dżungla. I ja powiem wam o pogodzie, bo pogoda, jaka jest za oknem, każdy widzi, nie jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Niedziela ma być ładniejsza, ale słuchajcie, IMG i W wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia w 9 województwach, że tej nocy mogą być silne przymrozki i żeby też uważać mocno na drogach. I przymrozki mogą być w następujących województwach: dolnośląskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, lubelskie i łódzkie. Tu wszędzie ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach. Także uważajcie na siebie, a jeżeli chodzi o niedzielę i już niedzielę w ciągu dnia, to ma być zdecydowanie ładnie, dosyć słonecznie i nie wietrznie, więc będzie można skorzystać z pogody. Ale dzisiaj w nocy i nad ranem uważajcie na siebie, dlatego że temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 4 stopni. A my wracamy do muzyki, która na pewno was rozgrzeje o każdej porze roku i dnia. I teraz już u nas za moment poparzeni kawą 3. Byłaś dla mnie wszystkim.
1: SK2. Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
5: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
4: O, muszę mieć ten stolik. A na koniec

0: Ostrze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną. Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa, cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory, cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
4: I po reklamie.

0: Królowa doda na kilka chwil przed godziną 17 w Radiu SK2. A po 17 na dobry początek Urszula, Sarah James, Zbigniew Wodecki. Więc jak sami słyszycie, bardzo, bardzo różnorodnie i bardzo dobrze. Więc słyszymy się za momencik.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii. Bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbian. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live M Gun Magazine.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
0: Powoli wybiła godzina 17 w Radiu SK2. To oznacza kolejną godzinę najlepszych polskich hitów. Antonina Vandessel i Radio SK2. I zapraszam Was serdecznie. Będzie dużo dobrego, a dodatkowo po godzinie 17 powiem Wam o nowej modzie w Polsce na bicie pewnego rekordu. Także zaczynamy.
21: Najlepsze polskie hity.
0: Na początek absolutny klasyk, klasyk, klasyk. Urszula, Na sen.

0: Merlor, wszystko jedno, wszystko źle w radiu SK2. I słuchajcie, ja czytam sobie o różnych rekordach, jakie lubią bić Polacy. Jest teraz taka nowa moda, taki nowy trend, mam wrażenie, że bijemy rekordy w zbieraniu puszek i butelek, które oddajemy do butelkomatów. W Krakowie padł nietypowy rekord związany z tym systemem kaucyjnym. Jeden z mieszkańców, Denis, który pracuje w klubie nocnym, oddał do butelkomatu około 5000 sztuk butelek, czytam, i puszek, za co otrzymał około... no prawie 2,5 tysiąca złotych. Cała akcja trwała prawie 4 godziny, ale uzyskane pieniądze mężczyzna przeznaczy na cele charytatywne. Więc słuchajcie, szacun. No i teraz jeszcze, gdzie zbierał te butelki? No to, jak wspomniałam, Denis pracuje w klubie i przez około 2 miesiące systematycznie zbierał odpady powstające w miejscu pracy. No, szacun, naprawdę wielki szacun, że odda to na cele charytatywne, a dodatkowo zobaczcie, pieniądze leżą niemalże na ulicy, a my bijemy kolejne rekordy.
1: SK2.
0: A teraz numer idealny na sobotę z innej Polaki PZ. Otwieram wino.

Wiktor Waligura i Dryskul, Cztery pory roku. Słuchajcie, sobotni wieczór zbliża się i przeczytałam coś takiego. Czy wiedzieliście, że jak samica ośmiornicy nie ma ochoty na zaloty, to dusi samca i go zjada? No, to tak tylko mówię i przypominam, gdybyście panowie chcieli ponarzekać na swoje partnerki, bo zawsze może być gorzej, moglibyście być uduszeni i zjedzeni. SK2. I piosenka idealna pod właśnie tę ośmiornicę, Kasia Cerkwicka, SOS. Niektórzy panowie pewnie by chcieli zaśpiewać, a my posłuchajmy w SC2.

0: Oczywiście chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Bratanki Czerwone Korale wykonała tę piosenkę Halina Młynkowa. No i słuchajcie, ten numer ma już ponad 25 lat i obejrzałam teledysk, bo jakoś tak się składa, że nigdy go nie widziałam. I warto, polecam wam obejrzeć ten teledysk. Gratam tego drania, który bluzkę mnie i ten żel na włosach mu się tak srebrzyście lśni. Paweł DeLong i wart jest obejrzenia. Dobry numer, piosenka, która króluje na polskich weselach, ale i wszystkich imprezach. Wszyscy znają, nawet jak się do tego nie przyznają, to każdy to zna i lubi. A za moment coś nowego i też dobrego. Miu Izalia, dopóki się nie znudzisz w Radiu SK2.
1: SK2. Autopromocja. Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2
3: i obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
7: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
4: I po reklamie.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Powoli zbliżamy się do godziny 18 i powoli będę się też z Wami żegnała. Ale spokojnie, bo zostawiam Was w bardzo dobrych męskich rękach, które już tutaj przez szybę do mnie machają. Zostawiam Was z Rafałem Adamczakiem, który po godzinie 18 w Radiu SK2 będzie grał dla Was dalej najlepsze polskie hity. Więc zostańcie. Antonina van Dessel, wysyłam Wam sobotnie wieczorne buziaki. Dobrego weekendu, trzymajcie się, pa.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa, cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory, cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Niby jesteśmy po majówce, jednocześnie przed mazurską majówką, na którą SK2 zaprasza Was do Mikołajek już w najbliższy wtorek, ale mam nadzieję, że Wy sobie też w tę sobotę odpowiednio majówkujecie, a nasze najlepsze polskie hity temu sprzyjają. Sobotni przyjemny, mam nadzieję też leniwy wieczór, minęła 18. Rafał Adamczak to ja, dzień dobry wieczór, witajcie, Ania Dąbrowska w głowie, tak zaczynamy tę godzinę.

Gdyby tak mieć w portfelu, w kieszeni albo na koncie to, o czym mrozu, prawda? To byśmy sobie mogli i fajny mieć plan i pomysł na weekend, i na wakacje, i generalnie na wszystko, nawet na remont. To wszystko by jakoś tak po prostu sobie pyk i poszło. Na niektórym tylko piosenki zostają, mi również. Te najlepsze polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Miliony monet od mroza już za nami, to teraz Szklany Sufit, Three of Us. Później będzie Beata z odrobinę nostalgiczną i romantyczną piosenką Żal mi tamtych nocy i dni, a Beata dopiero co, bo w miniony poniedziałek świętowała swoje kolejne 18 urodziny, więc dla pani Beaty same serdeczności od Radia SK2.

Ależ duet, co? Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość. Tak nazywa się ta piosenka, którą wam zagrałem. I to jest nowość na naszej playliście w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów. To teraz taki klasyczek dla tych, którzy z początkiem lat 2000 poznawali muzykę i pamiętają taki duet The Jet Set, bo właśnie z tegoż pochodzi Sasza Strunin, która teraz u nas w Radiu SK2 w ten sobotni wieczór zaśpiewa To nic, kiedy płyną łzy.

0: Ja wcale nie będę ukrywał, bo jeżeli chodzi o ostatnie dni, ostatnie tygodnie, to jest jedna z moich najbardziej ulubionych nowości, taka, która mnie pochłonęła totalnie. Bardzo lubię sobie posłuchać głośniej, odpowiednio, no tam oczywiście, gdzie mogę i gdzie nikomu to nie przeszkadza. A w przypadku Marisy i Odkochaj to nikomu nie przeszkadza, bo to po prostu bardzo dobry numer jest, więc mam taką nadzieję, że i u was było odpowiednio głośno. W sobotni wieczór, 9 maja, słuchacie Eski 2, u nas najlepsze polskie hity i za chwilę wideo i wszystko jedno.
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
7: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

światło zamkną, świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: Jak ten wasz wieczór jest odrobinę romantyczny albo nostalgiczny, to dlatego postanowiłem, że ja temu będę sprzyjał, że sięgnę właśnie po ten numer, gdybyś był, zespołu Łzy. I tak wam zagram w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, a jednocześnie już powoli, powoli zbliżamy się do godziny 19. Jak jesteście umówieni z kimś na 19, to trzeba zagęszczać ruchy, no bo spóźnienie to nie, to zdecydowanie zbyt duże faux pas.
1: Reklama.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
0: Minęła godzina 19, to jest SK2. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, wieczór. No co tam u was? Jak tam sobota należy do udanych? Czy dopiero się rozkręca i jeszcze nie wiecie, co o niej powiedzieć? Lady Punk, zostawcie Titanica, tak rozpoczynamy tę godzinę.

kwiat jabłoni od nowa. Jeżeli chodzi o kwiat jabłoni, to oni na razie jako kwiat tak troszeczkę schodzą z podium, schodzą tylko dlatego, żeby się na swoich solowych projektach skupić. I oto Kasia Sienkiewicz w tym mijającym tygodniu, co bardzo przeżywa i daje nam o tym znać chociażby w swoich socialach, dała nam swoją pierwszą solową piosenkę. Takie rzeczy. Oczywiście Kasi gratulujemy i bardzo mocno za nią kciuki trzymamy. Jacka też gorąco pozdrawiamy. Kwiat jabłoni od nowa za nami. Na Kasię solowo czekamy. A co? Żeby nie było, bardzo chętnie wam ją zagram w Radiu SK2. A teraz sięgam już po twórczość chłopaków z Mysłowic, czyli zespół Mysłowic, nie inaczej. Oni mają scenariusz dla moich sąsiadów, a potem będzie Wiktoria Kida, która będzie mieć dla nas piosenkę Naiwna Ja. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity.

duet, który na polskim rynku muzycznym i polskiej scenie bardzo namieszał. Tam była szansa na dużo więcej i wspólnej twórczości, ale potem panowie się trochę z różnych względów i powodów poróżnili. Niestety, Borysewicz i Kukiz, jeśli tylko chcesz, a mogliśmy jeszcze tyle dobrego dostać muzycznie. Gramy najlepsze polskie hity, to jest SK2, to teraz Roxy, Błękit. Czekamy na nowości od tej pani, bo jakieś nowe numery wiszą w powietrzu. Jakaś nowa płyta wisi w powietrzu, o czym Roxy oficjalnie sama mówiła, będąc u nas w studiu SK2. Błękit już teraz, a później Kombi, Kochać Cię za późno. Słyszę.

to Gips i Strach w Radiu SK2. Pamiętajcie, że ekipę na mazurską majówkę do Mikołajek, którą my już mamy skompletowaną. Będą nasi słuchacze, będzie Kamil Nosel, będzie Kinga Baryga, będzie duet Kuba i Kuba. No i od najbliższego wtorku w Mikołajkach się będzie działo. Nie smućcie się, że może się nie udało. Wszystko usłyszycie w Radiu SK2. Będziemy się z nimi łączyć, będziemy to relacjonować również w naszych socialach, więc będzie to też do zobaczenia. I tak wspólnie razem, mam nadzieję, tę mazurską majówkę z Mikołajek i w Mikołajkach tutaj w Radiu SK2 przeżyjemy.

to są właśnie bohaterowie naszej mazurskiej majówki 2026, którzy od wtorku z naszą łezkowo-dwójkową ekipą i z naszymi kochanymi słuchaczami w Mikołajkach będą majówkować. Mam nadzieję, że komary nie będą jakoś tam skutecznie przeszkadzać. Kuba i Kuba, ten duet będzie z nami na mazurskiej majówce w Mikołajkach właśnie. Ten numer, który wam zagrałem, to Stygnie lato i to jest nowość od Kuby i Kuby. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity, już za chwilę godzina 20. Ja wam bardzo dziękuję za ten wspólny, jakże przyjemny, wczesny sobotni wieczór.

0: SK2.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowa

0: Polska 2.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: SK2 Kraków.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.